Podlaska. Biała Podlaska.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

0: dworek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wolność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: SK2 Biała Podlaska.
1: To może być, może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo jak ja.

0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
1: Dziś rano w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 12 kresek, a na niebie pojawi się sporo słońca, co na pewno poprawi nastrój na początek dnia. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się obawiać nieprzyjemnych podmuchów. Powietrze świeże, dlatego oddycha się lekko, jednak później sytuacja się zmieni. Po południu pojawią się chmury i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. To tyle na teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Jest 6:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje. To postrzelaninie w największym meczecie w San Diego w USA. Wśród ofiar jest m.in. ochroniarz meczetu oraz dwaj domniemani napastnicy. Policja przekazała, że sprawcy mieli 17 i 19 lat. Ich ciała znaleziono w aucie kilka ulic dalej. Śledczy podejrzewają samobójstwo. Funkcjonariusze badają, czy był to atak na tle nienawiści. Sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce do wyjaśnienia. Między innymi o tym w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje, a według nieoficjalnych informacji może być częścią planu ograniczenia obecności wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
5: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
4: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
6: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
4: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
3: Jak co roku w maju na naszych samochodach i parapetach pojawia się charakterystyczny żółty nalot. Zjawisko to, choć coroczne, często wywołuje spekulacje na temat jego pochodzenia.
7: Jak zwykle takich teorii spiskowych mnóstwo się pojawia. Niektórzy twierdzą, że to pył kosmiczny, inni mówią, że to pył znad Sahary. Tak naprawdę ten żółty pył, który w dużych ilościach zawsze w maju się pojawia, to jest pyłek naszych drzew iglastych.
3: Tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia sosny i innych drzew iglastych przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
3: Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali wczoraj ostatnie domowe spotkanie z Brookbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka padła w doliczonym czasie gry. Podobny los może za tydzień spotkać Lechię, która także jest na miejscu spadkowym i także czekają mecz z Termaliką. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Aby trafić do głównej drabinki, tenisistka będzie musiała wygrać jeszcze dwa spotkania.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Prawie 3 minuty po 6:00, to jest wtorek.
12: To jest,
11: to
12: dobrze,
11: jest wtorek.
12: Jest afera, wyobraźcie
11: już
12: sobie.
11: Już od razu samego
12: od
11: rana.
12: Od samego rana jest afera. Spotkałem
11: nie zjadłeś nic.
12: Naszego kolegę. Nie, no jestem po dwóch śniadaniach już. Spotkałem naszego kolegę Pawła w kuchni.
11: I nie zjadł nic.
12: Nie zjadł nic, ktoś mu mleko zajumał.
11: O, to nie ja.
12: No nie, ja, jakaś krowa musiała wejść i po prostu sobie. No.
10: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Ale krowa daje, nie zabiera.
12: A kto daje i nie zabiera, ten się wiecie, gdzie się nie wie.

0: wspomnienie jeszcze z maja i to 19 maja. Tych majów było bardzo dużo, a dzisiaj tego 19 maja wspominamy właśnie.
1: Nie, bo czasami się... Zakręciłeś mnie teraz.
0: Nie rozumiesz? Mocno.
1: Nie rozumiesz?
0: Nie. Nie?
1: Dlaczego wspominamy, jak to dopiero przed nami?
0: Co? No, no bo zawsze się wspomina. No tak jak się wspomina, na przykład dzisiaj się wspomina Iwonę, Iwa i Urbana, bo mają mininy, tak? A, to ich dobra. Się wspomina. Tak samo wspomina się dzisiaj 19 maja.
1: Mimo, że ten maj jeszcze przed nami.
0: Maj przed nami. Jak go spotkacie na swojej drodze tego maja, no to, no to uważajcie, bo to jest dziwna zachodnia kultura z oceanu.
1: Tak, budowali piramidy i to takie, wiecie, strome.
0: No, takie ze schodkami, nie, że takie płaskie.
1: Ciężko było się tam dostać i to bez windy było. Więc dobrze, posłuchajcie.
0: Witaj maj, 19 maj, dla Polaków błogi raj. Tak będzie też dzisiaj z Wajdą Jarząbkiem, miejmy nadzieję. Dzisiaj chcielibyśmy się was zapytać, bo zawsze o coś z rana pytamy, więc podajemy numer telefonu 726-826-826 i chcieliśmy się zapytać, czy coś u was pojawiło się dobrego.
1: A to jest dobra okazja ku temu, bo dzisiaj też, nie wiem, wchodzimy na nasz dzień dobrych uczynków,
0: na
1: prawda?
0: Przykład.
1: Więc może ktoś wam dobry uczynek zrobił. Albo na przykład...
0: A może komuś czynsz spadł.
1: Wszystkim rośnie, wam
0: wszystkim
1: był,
0: rośnie, a wam spadło może, no. I chcecie się pochwalić i to jest dobre.
1: Buty sobie nowe kupiliście.
0: Może podwyżkę ktoś dostał.
1: Albo na przykład, nie wiem, ktoś komuś zafundował podróż w kosmos, nie?
0: Albo wczoraj przyszliście do domu, a tam błysk. Zawsze jest syf, a wczoraj był błysk.
1: Oj, marzę o tym. To nie ja.
0: I chcecie się pochwalić, bo to dobre jest.
1: No, dlatego ja nie zadzwonię, ale czekam na telefon. No od was 726 826 826 albo Messenger. Co dobrego u was?

0: Uśmiechniesz się, bo będzie dobrze. Tak jak każdego dnia. Oczywiście, że tak. Dzisiaj tylko same dobre rzeczy na antenie Radia SK2. Przynajmniej od nas, bo tak wypada. 17 minut po godzinie 6. Co dobrego u was, moi drodzy. 7268 26 826. Telefony są do waszej dyspozycji, messengery są do waszej dyspozycji. Chwalcie się, bo chcemy temu radość z bycia dobrym i z tych dobroci, które na was spływają ze wszechświata. Chcemy nieść dalej w świat.
1: Czekamy na telefony. Dzielić się z innymi. Jest, z nami Jacek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, co dobrego u ciebie?
2: No, dzisiaj jest wyjątkowy dzień, ponieważ są urodziny mojego syna Mikołaja, 15, a że 15 to szczególne, więc życzę mu wszystkiego najlepszego i to jest naprawdę cudowna chwila.
1: No dobra, dlaczego 15 takie szczególne? Zazwyczaj 18 jest szczególna, albo okrągłe urodziny, 10, 20, 30.
2: Bo pamiętam swoje 15, to były bardzo ostre.
1: Ostre, powiadasz. A pod jakim kątem, powiedz, ostre?
2: To są ten taki, że wróciłem pierwszy raz za późno do domu.
1: Okej, a ty teraz synowi pozwolisz na to, żeby wrócił późno do domu?
2: Tak? Jestem wyrozumiały.
1: Dobrze, postępowy ojciec, to się liczy. Jacku, dziękujemy ślicznie, serdecznie pozdrawiamy. 100 lat, niechaj żyje nam. 100 lat, niechaj żyje nam. Twój syn, hej! No, dziękujemy.
0: I zobacz, ile dobroci jest już.
1: Jest.
0: W pierwszym telefonie ile dobroci, prawda?
1: Już.
0: Ojciec taki dobry, że pozwala synowi szlajać się do 22, a może i 22:15.
1: A może i później, ale ojciec z 15-latkiem jest to, że ojciec ma jakby tylko problem z 15-latkiem. Jak masz 15-latkę, to musisz pilnować całego osiedla.
0: Tak.

0: Każdy ciała ruch, każdy łyk wypitej kawy, każdy krok do toalety. To jest właśnie poranek w pigułce. 26 minut po 6. Grupa Perfekt w Radiu SK2. My przeglądamy gazety, dużo się dzieje. Przenosimy się do pięknego, malowniczego Radomia.
1: Tak, uwaga, że uważajcie na ruchy ciała, bo jeden zły ruch może zniszczyć wam misterny plan. Paluszek się omsknie i ups. Agnieszka Stolarczyk z PSL-u, radna z Radomia, poprosiła ostatnio marszałka województwa Mazowsza Adama Struzika, żeby wziął pod uwagę jej męża, mechanika samochodowego, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, pisze dzisiejszy Super Express. I wyobraźcie sobie, pani radna z PSL-u napisała do pana marszałka list. No, panie marszałku, niech pan weźmie mojego męża.
0: Chciała załatwić chłopu posadę,
1: niech,
0: tak?
1: Niech on wejdzie do tej rady. I kurczę pieczone, miała mu tą wiadomość wysłać prywatnie, omsknął jej się paluszek i opublikowała ją publicznie na swojej ścianie na tam Facebooku czy na czymś tam. I wszyscy zobaczyli, jak się załatwia posadki, no proszę bardzo.
0: Nie, no ale to z PSL.
1: No PSL.
0: PSL, no bo PSL to by się zgadzał, PSL to przecież jest skrót.
1: No Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Nie, tak? Nie, posady swoim ludziom.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej poranek zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 13 kresek, a niebo będzie w większości bezchmurne. Ciśnienie stabilne, więc nie ma się czego obawiać. Po południu jednak mogą pojawić się przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wieczorem spodziewamy się sporej ilości chmur, ale słońce też się pokaże, a temperatura spadnie do 16 kresek. To w tym momencie wszystko, a kolejne polskie hity w SC2 w Białej Podlaskiej już za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 6.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe informacje w sprawie Zbigniewa Ziobry. Reuters podaje, że były minister sprawiedliwości dostał wizę do USA dzięki decyzji wiceszefa amerykańskiej dyplomacji Christophera Lenda. Dokument miał być wydany jeszcze przed zmianą rządu na Węgrzech. Więcej o tym już za pół godziny w newsach Eski 2. Donald Trump poinformował, że wstrzymał planowany atak na Iran. Prezydent USA przekazał, że ostrzał miał rozpocząć się dzisiaj. Jak dodał, zmiana decyzji wynika z prośby przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump podkreślił jednak, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem, Stany Zjednoczone są gotowe do ataku. Biblioteka UW szuka wolontariuszy do rozszyfrowania rękopisów. Będą zajmować się odczytywaniem i katalogowaniem historycznych manuskryptów, z którymi nie radzi sobie AI. Potrzebni są ochotnicy znający różne języki.
16: Na platformie były umieszczone teksty po polsku, po łacinie, po niemiecku, po francusku, starofrancusku.
15: Mówi Agnieszka Fabiańska z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Jak to, gdzie jest nasz La La Land?
1: No gdzie jest?
0: Dla szczęśliwców jeszcze w łóżku o tej porze najprawdopodobniej. 6:39? Nie, 6:40 w tym momencie, o tak.
2: 726-826-826 to jest numer telefonu do nas, z którego korzystacie i właśnie chcieliśmy powiedzieć, że mamy telefon spod kołdry. Halo, halo?
3: Chciałam powiedzieć, że słucham od bardzo długo wasze radio i uwielbiam je, do snu cały czas je słucham. Aha. Wasz humor, poczucie humoru i tak dalej jest bardzo fajne, przy tym też można poprawić właśnie dzień. Więc no co, życzę miłego dnia, wszystkiego najlepszego dla właśnie osób, które mają dzisiaj godziny i tak dalej. Więc do widzenia.
4: Do widzenia.
1: Do widzenia.
4: Dobranoc raczej.
1: Jeszcze te 5 minut snu.
4: Tak, tak.
5: SK2.
0: Ale swoją drogą nie mówiłeś, że twoja mama ma taki młody głos. Dzięki, dzięki mamo, ja ząbka.
1: Myśli, że ona śpi do tej pory? Nie, leż na nogach.
0: 726-826-826. No taka Marzelinka, delikatna, to musiała być twoja mama, no.
1: Messenger też do waszej dyspozycji. Co dobrego wam się przydarzyło? Pochwalcie się, tak. Bo to dobry dzień jest.
0: No, tutaj dobre słowa dla nas, miłe, ładne, dobra? Takie na jak spod kołdry jeszcze.
1: Cicho, właśnie. Cicho.
0: Spod kołdry.
1: Cicho.
0: Ale tak, że spod kołdry?
1: Cicho. Bo obudzisz.
0: Dobrze, dobrze. Ale tutaj 6:41.

0: No, ciekawy wyrok sądu w Niemczech. Takie rzeczy, no, może to zacznie być coraz bardziej popularne, znaczy, i ludzie będą się o to sądzić.
1: Powiem ci szczerze, no, z wakacji im się zwróciły. O, w ten sposób.
0: No nie do końca, ale, nie, ale w dużej części. Zwróciły, tak. W dużej części. Już wam mówimy, o co chodzi.
1: Niemieccy turyści otrzymali prawie 1000 euro odszkodowania od sądu w Hanowerze po tym, jak nie mogli zająć leżaków przy basenie hotelowym na jednej z greckich wysp, dokładnie na Kosie, z powodu ich tak zwanej, wiecie, tak w cudzysłowie, rezerwacji przez innych gości. Bo zawsze jest w tych hotelach tak, że inni goście idą z samego rana albo jeszcze wieczorem, kładą sobie ręczniki na tych, na tych leżakach, prawda? I że niby zarezerwowane...
0: Że rezerwacja
1: moje,
0: i teraz za to wyroki
1: moje.
0: Sądu są.
1: I Niemcy pojechali, wychodzą rano, chcą się poopalać przy basenie, a tu wszędzie ręczniki porozwalane i wszystkie fotele zarezerwowane. To poszli do sądu i ugrali, proszę bardzo.
0: Jak to się przyjmie na całym świecie, to strach pomyśleć, co będzie u nas. Bo co to taki ręcznik jest metr na pół metra, nie?
1: No.
0: Gdyby przyjechał nad polskie morze i poszedł na plażę o 6 rano, to dopiero by się przekonał, co to znaczy prawdziwa rezerwacja. Eska.

0: Gorącego lata, Big Day. 3 minuty zostały do 7:00. Za chwilę najświeższa porcja newsów w Radiu SK2.
1: Będzie o ministrze Ziobrze. Dzisiaj piszą o tym gazety. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, 56 lat. Podejrzewa, że Adam Bielan, 52 lata. Jacek Kurski, 60 lat. Mają coś wspólnego z wjazdem Zbigniewa Ziordy, 56 lat.
0: Ewidentnie brzmi jak kolejny odcinek telenoweli.
2: Może się zakochać.

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej zapowiada się ciekawy dzień. Z rana termometry wskażą 13 kresek, a słońce będzie nas przyjemnie ogrzewać. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu jednak warto mieć pod ręką parasol, bo może pojawić się deszcz. Temperatura wzrośnie do 20 stopni. Wieczorem niebo zasnują chmury, ale słońce też się pokaże, a termometry wskażą 16 kresek. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek szczegóły w sprawie pilnej wizy dla Zbigniewa Ziobry. Informacje podaje agencja Reutera. Według jej ustaleń decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Lenda. Źródła agencji twierdzą, że uznał on, iż Ziobro jest niesprawiedliwie ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Jednocześnie rozmówcy Reutersa podkreślają, że nie ma informacji o zaangażowaniu prezydenta Donalda Trumpa ani sekretarza stanu Marka Rubio. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Według Reutersa to wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau polecił, aby ambasada USA w Budapeszcie wydała wizę Zbigniewowi Ziobrze przed zaprzysiężeniem Petera Madziara, powołując się na bezpieczeństwo narodowe. Landau nie skomentował sprawy, a Departament Stanu powołał się na poufność procedur wizowych. Polski rząd ma niedługo zdecydować, czy wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu byłego ministra sprawiedliwości.
15: A śledczy chcą postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów. Są wstępne wyniki sekcji zwłok po strzelaninie w Lubinie. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 30 i 31 lat. Przyczyną śmierci były rany postrzałowe. Śledczy sprawdzają teraz m.in., czy ofiary były trzeźwe w momencie zdarzenia, a do strzelaniny doszło w nocy z 12 na 13 maja.
17: Bezpośrednią przyczyną zgonu były rany postrzałowe. U jednego sprawcy w klatkę piersiową, drugiego w głowę. Zostały pobrane materiał do badań toksykologicznych, aby ustalić, czy byli trzeźwi, czy lub pod wpływem środków odurzających.
15: Mówi nam Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy. W strzelaninie w Lubinie ranny został także 34-latek. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawca został odnaleziony w zeszły piątek w Wielkopolsce koło Gostynia, gdzie odebrał sobie życie na widok policyjnego radiowozu. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Polska kupiła od USA ponad 360 takich maszyn. Dzięki centrum czołgi nie będą miesiącami czekały na serwis, podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak.
18: Daj
1: daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
15: A inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych, ma być gotowa za 2 lata.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: SK2 Sport.
15: Ważny krok Arsenalu w stronę Mistrzostwa Anglii. Dziś odpowiedź Manchesteru City, który jako jedyny ma jeszcze szansę na wyprzedzenie Arsenalu. Jeśli jednak City nie wygrają wieczorem, to klub z Londynu będzie mógł już świętować mistrzostwo. Iga Świątek jest już w Paryżu. Polska tenisistka przygotowuje się do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W czwartek zaplanowano losowanie turniejowej drabinki, a pierwsze mecze turnieju głównego mają odbyć się w niedzielę.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: 4,5 minuty po 7. Witamy sąsiadka. Was bardzo serdecznie. Co sąsiadka?
19: Moja sąsiadka.
18: Twoja.
19: Tak, wystawiła ostatnio torbę z pieniędzmi przed drzwi.
18: Jak z pieniędzmi?
19: No, butelki.
18: Wystawiła.
19: Tak się zastanawiałem, czy nie schylić.
18: I co? No. I co?
19: No nic, nie wziąłem. No. No, nie będę się schylał pod drobne.
18: No. Ale słuchajcie, bo to jest system kaucyjny. Wiecie, co jest najlepsze w systemie kaucyjnym?
19: Co
18: ty masz
19: sztukę
18: dzieci, powinieneś
19: tak
18: wiedzieć.
19: Jest.
18: Dzieciom można teraz wypłacać kieszonkowe w butelkach.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Kieszonkowe w butelkach, to ja chętnie przejmę.
18: No. A ty chętnie przejmiesz.
19: A ja dlaczego?
18: Ale
19: nie?
18: Ja mówiłem w pustych PET.
19: A.
18: W pustych PET. W pustych butelkach PET.
19: Nie, to PETów nie chcę.
18: PETów nie chcesz. Nie. PETy dla dzieci. To nasze hasło. Dobre, nie?
19: Ładne. PETy dla dzieci.
18: Tak. Witamy bardzo serdecznie dorosłych i dzieci. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Wajda i Jarząbek. To my i oni my.
19: Bardzo proszę rządu, żeby tego nie spalił pomysłu oczywiście.
18: 5 po 7.

0: Babam Bam. To jest moc najlepszych polskich hitów, że są Baba Babam z tej, Babam z tamtej i tutaj przygra jakieś pianinko, tu gitarka, rimpu pimpum i jeszcze rozumiesz, co śpiewają.
1: Vito Bambino i Zalia Decyzje, to już za nami. Kolega...

0: Ja zrobię teraz taki myk, nie robię tego za często. Zagłosuję sobie na propozycję, ale nie powiem którą. Proszę bardzo, o, ta propozycja dostaje ode mnie plusik.
1: Zerknijcie sobie, bo tam pojawiają się takie nówki sztuki zazwyczaj w propozycjach.
0: Nieśmigane, no.
1: No, bo żeby się osłuchały, ludzie może jeszcze nie znają, dlatego są w propozycjach. My też czasami gdzieś tam podczas listy gramy wam te propozycje, więc zapraszamy już teraz na piątek na 18. Kto nawet nie chce zagłosować, może się skusi, żeby posłuchać tych najlepszych, gorących polskich utworów w piątek. Po 18. Tyle mam do powiedzenia, taki apel do wszystkich.
0: Gramy teraz najlepsze polskie hity, jak powiedziałeś, bo tylko takie wam serwujemy.
1: Teraz coś sprzed lat.
2: SK2.
3: To ja, typ niepokorny.
1: I jeszcze Wajda i Jarząbek. Do tego macie w zestawie. 13 po 7.

0: wszystkie Heleny niech czują się pozdrowione w tym momencie, bo taki tytuł właśnie tego utworu od Igo. 19 minut po 7. Sezon letni się powoli rozkręca i w Krakowie na przykład już trwają przygotowania, bo 1 czerwca w Krakowie rusza tramwaj wodny. Są to rejsy po Wiśle obsługiwane przez jednostki pływające, które mogą pomieścić do 12 pasażerów. Nawet rower sobie można tym przewieźć.
1: No i jak ktoś chce się dostać na taką tratwę, to jednak będzie musiał sięgnąć do kieszeni, bo uwaga, trasa Kraków-Tyniec, bilet w jedną stronę 140 zł. No powiem szczerze, popłynęli z tymi cenami w Krakowie.
0: Słuchajcie, tramwaj wodny wbrew nazwie nie jest na prąd.
1: A na co?
0: Na benzynkę, tak? Czy tam na inną ropę. I jego też obejmuje strefa czystego transportu. Po prostu. 140 zł. Płacisz za to, żeby móc bezkarnie pokopcić dieselkiem wzdłuż Wisły w Krakowie.
2: SK2. SK2.

0: Znowu musimy to zaśpiewać. Teraz, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam, niech żyje nam. Hej, Juri, niech żyje nam. Juri kończy 30 lat. Juri to jest najstarszy mrówkojad na świecie. On znajduje się w ogrodzie zoologicznym w Warszawie i no, będzie miał urodziny.
1: Proszę bardzo.
0: 30 lat dla mrówkojada.
1: I to jest właśnie dobra koncepcja, moi drodzy. Taki mrówkojad wiele nie potrzebuje. On nie potrzebuje prezentów, on nie potrzebuje konsoli do gier, on nie potrzebuje komputera. Jemu wystarczy, jak on widzi, jak ci pracownicy zoo, przygotowując dla niego imprezę urodzinową, uwijają się jak mróweczki.
0: I przy tym się oblizuje.
2: SK2.
3: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
10: Dziś rano w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 14 kresek, a na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie. Powietrze będzie dobrej jakości, a ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. W nocy spodziewajcie się jednak silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 16 stopni, a zachmurzenie pozostanie niewielkie. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej kolejne polskie hity.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
8: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Silne porywy wiatru, burze i lokalne opady gradu. IMGW wydało ostrzeżenia dla 9 województw. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce. Synoptycy zapowiadają do 30 mm deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiadamia prokuraturę. Chodzi o zdjęcia arkusza, które trafiły do internetu w trakcie egzaminu. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu matury. Sprawa jest teraz wyjaśniana. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Jej piłkarze przegrali ostatni domowy mecz z Brugbet Termaliką Nieciecza 2-3. Decydująca bramka wpadła w doliczonym czasie, mówi trener Arki Dariusz Banasik.
12: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy przeprosić kibiców.
11: A podobny scenariusz może czekać także Lechię Gdańsk. Biało-zieloni nadal są w strefie spadkowej, a przed nimi spotkanie właśnie z Termaliką.

0: Bądźcie jak ster, jak biały żołnierz i noście spodnie. A to przesłanie na siódmą, 38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity.
1: A przepraszam, czy można spodenki również? Czy to muszą być spodnie?
0: Białe spodenki, niech będzie, zezwalam.
1: Dobrze, okej. Okay. No to w takim razie, tylko pamiętajcie, żeby lodów nie jeść czekoladowych wcześniej.
0: O 7.39.
1: W białych spodenkach.
0: Tak.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, dzieje się coś niedobrego. Ci oszuści, hakierzy i tak dalej mają kolejny powód, żeby nas obrobić.
0: Patrzą na nasze selfie.
1: No, naprawdę.
0: Robimy sobie selfie, dajmy na to, jesteśmy gdziekolwiek. Robimy i wrzucamy w internet to selfie. Na selfie czasami pokazujemy palcem V. Palcami. Tak, wskazującym środkowym tak, pokazujemy
1: jak
0: V.
1: Kiedyś na Solidarność robiła Wiktorię taką,
0: czyli
1: prawda?
0: Pokój.
1: No, pokój.
0: Pokój czy tam Wiktoria.
1: Tak.
0: Pokazujemy V. I oni, ci hakierzy, przybliżają sobie te zdjęcia naszych palców, żeby odczytać linie papilarne. Później skanują i potrafią cuda zrobić tymi liniami papilarnymi.
1: No mają
0: naszymi.
1: Wasze odciski palców po prostu z waszego selfiaka, no tak więc
0: to do banku dostęp, a to do tego, a to do tamtego. Uwaga na znak PiS, jak pokazujecie, czy tam Wiktorii, znak pokoju Wiktorii. Robisz sobie selfie z takim V, nie? Z takim znakiem pokoju, to nim wrócisz do domu, pokój właśnie masz obrobiony.
1: Tak, tak. Ja na wszelki wypadek, ja już opatentowałem w pewien sposób, bo ja na wszelki wypadek będę teraz hakerom pokazywał tylko jeden palec, ten bliżej środka i odwrócony tyłem. SK2

0: Mamy nie.
1: Nie, mamy trochę tego i nie możemy tego sprzedać, wyobraź sobie.
0: No, możemy tylko... A, o czym mówisz?
1: O kartoflach.
0: A, dobra, bo myślałem, że...
1: Czyli ziemniakach.
0: Zmierzasz do naszych polskich utworów, które rozdajemy totalnie za darmo.
1: Nie,
0: i cały
1: zmierzam,
0: czas.
1: Zmierzam do naszych polskich
0: ziemniaków.
1: Ale ty
0: ziemniaków. Masz dużo ziemniaków?
1: Nie, posłuchajcie, ogólnie w Polsce jest za dużo ziemniaków. Ostatnio Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu, żeby zachęcić Polaków do kupowania rodzimych naszych ziemniaczków. Okazuje się, że za dużo zebraliśmy, prawda, a ludzie po prostu mają...
0: W sensie, żeby się nie zmarnowało nic.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Jak typowy ojciec Polak dojada po wszystkim. Coś w tym stylu,
1: coś
0: tak?
1: Coś w tym stylu. No po prostu mamy 7 milionów ton ziemniaków, prawda? Podczas gdy roczne spożycie wynosi maksymalnie 6 milionów ton. Czyli milion ton się gdzieś tam leży, no.
0: Czyli trzeba jeść polskie ziemniaki, bo się zepsują.
1: Nie będzie po frytkach, no. SK2.

0: też wam bardzo dużo dobrego życzymy.
1: I szukamy mądrych ludzi.
0: Najmądrzejszych z najmądrzejszych.
1: A wy wszyscy jesteście mądrzejsi, tylko że są tylko dwa miejsca w naszej zabawie.
0: Więc niestety. Wszyscy mądrzy dzisiaj się zgłaszają i którzy chcą się sprawdzić w naszej kultowej zabawie państwa miasta. SMS-owo 726-826-826 na Messengerze też można się zgłosić, tylko tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To proszę teraz odpowiedzieć na pytanie, ile to jest 2 plus 2 razy 2?
2: SK2.
0: Oczywiście przyjmujemy same niemądre.
1: Oczywiście,
0: odpowiedzi.
1: Że tak. No to nie.

0: Rama. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
1: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
0: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Na termometrach zobaczymy około 14 kresek, a słońce będzie nas często odwiedzać. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale wieczorem spodziewajcie się silniejszego wiatru, który może utrudniać jazdę. W nocy możliwy delikatny, przelotny deszcz. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką na drodze krajowej nr 22 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w Chrząstowie, w powiecie człuchowskim. Droga krajowa jest tam zablokowana w obu kierunkach.
9: Służby stwierdziły zgon dwóch osób podróżujących samochodem osobowym. Był to mężczyzna i kobieta w wieku około 40 kilku lat. Prawdopodobnie samochód osobowy został na łuku drogi wyrzucony na przeciwległy pas i wpadł pod samochód ciężarowy.
8: Mówi nam Dariusz Dwulit, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej z Człuchowa. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Czterech mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka nad jeziorem w gminie Barciany. Oni usłyszeli zarzuty. Chodzi o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Według śledczych doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jej trakcie chłopiec miał zostać uderzony w głowę. Teraz trwają wyjaśnienia tej sprawy.
10: Usłyszeli zarzuty, zostali przesłuchani i skierujemy wnioski o tymczasowe aresztowanie.
8: Mówi Jolanta Rzepko, prokurator rejonowa w Kętrzynie. Nie wiadomo, czy mężczyźni przyznali się do zarzutów. Dziś mają pojawić się kolejne informacje w tej sprawie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Na jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie pojawi się wielkoformatowy mural z bohaterkami Powstania Warszawskiego. Autorką projektu jest uczennica Zuzia Ćmielewska.
11: Bardzo lubię malować właśnie portrety.
8: Mural pojawi się już w czerwcu na ścianie szkoły jedynki.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
8: Legia Warszawa zaczęła wzmocnienia przed kolejnym sezonem. Na razie postawiła na wzmocnienie bramki. Z klubem związał się Iwan Brkić. Doświadczony Chorwat ostatnie dwa sezony spędził w Motorze Lubin i zyskał opinię jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy. Za Stal o krok od półfinału. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali we własnej hali z Kingiem Szczecin 84-70 i w serii play-off prowadzą 2-1. Czwarty mecz już jutro. Z kolei Arka dalej w grze. Zespół z Gdyni wygrał ze Śląskiem, który prowadzi 2-1.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: 8:30.
15: To jest ten dzień. To już dzisiaj, moi drodzy. To już dzisiaj. Gołębie świętują.
14: Ale jakie one mają święto? To jest najważniejsze święto w roku dla gołębi.
15: To jest tak, jakbyście połączyli Wielkanoc i Boże Narodzenie w jedno.
14: To jest ogromne wydarzenie dla nich.
15: To jest dzień mycia samochodów dzisiaj.
0: Wajda i
16: Julia Rząbek w Radiu SK2.
14: I w to święto to nie gołębie dostają prezenty, tylko one je roznoszą.
15: Dostają prezenty, tak. Przygotujcie się na paczuszkę na samochodzie dzisiaj.

0: 9 minut po godzinie 8 w Radiu SK2 też to, co się dzieje, to, co jest na trendzie, to, co jest na bieżąco. Papież jest na bieżąco.
1: O, papież jest zawsze na bieżąco, oczywiście, że tak. I on teraz wszedł w nowy trend. Okazuje się, że papież Leon XIV
0: wykonał trend z TikToka.
1: Z TikToka.
0: Poczekajcie, posłuchajcie. Dzieci poprosiły i się udało. Poczekajcie, jeszcze raz, może mi się uda z tego całego wyciąć samo to, co papież mówi. Słychać. 6-7. Powtórzył.
1: Dzieci poprosiły, żeby zrobił ten gest taki, ten 6-7. No i papież powiedział okej, okay, nie ma
0: sprawy.
1: I to
0: się tak rękami jeszcze macha i na tym filmiku jest, jak papież tymi rękami też macha.
1: 6-7.
0: No prawda? Tylko, że my też już jesteśmy trochę starzy, papież pewnie trochę był zdziwiony, ale powtórzył po dzieciach, bo ja nie wiem na przykład, co to jest to 6-7 i czemu papież to pokazał.
1: Ja myślę, że papież trochę nie dosłyszał. To jest 6-7. Mu się wydawało, że oni mówią, papieżu, powiedz nam Sky Heaven.
2: SK2.
1: Coś takiego.
0: Po polsku niebo, dla niewtajemniczonych. No, to niebo i rękami dotykasz nieba, nie? No to by się zgadzało. 7:50, teraz już dżem, żeby było słodko na śniadanko, a za chwilę zagramy w Państwa Miasta.

0: Hanna albo Hania Kuzimowicz. Hania, bo jeszcze młoda, zdolna, utalentowana. Jeszcze na Hannę przyjdzie czas, prawda?
1: Ale młodzi, zdolni, utalentowani również za chwilę się pojawią na naszej antenie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Żeby nie było, nie pytaliśmy o wiek, po prostu wiemy.
0: Po głosie stwierdzamy, oczywiście, że młode, tak, zdolne, utalentowane dziewczyny dzisiaj w Państwach miastach.
1: I panowie.
0: I panowie. Znaczy, no... Miałem na myśli młodzi, zdolni, utalentowani. Iza młoda i Oktawian młody. Dzień dobry.
5: Cześć.
6: Dzień dobry.
0: Witamy was bardzo serdecznie. Z czego ty się śmiesz i ryżysz?
1: Z ciebie.
0: No, proszę nie rżeć, tylko proszę się skupić, bo tłumaczę zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, kręcimy, znaczy już mówiłem, losujemy literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba wtedy ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
6: Tak, wszystko jasne.
0: Iza?
5: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, zaczynasz. Dobra. Dlatego też tak cię podpytałem, bo nie usłyszałem, czy jasne, czy niejasne.
1: Jak mam ci zakręcić, w prawość czy w lewość?
5: A jak wolisz?
1: A jak wolę, dobra, to ja wolę tak.
0: On woli w prawość.
1: Bo jest bliżej.
0: Tak sobie wmawiaj. Druga litera alfabetu.
1: Druga litera, czyli to będzie A.
0: Nie, chyba. A to jest pierwsza.
1: I B.
0: Druga, czyli B. Druga litera alfabetu, litera B. 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Belgia.
1: Miasto. Jak?
5: Bełchatów.
1: Znana postać.
5: Barbara Mostowiak.
1: Roślina.

0: Bławatek.
1: Kolor?
0: Błękitny.
1: Zawód?
0: Blacharz.
1: Samochód?
0: BMW.
1: Imię?
0: Barbara.
2: No to imię tak to po czasie.
1: Chyba już w po czasie.
2: No tak. Na pewno, nie chyba. Po czasie to imię. Blacharz zaliczamy jako zawód?
1: Tak.
2: No dobra.
1: Blacharz czy blachara? Blacharz.
2: Zostaw blachary w spokoju. Chociaż może jakieś panie też naprawiają samochody pod kątem jakby blacharstwa. No, dobra, roślina jest, nie? Ten bławatek, bo ja to
1: bławatek,
2: zawsze mam...
1: Tak.
2: Z tą rośliną mam problem. Tą Baśkę ci zaliczamy, Mostowiak. Nie, bo to w sumie jest znana postać. Fikcyjna, ale znana. Miasto było, państwo było.
1: Wszystko było.
2: No to
1: 7 punktów.
2: 7 i za.
0: Super, dzięki.
2: No, a miasto dlatego kazaliśmy ci powtórzyć, bo przerwało. Coś tak. Z zasięgiem.
0: Okay.
2: No, 7 punktów dla ciebie. Teraz tak, Oktawian, w prawo, w lewo?
3: Też w prawo.
2: Też w prawo, proszę bardzo. Dobrze to koło teraz chodzi.
1: Nie wiem, że naprawiłeś, że się tak zamachnął, że ja po prostu ziewam. No.
2: Naprawiłeś i działa. I, litera I. I z kropeczką. I litera I, 20 sekund. Uwaga, Oktawianie, państwo.
3: Indie.
2: Miasto.
3: Iława.
2: Tytuł filmu.
3: I kto to mówi?
2: Imię.
3: Iwona.
2: Roślina.
3: Roślina. Irys.
2: Potrawa.
3: Potrawa. Indyk pieczony.
2: Zawód.
3: Informatyk.
2: Samochód. No i...
1: No i Iveco na przykład ja bym powiedział.
2: A no i dobrze byś powiedział. Ale Oktawian nie powiedział. Tytuł filmu był...
1: I kto to mówi.
2: I kto to mówi, to jest
1: bardzo,
2: film?
1: Bardzo,
2: tak.
1: Bardzo lubiłem oglądać. 89 rok w ogóle. Świetny film o tym, jak tam dziecko chyba mówi o ludzkim głosem, a później pies.
2: No dobrze, no to liczymy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7!
1: Miałem przeczucie, że to się tak dzisiaj skończy.
2: Tak? Że będzie dogryweczka?
1: Tak.
2: No dobrze. No to Iza, gotowa na dogrywkę?
0: Oczywiście.
2: Oktawianie, gotowy na dogrywkę?
3: Tak.
2: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że zakręcimy już teraz kołem. Wybierzemy literę. Po wylosowaniu litery Jarząbek powie kategorię. I kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, zgarnia prezent marzeń. Odpowie źle, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Tak.
2: Dobrze. Litera wylosowała się N, a kategoria to N jak nana. Jeszcze powiem, nie M jak mama, tylko kolejna litera alfabetu, czyli litera N. Mhm. Ny. I teraz kategoria to...
1: Uwaga. Kategoria to... Ale dzisiaj polecę. Religia.
2: Religia.
0: Iza,
2: słuchamy.
1: Iza pierwsza.
0: Ten naklęcznik.
1: Jeden.
2: Naklęcznik, powiedziała Iza. Naklęcznik.
1: Iza,
2: jest klęcznik, a naklęcznik.
1: Iza, gdzie idą dobre osoby?
2: No, na przykład do nie.
1: Nie?
2: Nie?
0: Nie?
2: Nie? No, na przykład, ale naklęcznik. Oktawian! Oktawian! Błędem Izy zgarniasz prezent ważnej wartości 500.
3: Iza, dziękuję za grę.
2: A Iza, dziękujesz Oktawianowi też za grę?
0: Oczywiście.
2: Czy życzysz mu wszystkiego dobrego?
0: Bawam się dobrze.
2: Dobrze, Izunia, do ciebie.
3: Miłego dnia, Izuniu.
2: Wzajemnie wszystkiego dobrego, piękne uprzejmości. Do Izy nagrody pocieszenia. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Albo się trochę przypiecze jeszcze i takie brązowiutkie się robi o grillu. Teraz będziemy mówić na 25 po 8, bo jest taki sondaż, kogo Polacy zaprosiliby na swojego grilla.
1: Kogo?
0: I okazuje się, że 21% respondentów zaprosiłoby Karola Nawrockiego, 16% respondentów zaprosiłoby Donalda Tuska, a aż 34% ankietowanych zadeklarowało, że żadnego polityka by nie zaprosiło.
1: O, i to widzisz, to są właśnie te osoby, których stać na swoją kiełbasę. Zwyczajną, podwawelską, jałowcową, a nie, że muszą liczyć na to, że ktoś im wyborczą przyniesie.

0: Wenecja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: Chłopaki nie płacą.
0: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
1: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja. Idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
14: Przed południem w Białej Podlaskiej czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą około 15 kresek, a niebo będzie częściowo zachmurzone. Możliwe są drobne, przelotne opady, ale nie powinny one znacząco utrudniać dnia. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc można oddychać pełną piersią. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20 stopni, jednak w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wracamy do polskich hitów.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
15: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne. To po nocnej strzelaninie na południu Hiszpanii. Policja zatrzymała podejrzanego. Według ustaleń ofiary miały być spokrewnione ze sprawcą. Moda na lokalną żywność w Polsce. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej wybierają warzywa i owoce z krajowych upraw.
16: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie żeby polskie. Tak. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
17: Staram się polskie. No myślę, że są pewnie zdrowsze. Tu mam większe zaufanie.
15: A najczęściej sięgamy po polskie pomidory, ogórki i jabłka. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za rekordową kwotę. Na aukcji w Christie's w Nowym Jorku dzieło osiągnęło cenę ponad 181 milionów dolarów. To jedna z najwyższych kwot w historii rynku sztuki. Poprzednie najdroższe dzieło tego malarza sprzedano w 2021 roku za nieco ponad 61 milionów dolarów.

0: To jest czas na cofanie czasu. Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem?
1: Tak.
0: No, słyszycie, to starsi znają ten dźwięk. Starsi znają, młodsi nie znają.
1: Tylko jak cofacie na przykład zegarki takie, wiecie, takie nieelektroniczne, takie z mechanizmem, no. Jak się cofa, to podobno się psują. Trzeba do przodu dawać.
0: Kącik odkurzający. Czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku. 19 maja 2017 roku pisała Wirtualna Polska o tym, co teraz czytam. Uwaga! Rządowi politycy mają do dyspozycji 500 samochodów służbowych. Nie ma właściwie miesiąca, by nie doszło do wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Okazuje się, że politycy w rządzie Beaty Szydło mają do dyspozycji aż 505 samochodów służbowych.
1: A, to specjalne działanie, bo moim zdaniem, tak patrząc z perspektywy czasu, rząd Beaty Szydło szykował się wtedy na jakąś, nie wiem, no, majówkę, może na jakiś większy biwak. A jak się ma 500 samochodów, to się nie zastanawiasz, gdzie na taki biwak pojechać, prawda? Możesz się rozbić tam, gdzie chcesz.
0: Ciekawe, czy ktoś jeszcze jeździ z sejczętami. Czy one jeszcze jeżdżą, czy już wszystkie porozbijali? No.
1: Na biwakach.

0: Hon King East.
1: Hon nie, dziękuję.
0: King East.
1: Już dzisiaj jadłem.
0: Hon King, nie, to żadna potrawa to jest. To jest nazwa największego dworca świata. O tym teraz czytamy, 12 minut do 9. Gigantyczna stacja kolejowa w Hong King East, dobrze powiedziałem. Rok temu została otwarta w Chinach. Jest największym dworcem świata. Zajmuje powierzchnię 1 220 000 metrów kwadratowych. To odpowiada 150 boiskom piłkarskim, albo, tutaj specjaliści wyliczają, powierzchni dwóch Watykanów.
1: No proszę bardzo, taki nowoczesny dworzec, wszystko elektroniczne, z tego co tutaj widzę na tych zdjęciach. Watykany dwa się w dworcu zmieszczą, a proszę bardzo, nawet jednego biletu na papierze nie uświadczysz. Fleska 2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: mi się wydaje, że dobrze. Ja jednak jestem innego troszeczkę zdania. Ładny utwór, ale czy wszystko źle?
1: Nie,
0: czy wszystko
1: dobrze.
0: Jedno?
1: Oczywiście, że nie.
0: Nie, jest okej. Okay. Jest okej okay i będzie okej. Okay. 5 minut do 9, masa dobrej polskiej muzyki po 9. Kasia Grodzka przyjmuje stery radia. Telefonik jeszcze na koniec, proszę bardzo.
2: Robert z Warszawy. Chciałbym trochę pożartować z chłopakami.
0: Chciałby z nami pożartować.
1: Proszę, tak?
0: To na pewno jutro zapraszamy, bo tak. Dzisiaj już koniec warty.
1: No ale to jeżeli chcesz dzisiaj pożartować, to proszę bardzo, wychodzimy ci naprzeciw. Drogi Robercie, co robią lekarze w kuchni?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Leczą.
1: O.

0: Ratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Dzisiaj w Białej Podlaskiej czeka nas dość przyjemny dzień. Termometry pokażą około 15 kresek, ale miejcie pod ręką parasole, bo mogą pojawić się przelotne opady. Powietrze będzie dobrej jakości, więc oddychać będzie się lekko. Wieczorem temperatura wzrośnie do 20 stopni, ale uwaga na silny wiatr, który może dać się we znaki, szczególnie kierowcom. W nocy ten wiatr będzie jeszcze bardziej odczuwalny, dlatego bądźcie ostrożni. Za chwilę wracamy do waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: Jest 9:00, Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Wiceszefowie MON, Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski polecieli do USA. Mają zaplanowane rozmowy w Pentagonie. Przekażą na nich, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Przypomnijmy, Reuters podał, że Pentagon wstrzymał rotację 4000 żołnierzy do Polski. CNN informuje o szerszych planach redukcji sił USA w Europie. Donald Tusk podkreśla, że nie ma alternatywy dla współpracy z USA.
19: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
18: Polscy wiceszefowie MON są w USA, a z kolei jutro do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk generał Dan Kane. Stan Polki rannej w Modenie nieco się poprawił, ale rokowania nadal są ostrożne. 53-latka pozostaje w szpitalu. Przypomnijmy, jest jedną z poszkodowanych w sobotnim zdarzeniu we Włoszech. 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych?
20: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
18: tropią narkotyki, papierosy i banknoty. Ich nosa nie da się oszukać. Mowa o psach służbowych Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej. Do formacji dołączyła Maja, to owczarek holenderski. Jest już 17. psim funkcjonariuszem w regionie.
14: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty albo narkotyków i waluty.
18: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Agata Bogucka. Środa to ostatni dzień dla bialskich przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
23: Jeżeli przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
22: Do środy przedsiębiorcy powinni także uregulować niedopłatę. Bialska Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie rozwojowego Book Clubu. Tym razem na warsztat bierzemy książkę Teoria Pozwól Im. Widzimy się dziś o 18:00 w czytelni.
18: 9:03 na zegarach dziś w kalendarzu Dzień Dobrych Uczynków, ale jeden dzień no to przecież jest za mało, dlatego my przez cały tydzień rozdajemy wam podwójne karnety na Kortowiadę w Olsztynie. Jeśli chcecie się tam wybrać, to po godzinie 11:00. Uważnie słuchajcie Radia SK2 i oczywiście najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, Dzień Dobry, gramy.
0: No to gramy.

0: tam znak.
1: O tym, co było i minęło, Sanach w Radiu SK 2. A co przed nami? Świetlana i deszczowa przyszłość, słuchajcie. Ale to dobrze, bo z deszczem na naszej planecie ostatnio jest krucho, jak wiadomo. I żeby walczyć z suszą na swoich uprawach, Kazachstan oficjalnie ruszył z pierwszym w Azji Centralnej programem sztucznego wywoływania deszczu. Ja w ogóle przypomnę, że w Kazachstanie to powołali Ministerstwo Sztucznej Inteligencji. Ona zajmuje się tym tematem. Deszcz wywołują po prostu siejąc chmury deszczowe na niebie. Naukowcy na całym świecie troszkę się krzywią na takie majsterkowanie pogodą, no bo nie wiadomo, czy nie będzie to źle wpływało na cały ekosystem. No a z drugiej strony, jak komuś w Kazachstanie ucieknie autobus, no bo poślizgnął się w tym deszczu, to przynajmniej jest na kogo kląć pod nosem. Wszystko wina Ministerstwa Sztucznej Inteligencji. SK2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Rockowe. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. To zespół Golden Life, a jeśli doceniacie takie spokojniejsze rytmy, to oprócz kiwania głową, oczywiście w takt muzyki, możecie też je docenić swoim głosem w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Patrzę na tę listę na sk2.pl i widzę na przykład w tych spokojniejszych utworów Metznera i jego Gotham, który bardzo powoli pnie się w górę zestawienia. Póki co miejsce 15, ale wiadomo, do piątku jeszcze wszystko może się zmienić. Gorąca Polska dwudziestka zawsze w piątki po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.

0: takich trzech, jak ich dwóch, to nie ma ani jednego, chciałoby się powiedzieć. Choć w Radiu SK2 różne konfiguracje rodzinne wam gramy. Na przykład rodzinę Markowskich, proszę bardzo, albo braci Cugowskich. Bracia Sikorscy, czyli Jeremi i Artur w Radiu SK2 i ich młodość wam gramy. Zbliża się godzina 10:00. Przed nami najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas niezła mieszanka pogodowa. Rano słońce będzie próbowało przedrzeć się przez ciemne chmury, a termometry pokażą przyjemne 16 kresek. Powietrze czyste, więc można odetchnąć pełną piersią. Wieczorem sytuacja się zmieni. Nadciągnie silny wiatr, który może nieco utrudniać jazdę. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro możliwe opady deszczu, a termometry wskażą maksymalnie 20 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Białej Podlaskiej za godzinę.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza na jeziorze Juxty koło Mrągowa. Rano rowerem wodnym pływało tam czterech mężczyzn w wieku 18-19 lat. Trzem udało się dopłynąć do brzegu, czwartego nadal szukają strażacy.
9: Cztery osoby w wodzie, w tym trzy już na brzegu, wychłodzone, w szoku. Do tej pory trwają działania poszukiwawcze czwartej osoby, która prawdopodobnie znajduje się pod wodą. Specjalistyczna grupa z sonarem przeszukuje w tym momencie akwen w celu jak najszybszej lokalizacji miejsca, gdzie może znajdować się osoba poszkodowana.
8: Mówi rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z Mazowsza, wypoczywali na Mazurach. Uwaga kierowcy, utrudnienia na krajowej S12 na Lubelszczyźnie. To po tragicznym wypadku na wysokości miejscowości Kajetanów. Niedaleko Puław zderzyły się dostawczak i ciężarówka. Zginęła jedna osoba.
10: Wstępne ustalenia wskazują na to, że jadącemu w kierunku Puław od strony Radomia pojazdowi ciężarowemu marki Renault wystrzeliła opona, w wyniku czego zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z pojazdem typu bus.
8: Relacjonuje Ewa Rein-Kozak z puławskiej policji. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Radomia. Wprowadzono ruch wahadłowy. Na miejscu pracują służby. Ruszają piernikalia. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Świętowanie potrwa do soboty.
11: Koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
12: Mnie interesują te wszystkie imprezy studenckie. Gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę.
13: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak, i nie ma jakichś takich barier między sobą.
8: Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również kino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. Urząd Gminy Biała Podlaska zadba o ergonomię stanowisk pracy. Do wymiany pójdą fotele, a stare biurka zastąpią takie, które posiadają regulacje wysokości, mówi Konrad Gąsierowski, wójt gminy.
15: Dziś wszyscy wiemy, że większość społeczeństwa cierpi na problemy związane z kręgosłupem. Przez 8 godzin ślęczymy przy komputerach.
14: Na ten cel gmina przeznaczy około 800 tysięcy złotych, a środki w większości pochodzą z funduszy unijnych. W ramach Bielskich Dni Książki Dziecięcej w sobotę odbędzie się spotkanie z Rafałem Witkiem. Start o 12 w Bibliotece Barwnej.
0: Bardzo ciekawa nazwa, piernikalia. Brzmi jak impreza dla wszystkich seniorów 30+, do których zresztą ja również się zaliczam i naprawdę bardzo chętnie bym poszła. A my gramy wam polskie hity na każdy etap życia. Na początek Ryszard Rynkowski, a w tej godzinie też Roxy i Fausty. Kasia Grodzka, dzień dobry, 2 minuty po godzinie 10:00.

0: Dumka, czyli taka mała duma, którą się czuje przy słuchaniu takich zdolnych wykonawców. Mówię to z przymrużeniem oka oczywiście. Edyta Górniak i Mietek Szcześniak w Radiu SK2. A przed nami równie dumny z polskiej muzyki Michał Hanczak i jego 5 hitów na piątkę.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Radiu SK2.
3: Tu Michał Hanczak, witam Was ponownie. W ramach tego cyklu w tym tygodniu w Radiu SK2 gram Wam hity artystów, którzy wystąpią na tegorocznej Kortowiadzie w Olsztynie. To są juwenalia, które w ostatnich latach stały się prawdziwym muzycznym festiwalem pełnym świetnych artystów, których znacie też z naszej anteny. W tym roku nad Jeziorem Kortowskim m.in. zagrają zespół Enej, Kizo, bracia Kacperczyk, Michał Szczygieł, Maryla Rodowicz, no i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. A jak Warius Manx z Kasią Stankiewicz, to jaki hit przychodzi Wam na myśl?
4: Urłodzień.
3: To jest ta legendarna pierwsza piosenka, w której usłyszeliśmy Kasię Stankiewicz jako nową wokalistkę Warius Manx. Wtedy wszyscy drżeli po odejściu Anity Lipnickiej o przyszłość grupy Warius Manx, która była po dwóch płytach na absolutnym topie. No ale okazało się, że Kasia przyszła, zaśpiewała, no i udowodniła, że Warius Manx wcale się nie skończyło. Muzykę skomponował oczywiście Robert Jansson, a tekst napisała sama młodziutka Kasia Stankiewicz i jak mi przyznała, powstał on bardzo szybko, a był pierwszym tekstem, jaki w życiu napisała.
4: No to była ta właśnie piosenka, tak. To właśnie ta, którą wszyscy teraz przez 30 lat ze mną śpiewają. To był pierwszy tekst do piosenki, jaki w życiu napisałam, do Orłacień.
3: Jaki strzał od razu.
4: Prawda?
3: Ale pamiętasz, czy to przyszło ci bardzo łatwo, czy to jednak była trochę droga przez mękę, to pisanie tej piosenki akurat?
4: No akurat nie wiem, jakim nadaniem się dzieją takie rzeczy, ale czasami są takie tak zwane złote strzały i to był ten złoty strzał, bo ja napisałam tę piosenkę w 3 minuty.
3: Masz już czasami dość tej piosenki, czy jednak ona sprawia ci cały czas przyjemność, zwłaszcza, że gdzieś tam po drodze była ta przerwa?
4: Nie, wiesz co, ja już się z nią ułożyłam. Polubiłyśmy się już, ja i ona. Mam szacunek przede wszystkim do tego, że mam taki przebój kolosalny.
3: Nie trzeba być orłem z muzyki popularnej, żeby nie mieć co do tego wątpliwości. To jeden z najbardziej znanych i kultowych polskich hitów. W tym roku kończy okrągłe 30 lat, tak samo jak album Ego, z którego pochodzi. No i nikt chyba nie wyobraża sobie koncertu Warius Manx bez tej piosenki. Na Kortowiadzie na pewno też wybrzmi. Ta grupa z Kasią Stankiewicz na czele występuje nad Jeziorem Kortowskim 29 maja, ale dni festiwalowych jest więcej, na wszystkie mamy dla Was bilety. Także bądźcie czujni, słuchajcie nas uważnie, żeby je zdobyć.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: się sympatycznie zrobiło. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka w Radiu SK 2. Za to pocztówki z ciepłych krajów do swoich bliskich nie wyślę. Dwójka podróżnych, pan i pani, którzy na lotnisku w Warszawie zażartowali sobie, że mają bomby w bagażach. Służby zareagowały no tak, jak musiały, czyli kontrola, mandaty i zakaz wejścia na pokład samolotu. Morał z tego taki, że jeśli chcecie już rozbawić obsługę przy odprawie, to następnym razem opowiedzcie po prostu dobrego suchara, bo dobre suchary nigdy nie mają bombowej puerty.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Masz Allegro Smart?

0: Cenne 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. 27,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie dezodoranty i antyperspiranty, drugi tańszy produkt, 70% taniej. Biedronka.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Kasia Kowalska. Dla wszystkich graczy RPG-ów Antidotum w Radiu SK 2 wam gramy, no bo zwykle jak się grało właśnie w takie gry osadzone w świecie fantazy, to były różne eliksiry, Antidotum, Healing Potion, w sensie na uzdrowienie. U nas każdy polski hit działa uzdrawiająco, a kolejna dawka zdrowej polskiej muzyki po godzinie 11.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
13: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
18: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
19: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas mieszanka chmur i słońca. Termometry pokażą przyjemne 17 kresek, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu wiatr zacznie przybierać na sile, a w nocy może być naprawdę porywisty, co może utrudniać jazdę. Temperatura w nocy spadnie, ale nieznacznie, więc nie będzie zbyt zimno. Maksymalna temperatura osiągnie 20 stopni. Zaraz w SC2 newsy, dlatego zostańcie z nami.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa posiedzenie aresztowe po śmierci 13-latka. Jeszcze dziś sąd zadecyduje o tymczasowym areszcie dla 4 zatrzymanych mężczyzn. Według śledczych tragedię poprzedziła szarpanina dorosłych z chłopcem. Podejrzani odpowiedzą m.in. za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
20: Każdy z panów podejrzanych miał przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Każdy z nich, składając wyjaśnienia, potwierdził udział w innym charakterze, tak? Czyli do jednego czynu padło słowo przyznaje się, natomiast do pozostałych dwóch nie. Więc 4 panów przesłuchanych, każdy złożył, przyznał się do innego swojego zachowania.
1: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. 2 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. To po rosyjskich ostrzałach w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Wśród rannych jest dziecko. Ukraińskie władze informują, że Rosja użyła w nocy ponad 200 dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z nich. Trwa montaż odcinkowych pomiarów prędkości na łódzkim odcinku A1. Do końca czerwca ruszą w 4 lokalizacjach.
21: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
22: Jak to mówią, 10 kilometrów mniej ratuje życie, tak?
23: I na takim odcinku trzeba zwolnić. Albo mandat.
22: Trzeba zwolnić albo mandat.
24: To jest droga, na którą się poruszać dość szybko, płynnie. No to będzie spowalniać ruch.
1: A z kierowcami rozmawiał Rafał Rożycki.
18: SK2 News, Biała Podlaska.
25: I Agata Bogucka. Ponad 1000 noworodków skorzystało już z działającego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie Banku Mleka Kobiecego. To jedyne takie miejsce w regionie, mówi Monika Dobrowolska, kierowniczka Banku Mleka Kobiecego.
26: Jest to mleczko przebadane, przepasteryzowane, w sposób bezpieczny przekazujemy je do dzieci.
25: Przez 7 lat działalności swoim mlekiem podzieliło się tam 70 kobiet, które oddały ponad 400 litrów mleka. Kubańczyk, Łydka Grubasa i Kamasutra. To oni wystąpią podczas tegorocznych Dni Gminy Piszczac. Wydarzenie odbędzie się 7 czerwca.
0: Tu Radio SK2, 2 minuty po godzinie 11. No to chyba bardzo dobry czas, żeby kogoś z Was wysłać na tegoroczną kortowiadę w Olsztynie. Uczynią to zaraz, więc warto zrobić głośniej. Tym bardziej, że przed nami najlepsze polskie hity. Grzeszczak, Podsiadło, Doda. Ich usłyszymy za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

0: Urkę też najprawdopodobniej wybrzmi w przyszłym tygodniu na olsztyńskich juwenaliach. Zespół Wilki zasilił tegoroczny skład Kortowiady, a ja mam dla Was podwójny karnet na ten, no jakby nie było, piękny muzyczny festiwal. A zgarnie go pierwsza osoba, która wśród wykonawców Kortowiady wskaże mi po pierwsze najmłodszego z nazwy, a po drugie najstarszego ze scenicznego doświadczenia. Czekam na te dwa nazwiska albo też iksywki, tu podpowiedź na Messengerze Radia SK2. Możecie też zostawiać mi głosówki na 726 826 826. Podwójne karnety na Kortowiadę czekają.
1: SK.

0: Ignacy, czeka na znak w Radiu SK2. Ja za to czekać zbyt długo nie musiałam i podwójny karnet na kortowiadę poleciał do Michała, naszego słuchacza. Jeśli chcieliście taki karnecik zdobyć, no a nie zdążyliście po prostu, to koniecznie wejdźcie na naszego Instagrama. Tutaj patrzę na dział socjalowy, kiwa głową jak najbardziej. Tam też taki karnet jest do zdobycia i to przez cały tydzień.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
10: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
10: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
10: AI? Ajajaj.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: I po reklamie.

0: Van.
1: Mess Liber, Astatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. Więc taka skryta, niedostępna, proszę ciebie, proszę ciebie.

0: Wielu śpiewało ten utwór. Stanisław Sojka na poważnie, Maciej Szturna trochę mniej poważnie, ale jednak oryginał jest jeden. Grażyna Łobaszewska, Czas nas uczy pogody, czyli piosenka, którą bardzo chętnie dedykujemy wszystkim synoptykom. Tutaj Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. To będzie ostatnia reklama.
9: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: W Białej Podlaskiej we wtorkowe popołudnie czeka nas pogodowy miks. Słupki rtęci pokażą około 17 kresek, a na niebie pojawią się zarówno chmury, jak i słońce. Wiatr będzie umiarkowany, ale w nocy może się nasilić, co może utrudniać jazdę. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. Jutro w środę możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Czwartek przyniesie podobną aurę z temperaturą do 22 kresek. Zaraz w Radiu SK2 Newsy.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Fatalne wieści z dróg. Kierowca osobówki nie żyje. Droga wciąż jest zablokowana. To po tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze wojewódzkiej we wsi Rybojecko w Wielkopolsce.
14: W wyniku czołowego zderzenia Forda i busa marki MAN 38-letni kierowca osobówki niestety zginął na miejscu. Natomiast kierowca busa przytomny z urazem nogi został zabrany do szpitala.
13: Mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana w obu kierunkach. Zostajemy przy wiadomościach z dróg. Na Pomorzu droga krajowa numer 22 w Chrząstowie, gdzie rano doszło do śmiertelnego wypadku, została odblokowana, informują drogowcy. Zginęły tam dwie osoby, a jedna została ranna. Duże utrudnienia natomiast w Świętokrzyskiem na nowej obwodnicy Wąchocka. Ciężarówka jadąca w stronę Skarżyska Kamiennej wpadła do rowu, częściowo blokując trasę. Nikomu nic się nie stało, ale tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej. Chodzi o byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Jest podejrzany o zabójstwo 4-letniej córki i usiłowanie zabójstwa czworga członków swojej rodziny. Śledczy chcą, by mężczyzna trafił na 4-tygodniową obserwację. Wniosek trafił już do sądu. Internauci mogą pomóc naukowcom w identyfikacji uchwyconych gatunków. Chodzi o tysiące zdjęć dzikich zwierząt z Tatrzańskiego Parku Narodowego, Hiszpańskiego Parku Narodowego, Delty Odry i norweskiego regionu Indre Ustfold, przekazanych przez naukowców z projektu Wild Intel. Zdjęć jest coraz więcej, bo kamery są aktywowane ruchem i automatycznie wykonują zdjęcia zwierząt pojawiających się w ich zasięgu.
11: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. 10 lat pozbawienia wolności grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Mówi komisarz Piotr Mucha z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim.
16: Pożary sprowadzały ogromne zagrożenie dla mienia, ponieważ wybierał dni, w których było wietrznie, a ściółka od dłuższego czasu miała małą wilgotność.
15: 37-latek przyznał się do winy. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
0: Dwie minuty po godzinie 12. Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla was Darię Zawiałow, klasyk od zespołu Lombard. Dla każdego coś miłego, muzycznego. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: etc. i różne takie melodie ma dla nas Sanach. Tu Radio SK2. Melodie wkrętki zagra nam za to teraz Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
2: Tak.
1: Chciał odpraw lotniczych, odpowiedziano Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
2: To znaczy jaką podmiankę?
1: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
2: Ale czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
1: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
2: No ale to co mi pani radzi? Bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
1: no,
2: o czym
1: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
2: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
1: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
2: Proszę pani, moja lecę na wakacje, nigdy nie...

0: no to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
1: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
0: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
1: proszę pani... Kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem, no zamówiłam...
0: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
1: Proszę?
0: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
1: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę odzwonić do kolegi, mówię, no bo muszę się jakoś, czy załatwimy jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
0: Do Tomasza pani chce dzwonić?
1: Tak.
0: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
2: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
1: Mało zawału nie dostałam, bo jak pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę. Losel wkręca.

0: to Marek Grechuta w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Takie muzyczne skarby też jak najbardziej wam gramy. No właśnie, okazuje się, że Polacy też mają pochowane skarby. Narodowy Bank Polski sprawdził nasze portfele. No i wyszło na jaw, że ponad 6% Polaków posiada kryptowaluty. To wynik spory, przyznam, tym bardziej, że przecież takim bitcoinem to się nie da zapłacić w sklepie, jak się kupuje bułki czy jajka. No, ale przecież nie do tego służą kryptowaluty, tak? Ich główny cel to możliwość pochwalenia się znajomym przy kawie, jak bardzo bogaci będziemy za parę lat.
1: SK2. Reklama.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: To już wiosenna propozycja od aktora Macieja Musiałowskiego, czyli Flora w Radiu SK2. A jeśli Maciej wyda singiel pod tytułem Żar, to będzie wiadomo, że to już lato, więc jak najbardziej czekamy na ten moment. Na newsy długo za to czekać nie musimy, te punktualnie o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% Mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej szykuje się dzień z pełnym zachmurzeniem, ale temperatura będzie całkiem przyjemna, bo termometry pokażą 19 kresek. Nie musimy się też martwić o jakość powietrza, bo jest w normie. Wieczorem warunki nieco się zmienią. W nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może dać się we znaki, zwłaszcza kierowcom. Temperatura spadnie do 16 stopni, więc warto mieć to na uwadze. Zaraz w radiu SK2 Newsy, dlatego zostańcie z nami, by być na bieżąco z najnowszymi informacjami.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Myśliwiec NATO zestrzelił drona w estońskiej przestrzeni powietrznej. Minister obrony Estonii Hanno Pevkur przekazał, że to prawdopodobnie ukraiński dron, który leciał w stronę Rosji. Wcześniej mieszkańcy południowej Estonii otrzymali komunikat alarmowy o zagrożeniu z powietrza. Kluczowe są przesłuchania i badania. Śledczy z Wielkopolski wyjaśniają okoliczności tragedii w Turku. Po południu zaplanowano sekcję zwłok 19-latki, która zginęła potrącona przez samochód. Młoda kobieta była wcześniej w tym aucie, a gdy wysiadła, miał pojawić się na miejscu jej partner z nożem, a wtedy pojazd, gwałtownie cofając, przejechał dziewczynę. Prokuratura z jednej strony zajmuje się kierowcą, a z drugiej zatrzymanym partnerem 19-latki.
13: Dzisiaj też będą wykonane czynności z partnerem kobiety, który został zatrzymany i będzie ustalona rola jego w tym całym zdarzeniu.
12: Relacjonuje Nikola Baranowska z prokuratury w Turku. Wyniki sekcji 19-latki będą znane najprawdopodobniej jutro. Ceny paliw idą w górę. W środę na stacjach litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, benzyny 98 7 zł i 7 groszy, a oleju napędowego 7 zł. Oznacza to wzrost względem dzisiejszych cen. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
14: Koło tych domów chodził, co jest są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non-stop.
15: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł, doszedł do połowy góry na samym szczycie.
16: Tam gdzieś między tymi domami.
15: Siedział sobie tam na miedzy, posiedział chwilę.
12: Mówią mieszkańcy Niebieszczan, gmina złożyła wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników, które budzą strach. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Lubelski NFZ z końcem czerwca nie przedłuży umowy z jedyną poradnią zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej, mówi Piotr Frończuk, właściciel Mental Med.
18: Pacjenci, jeżeli do naszej poradni mogą przyjść w tej chwili, zarejestrować się i mają świadczenie bezpłatne, takiego świadczenia nie otrzymają u nas.
17: Fundusz podkreśla, że zadania będą realizowane, ale w innym mieście, mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ.
19: Planowana jest realizacja świadczeń psychiatrycznych przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzyniu Podlaskim.
17: Obecnie pod opieką bialskiej poradni znajduje się około 17 tysięcy pacjentów.
20: Sami słyszeliście, że niedźwiedzie lubią sobie posiedzieć na miedzy, a teraz dwie po pierwszej to pewnie wy w pracy siedzicie, co? Gdybyście chcieli przyciąć sobie komara, zrobić taką krótką przerwę, to ja zagram piosenkę na otwarcie tej dziesiątki, która z samego tytułu, mam nadzieję, będzie sprzyjać. Eryta Bartosiewicz, Sen, ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: No nie mówcie, że nie było ładnie. Tak grama nam. Bez ciebie umieram. W Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Za chwilę Jeremi Sikorski. Będzie Happy Set, będzie Roxy, będzie też Tadeusz Woźniak. A teraz uwaga, bo naukowcy ogłosili wyniki swoich nowych badań. Okazuje się, że 90% ludzi na świecie częściej używa prawej ręki. To już jest fakt znany od dawna, ale oni zbadali dlaczego. No i okazuje się, że ta praworęczność mogła rozwinąć się dzięki dwóm kluczowym zmianom w ewolucji człowieka. Wyprostowanej postawie oraz powiększeniu mózgu. Czy to coś zmieniło teraz w waszym życiu? Ja się pytam. No pewnie, że nie, no bo 20 po pierwszej to nam w pracy może być wiele rzeczy nie na rękę. A czy na prawą, czy na lewą, to już zostawmy.
1: SK2.
2: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: ależ to jest dobre, ale wiadomo, Kasia Sienkiewicz, to inaczej być nie może. Były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Kasia przyznaje, że teraz uczy się takiego występowania i grania solo. Będzie się nam pokazywać w tym sezonie eventowo-koncertowym na pewno na wielu wydarzeniach, wielu festiwalach, więc z Kasią będziecie mogli się spotkać i być może były momenty, być może na pewno, usłyszycie też na żywo. Za 23 minuty będzie godzina 14, za chwileczkę usłyszycie u nas Zatańczę z aniołami. To oczywiście hit od Dody.
1: Autopromocja.
2: Sękacz z Podlasia. Majonez z Kielc. Oscypek z Podhala.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: Dla mnie liczy się to.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
13: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
14: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
15: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
14: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
16: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka.
17: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
20: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
21: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
22: A właśnie, że pasuje.
23: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
24: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
25: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: I po reklamie.

0: To jest Radio SK2, u nas najlepsze polskie hity. Krzysztof Kawczyk, chciałem być na finał tej godziny. No, finał, bo już za chwilę będzie 14. Punktualnie o 14 najświeższe newsy, więc znowu sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku. Potem zagramy kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, wiadomo. No i będzie też Skąd to się wzięło, w którym dzisiaj opowiem wam, skąd się ten słynny spalony w piłce nożnej w ogóle wziął.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub pod udzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sprawdź to sam, czy kidałt kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
0: Białej Podlaskiej po południu temperatura sięgnie 20 kresek, ale niebo będzie zasnute gęstymi chmurami. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza będzie w normie. Wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może utrudniać jazdę. Temperatura spadnie do 16 stopni. Jutro możliwe opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 20 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment Wesce 2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
22: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
1: Jest 14. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Tymczasowy areszt po tragedii w Warmińsko-Mazurskiem. Jest decyzja w sprawie dwóch podejrzanych, dwoma kolejnymi zajmuje się jeszcze sąd. Wszyscy mają zarzuty po śmierci 13-letniego Mikołaja z gminy Barciane.
13: W stosunku do tych dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Mamy przedstawione 3 zarzuty popełnienia przestępstwa. Czyn, który jest najwyżej zagrożony, to jest zagrożony karą od 5 lat do 20 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Śmierć 13-latka miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Chłopca znaleziono w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Według policji najmłodszy z nich miał blisko promil alkoholu w organizmie, pozostali byli trzeźwi. Rząd stara się uzyskać informacje i wpływać na decyzje sojuszników z USA. Zapewnia premier Donald Tusk, chodzi o możliwą rezygnację z planu rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
23: Rząd stara się uzyskać nie tylko informacje, ale także wpływać na decyzje naszych amerykańskich sojuszników. Polska jest odpowiada za bezpieczeństwo nie tylko was, ale wielu innych państw całego kontynentu europejskiego.
1: Zaznacza szef rządu i stąd dzisiejsze rozmowy w Brukseli szefa sztabu generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie. Z kolei wiceministrowie obrony podczas wizyty mają w planach spotkania w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu. Średnio 31 lat ma kobieta, która rodzi pierwsze dziecko. Wynika z analiz Głównego Urzędu Statystycznego. To o 5 lat więcej niż 25 lat temu. Mimo to Polki dalej są jednymi z najmłodszych matek w Europie, a według danych GUS najwięcej dzieci przychodzi na świat w lipcowe wtorki.
22: SK2 News, Biała Podlaska.
24: I Agata Bogucka, w najbliższych dniach na terenie gminy Biała Podlaska rozpoczną się kontrole legalności podłączeń do gminnej sieci kanalizacyjnej. Celem jest wykrycie nieprawidłowości. Kontrole będą prowadzone między innymi metodą zadymiania. Za sprawą kilku osób bialczanie będą mogli obejrzeć spektakl taneczno-wokalny zatytułowany Zaklęcie, mówi Nina Fedoruk, współorganizatorka.
25: Pokażemy oprócz tańca też kilka wystąpień wokalnych.
24: Spektakl odbędzie się 28 maja w sali widowiskowej przy Brzeskiej 41. Wstęp wolny.
26: A zajrzałem sobie ostatnio na social Eweliny Flinty, jak ona tam tańcuje, jak ona tam wywija, potrafi dziewczyna. Żałuję, tak nazywa się numer, który od Eweliny, który właśnie otworzy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjaśnię, skąd się wziął spalony w piłce nożnej. Wokół czego tyle dyskusji? Rafał Adamczak, dzień dobry, już 3 minuty po godzinie 14.

0: 20 minut po godzinie 14 na Sente Urszula w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, ale przed mundialem trzeba wiedzieć, jak to jest z tym spalonym i przede wszystkim...
1: Skąd to się wzięło?
0: A przepis o spalonym w piłce nożnej powstał po to, żeby piłkarze nie cwaniakowali i nie czaili się pod bramką przeciwnika, czekając tylko na ładne, łatwe podanie. W XIX wieku, kiedy rodziła się nowoczesna piłka nożna w Anglii, wiele szkolnych gier miało zasadę podobną do rugby. Zawodnik stojący przed piłką praktycznie nie mógł brać udziału w akcji. Kiedy w 1863 roku powstała The Football Association i spisano pierwsze oficjalne przepisy w futbolu, spalony był bardzo surowy. Trzeba było mieć aż trzech rywali między sobą a bramką. To bardzo mocno ograniczało wtedy ofensywę i mecze były mało dynamiczne. Największa zmiana przyszła w 1925 roku. Zmniejszono wymóg z trzech do dwóch przeciwników i nagle padło dużo więcej goli. Futbol stał się szybszy, bardziej widowiskowy. Dzisiejsza zasada mówi, że zawodnik jest na spalonym, jeśli w momencie podania jest bliżej bramki niż piłka i przed nim znajduje się mniej niż dwóch przeciwników, ale tylko wtedy, gdy aktywnie uczestniczy w akcji. To wszystko jest strasznie skomplikowane, stąd też spalony to jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów w sporcie tak w ogóle. Po wprowadzeniu systemu VAR sędziowie potrafią odgwizdać spalonego dosłownie o kilka centymetrów, na przykład przez wysunięty bark albo czubek buta. Wielu kibiców uważa, że technologia

0: zrobiła przepisy dokładniejszymi, ale jednocześnie trochę zabrała tej spontaniczności i radości z ewentualnego gola. A że był na spalonym, kto by wnikał?
1: Skąd to się wzięło?
2: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: więc to... Nic, dwa razy to Stanach na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radio SK2. Kto ma bilety na trasę Stanach, na stadionach, ten się bardzo cieszy. Za nami pierwszy koncert z tej trasy, to było 1 maja w Gdańsku, ale przed nami kolejny, 29 maja Stanach zagra w Poznaniu, 26 czerwca we Wrocławiu, 10 lipca w Białymstoku, 14 sierpnia w Krakowie, a 4 września Stanach na stadionach, koncert finałowy na BG Narodowym w Warszawie. Taki jest dokładnie plan, jeżeli chodzi o tę trasę i spotkania, możliwe spotkania wasze koncertowe w Stanach właśnie. A jak się być może gdzieś tam w czasie waszych wakacyjnych podróży zdarzy jakieś spontaniczne? Bo kto wie, może na jakiejś stacji benzynowej, może gdzieś, no wiecie jak to bywa. Czasami zupełnie nieoczekiwanie, patrzycie, a co Stanach? No to podchodźcie śmiało, proście autograf, uśmiech, serdeczność. To wszystko powinno być dobrą przepustką chyba do tego, żeby taka misja zakończyła się powodzeniem. Lady Punk i Tańcz, głupia tańcz, muzycznie już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity i za chwilę godzina 15 i o 15 najświeższe newsy, a zaraz po nich Dawid Kwiatkowski, Desu i Igo i to będzie tylko muzyczny początek kolejnej godziny. Jakie jeszcze inne przyjemności na nas czekają, to się przekonacie już po godzinie 15 w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Przed nami popołudnie w Białej Podlaskiej z przyjemną temperaturą około 20 kresek. Słońce będzie się przeplatać z chmurami, tworząc przyjemny klimat. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Jednak wieczorem i w nocy spodziewajcie się silnego wiatru, który może nieco utrudnić jazdę. Jutro może pojawić się przelotny deszcz, ale temperatura nadal utrzyma się w okolicach 20 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Białej Podlaskiej za godzinę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dramatyczna akcja na jeziorze Juksty koło Mrągowa w Warmińsko-Mazurskim. Już niemal 10 godzin trwają poszukiwania 18-latka, który wpadł do jeziora po wywróceniu się roweru wodnego. Jego trzem kolegom udało się wydostać na brzeg.
16: Trwają cały czas poszukiwania czwartego mężczyzny. Grupa sonarowa na miejscu, grupa ratownictwa wodnego przeszukują metr po metrze akwen, na którym doszło do tego zdarzenia.
15: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Mężczyźni pochodzą z województwa mazowieckiego. Są w wieku 18-19 lat. Nowy węgierski premier już w Polsce. Peter Modziar wylądował w Krakowie. Tam rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Dzień dobry.
15: Co zaplanowano na najbliższe godziny?
17: W stolicy Małopolski Peter Modziar zwiedzi katedrę wawelską i spotka się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Węgierska delegacja planuje też złożyć wieńce między innymi przed pomnikiem Jana Pawła II. Węgierski konsulat ma również zorganizować konferencję prasową. Z Krakowa Madziar pociągiem pojedzie do Warszawy. Jutro w stolicy będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie wyruszy do Gdańska, gdzie spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
15: Górnicy, hutnicy czy rolnicy ściągną do Warszawy. Jutro w samo południe na Placu Zamkowym ruszy manifestacja pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. Uczestnicy będą domagali się zgody dla prezydenckiego wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Zielony Ład i system handlu emisjami ETS2 uderzą w każdego Polaka, zaznacza Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności.
1: Przemysł energochłonny też dostanie po głowie. Dostaną rolnicy, dostaną kierowcy samochodów, górnictwo. Energetyka dostanie tak, że nie będzie się opłacała.
15: Manifestacja ma być pokojowa. Rolnicy zapewniają, że tym razem do stolicy nie wjadą ciągnikami.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Agata Bogucka. Droga numer 813 w Kwasówce w gminie Drelów doczeka się remontu, mówi Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.
19: Długość odcinka 3,5 km, wartość umowy 4 miliony zł.
18: Wykonawca ma 3 miesiące na remont drogi. Biała Podlaska zaprasza na kolejny koncert w ramach 7. Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Tym razem w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego w Białej Podlaskiej wystąpią Bogumił Tadeusz Soroka i Grzegorz Bigas. Koncert w niedzielę o 19.30.
0: 2,5 minuty po godzinie 15, no to się powoli zaczyna chyba wychodzenie z pracy. No wiadomo, że różnie kończymy. Najgorzej mają ci, którzy dopiero co niedawno zaczęli tak zwaną klasyczną drugą zmianę i będą musieli do 22, ale jeżeli zdecydują się na nasze towarzystwo i podśpiewywanie z najlepszymi polskimi hitami, to będzie dobrze. Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, potem The Soul, w kolejce też Igo i Ania Wyszkoni. Ja śpiewał nie będę, ale jestem tutaj i staram się też wam towarzyszyć. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Tania w wyszkoni, lampa i sofa w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity 16 po 15 i jest delikatna aferka o króla wód, Szczupaka. Otóż okazało się, że Wojciech Sobierajski wraz ze swoim ojcem Piotrem Sobierajskim, czyli freak fighter i influencer znany z bicia wielu różnych rekordów, rankiem 3 maja poinformował, że i tym razem się udało i wstawił zdjęcie ze Szczupakiem, który mierzył 133 cm i złowiony został w Jeziorze Solińskim. No i tu uwaga, rekord polski Szczupaka nie został pobity. Tak podkreśla redaktor naczelny Wiadomości Wędkarskich Jacek Kolendowicz. To jego zdecydowane stanowisko w sprawie ryby, która miała zostać złowiona przez Wojciecha Sobierajskiego i jego ojca. Oficjalnie największy szczupak w Polsce został złowiony w 1970 roku przez pana Mariana Polawczyka. Ryba ważyła 20,8 kg, mierzyła 130 cm. To jeden z najstarszych rekordów w polskim wędkarstwie. Tak to dokładnie wygląda, ale każdy rekord ma to do siebie, że zawsze można go pobić. I oczywiście w taki sposób, żeby to wszystko zostało uznane i rzeczywiście, żeby ten rekord, wiecie, no wyraźnie został pobity. Daria Zawiałow i Hej Hej już teraz w Radiu SK2, a potem Lizar.

0: Ja nie wiem na co i dlaczego rozbudziłem być może grając ten numer u was ochotę, ale w takim razie na zdrowie. Tila of Irish już za nami, to jest SK2, najlepsze polskie hity gramy. 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
1: Kolekcjonerskie auto padło łupem złodziei. Z otwartego garażu w Opolu dwóch mężczyzn wywiozło kilkudziesięcioletniego Mercedesa Benza. Samochód jest warty około 20 tysięcy złotych. Złodziei zarejestrowały kamery monitoringu. Opolska policja opublikowała już ich wizerunki. Służby proszą o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyzn lub ich lawetę. Nie wszystkie pary doczekują tej uroczystości. Kujawsko-pomorski wojewoda apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o przyspieszenie procedury przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymują je pary z 50-letnim stażem, jednak na zakończenie procedury trzeba dziś czekać około 14 miesięcy. Robot i lekarz, ten medyczny duet ze szpitala w Bełchatowie, przeprowadził już ponad 500 skomplikowanych operacji.
2: Rozwój chirurgii robotycznej w naszym szpitalu to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych metod leczenia.
1: Mówi dyrektor szpitala Dagmara Bednarek. Robot Da Vinci trafił do lecznicy w 2022 roku. Najpierw pomagał w urologii, a teraz też w chirurgii ogólnej.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ależ sobie to wymyślili, co? Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, a numer nazywa się nareszcie i chyba, jestem pewien, że zostanie z nami przez całe wakacje, bo to dobry numer jest. Przy okazji, kiedy miał swoją premierę, cała ta ekipa nas odwiedziła. Macie z tego wspominki w naszych socialach, na naszym Instagramie. Więc jak teraz gdzieś tam śmigacie z pracy do domu, może komunikacją albo... Nie, w korku nie można. Za kierownicą, gdzie tam przeglądanie telefonu? Nie, tego nie robimy. Chyba, że jesteście pasażerem, to co innego. Wtedy można rzucić okiem chociażby na naszego Instagrama. Wierność jest nudna. Natalia Kukulska za chwilę w Radiu SK2 z takim numerem, a godzina 16, bo być może na ją czekacie. Być może to będzie godzina, która was z pracy i innych obowiązków uwolni. Będzie dokładnie za 17 minut.
2: Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
2: Prawda według faceta na pierwszej randce.
5: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
6: A u nas jest ktoś,
2: kto powie ci całą prawdę.
7: Jarząbek, prawdę ci powie. W Radiu SK2.
8: Kto jest lepszym kierowcą? Kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
7: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
14: A właśnie, że pasuje.
15: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
16: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
23: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
26: Lidl, to się opłaca.
27: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Zbliża się godzina 16, a ktoś wam na ucho, do ucha wyszeptał, wyśpiewał dzień dobry, kocham cię? No to jest chyba słowo dobre na każdą porę dnia, a nawet nocy. Strachy na lachy muzycznie za nami w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będą najświeższe newsy, to punktualnie o 16, a po 16 znowu będziemy grać. No i Jarząbek wpadnie ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj ta prawda będzie bardzo ważna dla wszystkich kierowców.
1: Reklama.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach!
14: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jadkowa 1.
18: Dziś po południu w Białej Podlaskiej czeka nas ciepły dzień. Termometry wskażą 19 kresek. Niebo będzie zasnute chmurami, ale jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem pogoda zacznie się zmieniać, bo nadciągnie silny wiatr, a deszcz zacznie intensywnie padać. W nocy możecie spodziewać się, że wiatr będzie dawał się we znaki. Jutro również nie obejdzie się bez przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 20 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jadkowa 1.
0: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Premier zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Chciałbym, żeby Amerykanie mieli precyzyjną wiedzę o zarzutach, które na nim ciążą, mówił Donald Tusk. Przedstawieniem tych informacji mają zająć się minister spraw zagranicznych oraz minister sprawiedliwości. To może być kluczowe w kwestii ewentualnej ekstradycji, zaznaczał szef rządu.
19: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji. Wiem, że pan minister Żurek już podjął działania. Zakończy się sukcesem.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Kijów przeprasza Tallin po tym, jak ukraiński dron został zestrzelony w Estonii. Rzecznik ukraińskiego MSZ Georgi Tichy napisał na portalu X, że to Rosja przekierowuje ukraińskie drony nad kraje bałtyckie, wykorzystując w tym celu środki walki elektronicznej. Jak dodał, Ukraina pracuje nad tym, żeby unikać takich incydentów. Z kolei rzeczniczka NATO poinformowała, że trwa dochodzenie w sprawie zestrzelenia drona. Zapewniła też, że sojusz pozostaje w stałym kontakcie z władzami Estonii. Bolid Formuły 1 już gotowy. Adam, Łukasz i Tymoteusz z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gorzowie biorą udział w międzynarodowym STEM Racing. To starcie najtęższych umysłów i pokaz inżynieryjnego kunsztu. Na starcie staną miniatury bolidów.
6: Zajmujemy się budową auta i aerodynamiką, czyli zmniejszaniem jakichś różnych oporów, czy się kształt oraz zmniejszaniem masy do minimum.
15: Na maszynach CNC wycinać taki bolid w piance zamknięto-komórkowej, która jest bardzo lekka.
0: Tłumaczą Tymoteusz i Łukasz. Finał krajowy konkursu odbędzie się w czerwcu. 38 ekip będzie ścigać się na 20-metrowym torze w Łodzi. Najlepsi przejdą do etapu światowego.
20: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka, zawodowy żołnierz oraz jego znajome zatrzymani z narkotykami. Krystian P., starszy szeregowy z batalionu zmechanizowanego 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości zakazanych substancji. Mężczyźni wpadli podczas kontroli samochodów Białej Podlaskiej, mówi Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
22: W aucie ujawniono ponad kilogram suszu konopijnych niż włókniste, a badanie wykazało, że kierujący znajdował się pod wpływem środków zabronionych.
21: Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Trafili do aresztu na 3 miesiące.
23: 2,5 minuty po godzinie 16. To jak to wolni po robocie, czy jeszcze chwilę? No wiecie, trzeba tam poudawać, pościemniać. Wiadomo, jak ta ostatnia godzina w pracy wygląda. Nie ma się co oszukiwać. Rafał Adamczak, dzień dobry. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę, która będzie również godziną z prawdą prosto od jarząbka.

0: Prawdę ci powiem.
1: Czy jak mam strzałkę do skrętu w lewo i nie ma zakazu zawracania, to mogę zawrócić, czy nie? I tutaj akurat odpowiedź jest bardzo prosta, choć sprawa delikatnie skomplikowana. Otóż nie można zawracać na skrzyżowaniu, nawet jeżeli ma się zielone światło albo zieloną strzałkę do skrętu w lewo. Co ciekawe, jak mówią mi policjanci, to jest bardzo częsty błąd, jaki kierowcy popełniają na polskich drogach. Często kosztuje to ich nawet kilkaset złotych. Sprawa wygląda tak, że jeżeli przed skrzyżowaniem nie ma znaku B23, czyli zakazu zawracania, to nie znaczy, że ten manewr jest dozwolony, bo ta nawet zielona strzałka na to nie pozwala. Dopiero gdy na sygnalizatorze są dwie strzałki, jedna w lewo, a druga w dół, no to dopiero w takiej sytuacji na danym skrzyżowaniu możemy zawrócić. Co ciekawe, sprawa ma się trochę inaczej ze znakami poziomymi. Gdy namalowana jest na pasie strzałka kierunkowa kierująca w lewo, to można z niej zawrócić, ale uwaga, tylko kiedy jest to skrajny lewy pas ruchu i jeśli sygnalizacja świetlna lub znaki drogowe nie zabraniają takiego posunięcia. A więc gdy na takim skrzyżowaniu świateł nie ma, to można zawracać. Gdy są tylko z jedną strzałką w lewo, to już nie można. Tak wygląda ta sprawa. Za zawracanie niezgodne z przepisami grozi mandat od 200 do 400 zł, chyba że zawracamy na autostradzie albo na drodze szybkiego ruchu. Wtedy kara rośnie do 2000 zł.

0: Grzegorz Kyrzyk i Tap na chwilę w Radiu SK2, bo u nas co? Bo u nas najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że wtorkowe popołudnie dzięki temu też jest najlepsze albo całkiem fajne. 29 minut, tyle pozostało do godziny 17, to jest najlepsza pora na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, pozostali mieli ułatwiać dokonanie przestępstwa. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. 10 lat więzienia grozi 37-latkowi, który sześciokrotnie podpalał lasy na terenie powiatu radzyńskiego w województwie lubelskim. W przeszłości chciał zostać strażakiem, jednak nie został przyjęty. Usłyszał już zarzut sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu o wielkich rozmiarach. 37-latek przyznał się do winy. W gnieździe Ofelii i Oriona wykluło się 5 piskląt. Życie czarnych bocianów można podglądać dzięki transmisji online prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki i Lasy Państwowe. Pierwsze piskle przyszło na świat 15 maja, ostatnie wykluło się dziś po południu. Specjaliści podkreślają, że odchowanie 5 piskląt to rzadkość i duży sukces lęgowy.

0: W sumie to tak jak śpiewa Oscar, to my możemy do wypłaty zaśpiewać. Szczególnie kiedy trochę nas ciśnie przed pierwszym albo przed dziesiątym, w zależności którego dnia tę wypłatę dostajecie, prawda? Oscar Sims cały czas, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. 22 minuty do 17, drodzy kierowcy. Idą zmiany, jeżeli chodzi o przeglądy samochodów. Rząd pracuje teraz nad tym, że każdy samochód, który zjawia się na przeglądzie, zjawić musi się naprawdę, bo wiadomo, że odbywają się czasami delikatne ściemy. Samochody na przeglądach się nie pojawiają, a te przeglądy jakoś tam się w dowodach rejestracyjnych odbijają. To teraz przy każdym przeglądzie rejestracyjnym diagnosta, oprócz tego, że spisze stan licznika, będzie jeszcze robił zdjęcie tego stanu licznika i zdjęcie samochodu, i to będzie dowód. No i konieczność, żeby samochód rzeczywiście w stacji przeglądów na takim przeglądzie się pojawił. Ale to są na razie plany. Rząd chce, żeby tak było. W sumie to rząd rządem, ale to logiczne chyba, co? Bo przecież na końcu tego wszystkiego chodzi o co? O bezpieczeństwo. Miasto budzi się. Jugopolis i Paweł Kukiz. Tak wam zagram już za chwilę w Radiu SK2, bo to najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
4: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: zbliżamy się do godziny 17. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, Młodość. Tak nazywa się ten utwór, który wam zagrałem. O 17 będą najświeższe newsy, a zaraz po nich będzie z wami Kinga Baryga. Kinga zagra kolejne muzyczne przyjemności. Mogę zdradzić, podejrzewam, że Kasia Kowalska na początek, potem Carla Fernandez, no i jeszcze do tego doborowego towarzystwa muzycznie na pewno pojawi się Franek Kimono.
1: Reklama.
2: Masz

0: a i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Wieczorem w Białej Podlaskiej niebo będzie przykryte szarymi chmurami, ale temperatura pozostanie przyjemna, bo termometry wskażą 18 kresek. Powietrze będzie czyste, więc oddychać się będzie lekko. W nocy jednak czeka nas zmiana. Wiatr nabierze siły, co może sprawić, że jazda samochodem stanie się trudniejsza. Jutro natomiast przygotujcie się na przelotne deszcze, ale temperatura nadal będzie łaskawa, osiągając 20 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Grozi im długoletnie więzienie. Na razie za kratki idą na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla wszystkich czterech mężczyzn podejrzanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskiem. O szczegółach nasza reporterka Anita Zalewska.
12: Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Tragedię nad jeziorem miała poprzedzić szarpanina dorosłych z ofiarą. Sekcja zwłok 13-latka nie przyniosła jeszcze ostatecznej odpowiedzi na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca. W sprawie zatrzymano czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Według prokuratury jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca, zadając mu ciosy w głowę. Pozostali mieli brać udział w pościgu i osaczeniu nastolatka. Wszystkim zarzucono także nieudzielenie pomocy oraz usiłowanie pobicia drugiego małoletniego.
11: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Pierwsza zagraniczna wizyta i jasna deklaracja. Chcemy wzmocnić stosunki polsko-węgierskie, mówi Peter Madziar, który przyleciał do naszego kraju. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie. Potem pojedzie do Warszawy, gdzie jutro spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Cieszę się, że będziemy prowadzić rozmowę na wysokim szczeblu. Stosunki polsko-węgierskie mogą powrócić na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Po rozmowach w stolicy odwiedzi jeszcze Gdańsk i spotka się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Uwaga na gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 9 województw, to głównie na północnym wschodzie Polski, a także w części województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego.
13: Miejscami prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru, a lokalnie możliwe są również opady gradu.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz, ale alerty burzowe obowiązują do godziny 23. Dodajmy, zdaniem synoptyków, koniec tygodnia zaskoczy ociepleniem, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam w weekend nawet 30 stopni.
14: SK2 News, Biała Podlaska.
15: I Agata Bogucka. Lubelski NFZ nie przedłuży umowy z jedyną poradnią zdrowia psychiatrycznego w Białej Podlaskiej. Świadczenia będą realizowane przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzeniu Podlaskim.
16: Pacjenci powinni mieć w miarę bliski dostęp do usługi. Jak pacjent pod Terespola zajedzie do Radzenia nagle?
15: Tłumaczy lekarz, psychiatra i właściciel poradni Piotr Frończuk. Umowa z bialską placówką obowiązuje do końca czerwca.
17: Podmioty, które aktualnie realizują świadczenia psychiatryczne, będą mogły realizować świadczenia jako podwykonawca,
15: mówiła Małgorzata Bartoszek z Lubelskiego NFZ.
1: 2,5 minuty po godzinie 17. Czy ty wiesz, Kuba, jaki jest dzisiaj dzień?
18: Wtorek.
1: Tak, to zgadza się. To jest 19 dzień maja i to jest, uwaga, dzień dobrych uczynków. Czym się możesz dzisiaj pochwalić? Ojojoj, cisza nastała.
18: Przyniosłem
1: dla
18: informację. Najświeższe newsy, a tobie mogę, nie wiem, jabłuszko przynieść.
1: O, bardzo dobrze, ale takie mamy w kuchni. Myślałam, że się bardziej wysilisz.
18: No to już lecę po coś innego.
1: Dobrze, moi drodzy, ja czekam na wasze wiadomości. Jakie dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? Może akurat kogoś zainspirujecie? A my gramy i inspirujemy muzycznie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
19: SK2.

biegnij. Ewa Farna i ewakuacja to jest numer dla wszystkich tych, którzy chcieliby się aktualnie ewakuować z pracy, ale na przykład przyszli na drugą zmianę i jeszcze swoje trochę muszą odpracować i odsiedzieć. Spokojnie, jest Radio SK2, są najlepsze polskie hity i kolejne pytanie ode mnie. Dzisiaj dzień dobrych uczynków, więc ja pytam was, jaki uczynek dzisiaj wy zrobiliście? Czym możecie się pochwalić? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radio SK2. Warto się odzywać, bo mam dla was karnety na kortowiadę, czyli wielkie juwenalia

0: Beata i bliżej. Tak wam gramy w Radio SK2, 22 minuty przed godziną 18. Jako, że dzisiaj Dzień Dobrych Uczynków, to pytam was, jakie wy dobre uczynki dzisiaj zrobiliście? I uwaga, uwaga, odezwała się do nas Wiktoria. Wiktoria napisała na Messengerze Radio SK2 tak. Dzisiaj wracałam z Warszawy do Łodzi i na dworcu spotkałam pana, który potrzebował pomocy. Kupiłam mu jedzenie, picie i pożyczyłam miłego dnia. Rzeczywiście taki dobry uczynek zasługuje na karnet na Kortowiadę w Olsztynie, która już w ostatni weekend maja. No to co, Wiktoria, mamy dla ciebie karnet. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawiła. I oczywiście my gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już za chwilę do was wracam, a razem ze mną Krzysztof Krawczyk i za tobą pójdę jak na bal.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: Razem z zespołem Mysłowic kończymy godzinę 17 po 18. Nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata, to jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Bledka, ale będzie też Dawid Podsiadło.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodego mężczyzny na jeziorze Juksty. W wodzie znaleziono ciało 18-latka. Przypomnę, dziś o poranku rower wodny, którym płynęło czterech maturzystów, wywrócił się. Trzech mężczyzn przeżyło. Od rana trwały poszukiwania czwartego z nich. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski się nie zmienia, przekazał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał telefonicznie z Pitem Hegsethem. Głównym tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Podczas rozmowy szef MON usłyszał, że trwa proces przegrupowania sił USA w Europie, ale nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu ich zdolności w naszym kraju. Jurand Czabański, rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Polak pokonał rowerem, biegając i pływając ponad 4,5 tysiąca kilometrów w czasie 412 godzin, 42 minut i 27 sekund, deklasując tym samym historyczny rezultat z 1998 roku o ponad 24 godziny.
0: No przy takim wyniku to my nie mamy prawa w ogóle mówić, że nam się nie chce. Iść na siłownię, iść na rower, pobiegać, bo nie, tutaj, jak się okazuje, nie ma rzeczy niemożliwych.
3: Ja to czasem i na autobus nawet jak pobiegnę, to nie zdążę, to gdzie tam takie rzeczy?
0: No ale Kuba, zobacz, jakie tu wyniki Polska robi. A my gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dawid Podsiadło i najnowszy klip to na dobry początek.
1: SK2.

0: Messiah. Każdego dnia 14 minut po godzinie 18 w Radiu SK2. Tak wam gramy. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jeśli myślami jesteście już przy weekendzie, no to przypomnę tym, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, że z dnia na dzień, moi drodzy, będzie robiło się coraz cieplej. W weekend nawet do 26 stopni, więc jeśli nie macie planów na ten weekend, to dobrze by było zaplanować jakąś działkę, jakieś grillowanie, no i oczywiście zakupy na polskich ryneczkach, bo jak się okazuje, co prawda polskie truskawki już na rynkach się pojawiły, ceny ich jeszcze są wysokie, ale ta pogoda wpłynie na to, że ceny będą maleć. No bo teraz za kilogram truskawek trzeba zapłacić nawet 30 zł, no ale moi drodzy, cieplejsza pogoda w tych najbliższych dniach może zwiększyć podaż na truskawki, no i też spowodować, że te ceny będą niższe. Dwa w jednym. I pogodę mamy dobrą, i będzie można dobrego szejka truskawkowego sobie przygotować.
1: SK2.
0: A my już teraz muzycznie serwujemy. Baranowski, lubię być z nią.

nadchodząca gwiazda Marisa i Odkochaj. Takie hity też możecie usłyszeć w Radiu SK 2, a już za chwilę kolejne najlepsze polskie numery. Będzie m.in. Oskar Cyms i Nie musisz się bać, ale będzie też wideo i Bella.

0: Natalia Grosiak, Bella Katia i Babie Lato, Dwa Słońca. Tak wam gramy w Radio SK2, 21 minut przed godziną 19. Do tej 19 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, a jeśli chodzi o to słońce, to tak jak już tutaj wam wspominałam, ono się pojawi. Od jutra ma być go bardzo dużo w całej Polsce. W weekend nawet mają być upały, ma być bardzo gorąco, powyżej 26-27 stopni. Oj, można już planować weekend. No to wy planujcie weekend, myślcie już sobie o tym piątku, o tej sobocie, o tej niedzieli i zapomnijcie, że jutro trzeba wrócić do pracy. A pomogą w tym zapomnieniu najlepsze polskie hity, z którymi ja za chwilę do was wracam. Będzie m.in. Igor Herbut, ale będzie też Sun & Grace i Filip Lato.
1: SK2.
2: Autopromocja. Jabłka z Grójca, śledzie z Bałtyku, pierniki z Torunia.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Chłopaki nie płaczą.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: I po reklamie.

0: Sylwia Wiśniewska i 12 US. Ja mam nadzieję, że dzisiaj nikt z Was płakać nie będzie, a będziecie tylko słuchać najlepszych polskich hitów, bo takie gramy dalej. Po 19 także zabawa Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie koniecznie swój numer telefonu.
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami najważniejsza impreza w mieście, Dni Białej Podlaskiej. Wydarzenie rokrocznie przyciąga tłumy. Przed nami koncerty, aktywności sportowe i atrakcje dla najmłodszych. Odbędzie się także tradycyjny rowerowy rajd nocny. Atrakcje szykują także Miejska Biblioteka Publiczna i Muzeum Południowego Podlasia. 31 maja przed publicznością wystąpią Sławomir i Kajra oraz Kaja. Szczegóły na miejskim fanpage'u.
0: Czy są tutaj jacyś chętni na bilety, a bardziej karnety na Kortowiadę w Olsztynie? O, mam coś dla Was. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zgłaszajcie się do naszej zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Już za chwilę wyjaśnię Wam zasady, o co tak właściwie w tej zabawie chodzi. A dodatkowo gram kolejne najlepsze polskie hity. Zaczynamy godzinę 19 razem z zespołem Kult i Gdy nie ma dzieci. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

Cortez, hej wy. Tak wam gramy w Radio SK 2, 13 minut po godzinie 19, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Przypomnę jeszcze wszystkim zasady, tym, którzy ich nie znają bądź nie pamiętają. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie oczywiście podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Zapraszam serdecznie, można się zgłaszać, a na tej Kortowiadzie pojawi się wiele ciekawych zespołów i polskich artystów. Między innymi będą Wilki. Będzie też... kto będzie, to opowiem wam za chwilę, a teraz zgłaszajcie się. Na Messengerze Radia SK2 zostawcie swój numer telefonu i piszcie, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. SK

0: lat. Perfekt. Raz po raz tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz wspólnie bawimy się w...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: Dokładnie tak, w Nie mów tak, nie mów nie, a razem ze mną jest Julcia. Cześć, Julciu!
3: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Co tam u ciebie słychać? Na czym my cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapałaś mnie aktualnie na oczekiwaniu na mojego męża, aż wyjdzie z pracy.
0: A, no czyli troszeczkę się nudzisz i możemy ci poprzeszkadzać i możesz się z nami pobawić, tak?
3: Ty zawsze.
0: Dobrze, super. To w takim razie ja przypomnę jeszcze na szybko zasady naszej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań nie możesz odpowiadać. Nie możesz używać słowa ani tak, ani nie. Ważne jest też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli uda ci się poprawnie odpowiedzieć na te pytania, zachowując te wszystkie zasady, no to oczywiście zgarniasz ode mnie podwójny karnet na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie. Czy zasady są
3: super
0: jasne?
3: Jak najbardziej.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Czy byłaś kiedyś na jakimś koncercie?
3: Owszem.
0: Z kim?
3: Z mężem.
0: Lubisz zespół Wilki?
3: Jak najbardziej.
0: Chciałabyś zaśpiewać z Marylą Rodowicz?
3: Oczywiście.
0: Czy byłaś kiedyś na Kortowiacie?
3: W żadnym wypadku.
0: Czy Olsztyn to twoje ulubione miasto?

0: żadnym pozorem.
1: Ajajaj, tak już praktycznie na samym końcu, ale udało się. Julia, wielkie brawa dla ciebie. Oczywiście mam dla ciebie podwójny karnet na kortowiadę. Powiedz, kogo zabierzesz ze sobą? Tego męża, na którego oczekujesz teraz?
0: Najprawdopodobniej tak.
1: No dobrze, to super. Mam nadzieję, że sobie odpowiednio zasłużył.
0: Wymuszę na nim, żeby się postarał.
1: Bardzo dobrze. I o to chodzi. Jeszcze trochę czasu wam zostało, bo właśnie Kortowiada w Olsztynie odbywa się w ostatni weekend maja, więc ja wam życzę udanej zabawy i bardzo ci dziękuję za udział tutaj w naszej zabawie.
0: Dziękuję również.
1: Dzięki bardzo. Trzymaj się. Pa!
0: Pa!
2: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
1: A my już teraz gramy dalej. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK2. No bo to są najlepsze polskie hity.

0: Maciej Skiba i Wołam. Tak wam gramy w Radio SK2. To jest nowość od tego artysty, na którą możecie głosować, bo ona pojawiła się już w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A przypominam, że najnowsze notowanie już w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka. A jak tam głosować, co robić? No to chyba on sam wam najlepiej o tym opowie. Posłuchajcie.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Dwa tygodnie temu Zaria i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czyli out, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: Jaki to jest dobry i sentymentalny numer. Maciej Musiałowski i Flora. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 19. Po 20 Ewelina Lisowska, ale także zespół Łzy. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Agata Bogucka, zapraszam. Studenci, nie regulujcie odbiorników. Przed nami wasze święto. Juwenalia Akademii Bialskiej. Podczas dwudniowej imprezy na scenie przed bialską publicznością wystąpią bracia Figo Fagot, Plan B, Tymek, Wactoja i Denzel. Czeka nas także masa innych atrakcji, jak konkursy, tradycyjny pochód i bitwa o klucz. Juwenalia Akademii Bialskiej odbędą się 28 i 29 maja. Wstęp wolny.
2: Wybiła 20. Niezależnie od tego, czy jeszcze jesteście w pracy i odliczacie godziny, minuty, sekundy do wyjścia, czy odpoczywacie już w domu, a może czekacie na swoje dzieci, które właśnie kończą zajęcia dodatkowe, no niezależnie co robicie. My w Radiu SK2 gramy wam najlepsze polskie hity i tak godzinę 20 rozpoczniemy sobie razem z zespołem Łzy i Oczy szeroko zamknięte. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
0: SK2.

Kasia Sienkiewicz i Były Momenty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą Kasia Sienkiewicz będziecie mogli też usłyszeć na Kortowiadzie w Olsztynie. Także moi drodzy, przypominam, że my codziennie rozdajemy wam podwójne karnety. Jutro też będzie taka możliwość, a jeśli nie uda wam się słuchać radio akurat w tym momencie, kiedy te karnety będziemy rozdawać, to możecie zajrzeć na nasze sociale, czyli na Instagrama Radia SK2, bo tam jest taki specjalny post i tam też wam te karnety na Kortowiadę, czyli Juvenalia w Olsztynie, rozdajemy. Warto, bo będą tacy artyści jak Kizo, Maryla Rodowicz, będą także Wilki, Afromental i wielu, wielu innych. Więc wchodźcie, lajkujcie, komentujcie i zgarniajcie wejściówki na Kortowiadę. A my gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Kombi i Ślad.

Universe, Beata Kozidrak, tyle chciałem Ci dać. Tak Wam gramy 24 minuty po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A swoją drogą, ja wiem, że sezon wakacyjny jeszcze się tak porządnie nie rozpoczął, nie wystartował, ale sezon na ryby już tak. Bo jak się okazuje, eksperci mówią, że od maja w wodach są już jedne z najzdrowszych ryb w całym Bałtyku. I jest jedna taka ryba, którą nie wszyscy znają, ale ona jest jedną z najzdrowszych ryb w Bałtyku. I ta ryba nazywa się belona. Okazuje się, że to jest taki prawdziwy superfood z naszego morza. Jej mięso jest chude, białe i lekko strawne, a przy tym bogate w cenne składniki odżywcze. No bo można, jak się okazuje, znaleźć w niej sporo kwasów omega-3, no a one wspierają pracę serca, obniżają poziom złego cholesterolu i poprawiają funkcjonowanie mózgu. No i wiecie co, ja tak sobie myślę, że okej, ta belona to jest dobra ryba, ale jak to jest z tą rybą, że ona smakuje tak samo jak gofry, najlepiej nad polskim morzem?

0: Zofia Laja. Kupiłam bilet. Tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Spokojnie, do tej 21 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów wam przygotowaliśmy. Będą m.in. elektryczne gitary, ale będzie też Doda i Pamiętnik, więc warto zostać z nami. Swoją drogą, jeśli chodzi o te bilety, to eksperci mówią, że jeśli zaplanujemy sobie jakąś podróż, to jesteśmy bardziej produktywni w pracy, bo już myślimy o celu. O celu podróży, który mamy gdzieś tam zaplanowany, który czeka na nas na przykład w niedalekiej przyszłości, więc warto sobie jakąś podróż zaplanować, a wtedy w pracy będziemy bardziej produktywni i będziemy bardziej oczekiwać na ten wymarzony urlop. No to co, w oczekiwaniu na urlop, w planowaniu, ja wam gram kolejne najlepsze polskie hity i wracam do was już za chwilę.
1: SK2 Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Edyta Bartosiewicz i Ostatni. Ostatni wspólny numer dzisiaj, ale najlepszy polski hity grają dalej, aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia jutro o 17:00. Przypominam też, że jutro na naszym profilu na TikToku Radio SK2 live po godzinie 18:00. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Bogucka, zapraszam. Bielska Biblioteka zaprasza wszystkich miłośników historii na wyjątkowe spotkanie. Temat wydarzenia to dzieje 34. Pułku Piechoty i inne źródła inspiracji w rekonstrukcji historycznej. Agata Sadowska wraz z członkami grupy rekonstrukcyjnej z pracowni AGAFI pokażą, jak naprawdę wygląda praca rekonstruktora historycznego. Widzimy się już w najbliższy czwartek o 18:00 w dziale wiedzy o regionie miejskiej biblioteki.
1: Magazyn lokalny.
5: Zaprasza Agata Bogucka. Słońce zachęca do aktywnego wypoczynku. Warto więc skorzystać z okazji, wsiąść na rower i ruszyć na szlaki turystyczne powiatu bielskiego. Rozmawia Arek Michlewicz.
6: Paweł Pakuła, jestem nauczycielem historii w akademickim liceum ogólnokształcącym Białej Podlaskiej.
7: I człowiekiem, który promuje aktywność fizyczną i człowiekiem, który promuje szlaki turystyczne.
6: No, może to dużo powiedziane, wydaje mi się, że na wyrost, ale faktem jest, że rzeczywiście lubię też te szlaki, które mamy w naszym regionie, a mamy w naszym regionie szlaki PTTK, są to szlaki piesze, które prowadzą przez Białą Podlaską, bądź też gdzieś tutaj w naszym powiecie są i uważam, że warto te szlaki też spróbować pokonać pieszo, ale także one się nadają zupełnie do tego, żeby pokonać je rowerami.
7: Co jest warte zobaczenia?
6: Mamy przede wszystkim taki najbliżej naszego miasta Białej Podlaskiej szlak, to jest Bialski Szlak Pamięci Narodowej. Myślę, że wielu mieszkańców miasta, czy mieszkańców okolicznych miejscowości widziała już ten szlak i go zna, ponieważ jest on oznaczony na białym prostokącie zielony pasek i on ma długość około 40 km, prowadzi dookoła Białej Podlaskiej przez kolejne miejscowości, wioski, które są tuż za Białą, czyli chociażby Grabanów, Cicibór, Rakowiska, Porosiuki, Wólka Plebańska, tutaj ona przebiega dalej tym lasem za Rudką, za lotniskiem, między Czosnówką a Białą Podlaską, Sielczyk i to liczy razem około 40 km. Szlak jest bardzo dobrze oznaczony. Niedawno ponownie udało mi się ten szlak przebyć. Tam są pewne zmiany związane z budowaną autostradą. Ale jeśli ktoś będzie posługiwał się chociażby aplikacją, którą można sobie pobrać na telefon, mapaturystyczna.pl, to stamtąd możemy, że tak powiem, ślad GPS tych szlaków, właśnie między innymi tego szlaku zielonego pamięci narodowej, możemy sobie pobrać i posiłkując się oznaczeniami w terenie oraz właśnie takim tą aplikacją.
7: To jest bezpłatna aplikacja?
6: Tak, to jest bezpłatna aplikacja i możemy sobie po prostu z niej korzystać. To jest też szlak ten najbliższy. Oczywiście zgodnie z nazwą on prowadzi przez miejsca pamięci, czyli miejsca związane z historią, no niestety najczęściej tragiczną. Miejsca związane z martyrologią ludności polskiej, żydowskiej, chociażby tam w okolicach Wólki Plebańskiej w czasach II wojny światowej Niemcy z siedziby Gestapo na ulicy Dreschera wywozili więźniów na rozstrzelanie, więc tam są ślady po tych masowych grobach, które były po wojnie zaraz ekshumowane, ale te ślady jeszcze są. Są krzyże, są tablice upamiętniające to miejsce. Mamy chociażby w Białce pomnik upamiętniający bitwę z czasów powstania styczniowego, bitwę pod Białką, gdzie nasi powstańcy pod dowództwem Romana Rogińskiego próbowali nieskutecznie zatrzymać Rosjan przed zajęciem Białej Podlaskiej. No i inne miejsca jeszcze w lesie Bagonica, chociażby też taki jest pomniczek upamiętniający też miejsce rozstrzelania. Jest ciekawe miejsce w Roskoszy, ślady kolejki wąskotorowej, która w latach 70. została rozebrana. No niestety dzisiaj by to była bardzo fajna, uważam, dla miasta też taka promocja, gdyby taka kolejka wąskotorowa jeszcze funkcjonowała, bo ona od pierwszej wojny światowej funkcjonowała do początku lat 70.
7: No mamy jeszcze pozostałości, bo mamy tutaj most w Białej Podlaskiej i jeszcze mamy w Janowie stary dworzec.
6: Tak, oczywiście, a jeśli zechcemy chociażby rowerem sobie pojeździć na przykład po Lasach Kijowieckich, to jest bardzo duży kompleks leśny na północ od Białej Podlaskiej, to tam mamy w tym lesie, polecam słuchaczom pokręcić się po tym lesie, takie tablice upamiętniające, że tędy właśnie przebiegała, tu była stacja kolejki wąskotorowej. I także ja też tam w tym lesie je znalazłem i są fajnie opisane. Mamy maj, piękna pora roku do tego, żeby właśnie wsiąść na rower i sobie czy ten Bialski Szlak Pamięci Narodowej przejechać, czy pokręcić się powiedzmy po tych dużych kompleksach leśnych. Myślę, że wielu mieszkańców naszego powiatu z przyjemnością będzie samotnie bądź z rodziną, bądź z przyjaciółmi poznawała te szlaki. Inne szlaki, które mamy też w naszym regionie, troszkę już dłuższe, bo to jest akurat taki, no oczywiście nie liczę szlaku nad Krzną, którą oczywiście wszyscy nasi mieszkańcy znają, tą ścieżkę rowerową nad rzeką Krzną, też bardzo fajne oczywiście, ale mam na myśli bardziej takie szlaki, które poza miastem przebiegają. Bialski Szlak Pamięci Narodowej ma jeszcze tą zaletę, że nie prowadzi po jakichś trasach uczęszczanych asfaltowych, gdzie nasze zdrowie i życie byłoby narażone na jakieś zderzenie chociażby z samochodem. No zawsze ja na przykład nie lubię jeździć po trasach, które są asfaltowe, gdzie jest ruch samochodowy intensywny, no bo wiadomo, wtedy człowiek się czuje troszkę zagrożony. Także tym Bialskim Szlakiem to są głównie polne leśne drogi. Drugi szlak to jest szlak żółty, który przebiega przez Białą Podlaską. To mamy oznaczenie chociażby przy ulicy Warszawskiej, przy Parku Radziwiłłowskim. On przebiega z Janowa do Międzyrzeca Podlaskiego i już troszeczkę jest dłuższy, 50, jeśli dobrze pamiętam, 6 kilometrów. To też jest podobnie jak szlak zielony do przejechania na rowerze, chociaż oficjalnie to są szlaki piesze, ale tam są dosłownie małe fragmenty, gdzie jest troszeczkę grząsko, jest grząski piasek, troszeczkę pod górę, w okolicach Janowa. No, wtedy możemy zejść z roweru i troszeczkę go tam pchnąć pod górę. Natomiast olbrzymia większość tej trasy jest do przejechania, powiedzmy na spokojnie, w takie 6 godzin i z Międzyrzeca sobie możemy później jeszcze wygodnie pociągiem wrócić do Białej Podlaskiej. W ten sposób mamy szlak zaliczony. Na jego trasie też znajdziemy czy pomniki przyrody, drzewa, prawda, jakieś tam wybitnie stare, czy też w okolicach Porosiuk jest ciekawy grób symboliczny pilota, który zginął we wrześniu 1939 roku. Leciał na samolocie RWD-8. Samolot niestety został przez Niemców zestrzelony. Pilot zginął, no ale później pochowano go w tym miejscu, gdzie zginął. Grób później ekshumowano i jest tam symboliczna mogiła. Także to jest szlak żółty, już troszeczkę dłuższy. Kolejny szlak, który możemy spróbować przejechać, jest to szlak niebieski, którego początek jest przy pomniku Józefa Ignacego Kraszewskiego, przy Parku Radziwiłłowskim i on prowadzi na południe od Białej Podlaskiej w kierunku Wisznic i dalej aż do Hanny. Liczy on około 75 kilometrów, więc to już jest wyprawa całodzienna, albo można też rozłożyć sobie taką wyprawę na 2 dni gdzieś z noclegiem po drodze i na tym szlaku, który też warto jest pokonać oczywiście, żeby się gdzieś nie poplątać, nie pogubić z aplikacją, nie tylko bazując na oznaczeniach w terenie, ale mieć tą aplikację i mapę z mapaturystyczna.pl i tam mamy po drodze chociażby miejscowość Studzianka, która jest bardzo ciekawa historycznie, myślę, że znana wielu słuchaczom z tradycji właśnie osadnictwa tatarskiego. Mamy tam cmentarz tatarski, Mizar oraz meczecisko, czyli miejsce, gdzie dawniej jeszcze w czasie I wojny światowej stał meczet, no później został zniszczony. Jest tam też muzeum wsi z naszego regionu, jest to muzeum prywatne, którym gospodarz życzliwy, chętny do pokazania swoich zbiorów udostępnia bardzo ciekawą kolekcję
7: kilku tysięcy eksponatów.
6: Kilku tysięcy eksponatów związanych z rolnictwem, z takim gospodarstwem domowym. Oczywiście są to eksponaty różnej wartości, niektóre jeszcze niedawno zupełnie używane, znane przez nas starszych, czy też przez naszych rodziców, przez naszych dziadków, ale niektóre są też starsze, wartościowe. Warto na pewno tam zajrzeć.
7: Zwłaszcza chociażby pod tym względem, że nie ma tam biletów, tylko jest wejście co łaska.
6: Tak, wejście jest co łaska. No oczywiście trzeba to zwiedzanie najlepiej uzgodnić wcześniej z właścicielem. Przyznam, że spodziewałem się, że skoro to jest muzeum prywatne, że jest to mała izba pamięci. Tymczasem jak tam pierwszy raz pojechałem, okazało się, że można tam spokojnie dwie godziny chodzić po tych pomieszczeniach, gdzie te sprzęty są wystawione, czy też zawieszone na ścianach.
7: Bo to są chyba dwie albo trzy stodoły zaadaptowane pod właśnie to muzeum. Więc jest bardzo duża przestrzeń.
6: Tak, to takie wydaje mi się nasze lokalny skansen, można powiedzieć.
7: Co więcej mamy, bo możemy oprócz tego, że tutaj po naszym powiecie bialskim poruszać się, to niedaleko do Serpelic, do Siemiatycz, bo też one są w bliskim sąsiedztwie.
6: Tak, tak. No jeśli tym szlakiem niebieskim byśmy kontynuowali, to oczywiście jeszcze Wisznice i tam są stary cmentarz z grobami rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego, potem Romanów, piękny pałac z parkiem i Hanna, gdzie mamy już nad Bugiem stary, bardzo zabytkowy kościół piękny, drewniany i ślady czy upamiętnienie powstańców styczniowych, którzy w bitwie pod Janówką walczyli dzielnie i skutecznie z Rosjanami. Natomiast pod Serpelice oczywiście to są też piękne tereny, tutaj nadburzańskie, podlaski przełom Bugu, Gnojno i tam możemy te tereny piękne przyrodniczo zwiedzić sobie albo właśnie pieszo, albo samochodem, spacer, tak, dojechać tam i pospacerować. Możemy też popływać kajakiem, możemy też na desce SUP, co robiłem też w tamtym roku. Więc w okolicach Serpelic już Bug nie jest rzeką graniczną, już możemy sobie bez tych formalności, że tak powiem, związanych ze Strażą Graniczną, pojechać i popływać, pojeździć, pospacerować, bo piękne są oczywiście też te tereny nadburzańskie, nadgraniczne, ale tutaj już trzeba dopełnić formalności związanych z pobytem w strefie nadgranicznej.
7: Na bazie twoich doświadczeń, bo bez przerwy gdzieś się poruszasz w tych aktywnościach fizycznych, bierzesz udział, nie przeszło ci gdzieś tam przez myśl, żeby stworzyć no, taki przewodnik z Pawłem Pakułą po powiecie bialskim albo rowerem po południowym Podlasiu?
6: Nie, przyznam szczerze, że to jeszcze nie. Są wspaniałe, piękne przewodniki, które już zostały napisane, bo są przecież u nas w naszym powiecie znakomici historycy, regionaliści, którzy wydawali bądź wydają takie przewodniki.
7: Ale nie uważasz się za regionalistę, bo po tych rozmowach, które już do tej pory przeprowadziliśmy, to uważam, że jesteś regionalistą.
6: Myślę, że jestem czeladnikiem może u mistrza jakiegoś, początkującym. Przyglądam się, trochę wspieram, ale ja cały czas tak doczytuję dużo, dużo i się dowiaduję cały czas nowych rzeczy, znajduję nowe miejsca, gdzie jeszcze nie byłem i nagle o, wow, tutaj coś takiego jest, albo się działo, albo było, prawda? Więc tak, z przyjemnością się dowiaduję. Myślę, że też moja rola jako nauczyciela historii jest taka, żeby się dowiadywać i żeby zachęcać innych, żeby się dowiadywali, więc na miarę swoich możliwości staram się to robić.
7: Ale nie myślałeś, żeby własnego vloga założyć?
6: Nie. Takie rzeczy to już są dla młodszych ludzi raczej i...
7: Absolutnie nie. Każdy może, w każdej chwili.
6: Może tak, ale nie. Wydaje mi się, że teraz mam sporo pracy innej jako nauczyciel. Też jeszcze zajmuję się troszeczkę tym sportem, a czasem trzeba po prostu odpocząć i to też jest fajne i nie chciałbym zbyt dużo tutaj, że tą aktywności na swoją głowę brać.
7: Ale to mogłoby być ciekawe, jakbyś z takiej kamerki prosto z czoła i pływając na desce SUP przekazywał w media społecznościowe takie filmy.
6: Tak, tak, to oczywiście jest wspaniała rzecz, ale tutaj oczywiście są pewne niebezpieczeństwa i przygody, które na przykład mi się przydarzyły 2 tygodnie temu niecałe. Owszem, płynąłem po Estonii na desce SUP, owszem, miałem kamerę, owszem, nagrywałem, owszem, wyszedłem w pewnym momencie na brzeg, patrzę, a tu kamery już nie ma. Czyli została złożona, możemy powiedzieć, slangiem archeologicznym, jako dar wotywny w rzece Bohandu w Estonii i tam spoczywa na dnie. Może za 200, za 300 lat ktoś tam znajdzie tą kamerę i będzie to relikt historyczny czy archeologiczny.
7: Pytanie, czy będzie mógł odtworzyć?
6: No właśnie, podobno jak coś nam wpadnie do wody, specjaliści mówią, nie ma co płakać, jeśli nam wpadnie telefon do rzeki, trzeba szybko wyjąć, włożyć do ryżu, ten ryż wilgoć wyciągnie i po jakimś czasie możemy korzystać z telefonu znowu.
7: i wtedy uda mu się to odtworzyć i powiedzieć swoim potomnym: zobaczcie, 300 lat temu, jak fajnie ludzie wyglądali.
8: Tak, tylko pytanie, czy uda się to podłączyć do czegokolwiek wtedy, prawda? Bo za 300 lat nie wiadomo, czy jeszcze USB będzie chociażby, prawda?
7: No tak, wszystko będzie bezprzewodowe.
8: Wszystko będzie bezprzewodowe i będziemy sobie telepatycznie przekazywać treści.
7: Powiedz, bo ta pasja twoja do tej turystyki, do tej aktywności fizycznej, to właśnie no, bez przerwy gdzieś tam cię wypycha na te nowe tory.
8: Tak, teraz zbliżają się wakacje, więc na pewno jest to czas, kiedy akurat nauczyciel ma ten komfort, że może sobie te wakacje jakoś zaplanować, jeśli pogoda będzie fajna. Środki teraz nie są tak bardzo potrzebne do tego, żeby gdzieś pojechać. Stać nas na to, żeby jakąś wycieczkę bliższą, dalszą sobie zaplanować. No wiemy, że mogą być problemy z samolotami, tak, bo mamy kryzys w lotnictwie cywilnym i nie zapowiada się, żeby on szybko minął, więc tutaj te podróże lotnicze na pewno ci, którzy rezerwują, obawiają się, że może być różnie, ale przecież nie musimy lecieć do Egiptu, czy tam do Gruzji, czy w inne miejsca, gdzie często my latamy, ale możemy też poznawać tutaj coś w Polsce, coś bliżej, czy nawet kraje takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, czy nasi południowi sąsiedzi, tam są piękne miejsca, które możemy zwiedzać i poznawać.
7: A to mogłoby być ciekawe, jakbyś poleciał do Maroka i trzeba by było wracać, ale drogą lądową.
8: Ale na wielbłądzie.
7: Na przykład.
8: Właśnie, wtedy byłby już problem. Rzeczywiście, więc to takie atrakcje się zdarzają.
7: No dobrze, o tych pięknych szlakach turystycznych, którymi dysponuje powiat bialski, opowiadał Paweł Pakuła. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
5: Powiat bialski oferuje prawie 200 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych, prowadzących między innymi przez malownicze tereny Nadburzeńskiego Parku Krajobrazowego. Biała Podlaska ma coraz więcej miłośników starej motoryzacji, co pokazują spotkania Klubu Bialskich Klasyków, rozmawia Arek Michlewicz.
7: Cały czas prężnie działacie, a teraz sezon się otworzył, więc chyba tych różnych planów na ten rok macie co niemiara, bo pewnie głowy, jak zawsze, pełne pomysłów.
9: Justyna Jasek, Kosowucka, Bialskie Klasyki przy Automobilklubie Bialsko-Podlaskim. Tak, oczywiście. Zaczęliśmy sezon w tym roku już w kwietniu. W ostatni piątek miesiąca spotkaliśmy się na swoim stałym miejscu, czyli na parkingu pod dawnym domem Strażaka. Powiem tak, przeskoczyło to nawet moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ było bardzo dużo nowych aut, bardzo dużo nowych właścicieli. Przyjechało, pokazało się, wystawiło się. Fajnie się z nimi rozmawiało, jestem z tego mega zadowolona. A oczywiście w planach mamy bardzo dużo w tym roku.
7: Jeżeli chodzi o nowych członków, bo rozumiem, że tych starych samochodów jednak przybywa, bo coraz częściej ludzie sięgają po klasyki motoryzacji.
9: Tak, o dziwo, co mnie zaskoczyło i to pozytywnie zaskoczyło na tym ostatnim spotkaniu, że przyjeżdżają też samochody już 25-letnie i ci właściciele chcą się wystawić i chcą się pokazać. To naprawdę, my do tego dążyliśmy, żeby wszyscy pasjonaci motoryzacji w Białej Podlaskiej, jak i okolicach, czyli na całym powiecie, zechcieli pokazać swoje auta, które mają. To nie musi być stan jak spod igły, bo wiadomo, każdy samochód ma swoje wady, tak? Czasami jest nieumyty, czasami gdzieś od słońca coś wyblakło. My to rozumiemy, ale jest najważniejsze to, że zaczynają się pokazywać, zaczynają przyjeżdżać.
7: Czy tylko samochody, czy może motocykle?
9: Owszem, motocykle również, jak również i rowery. Mamy fajną ekipę młodych chłopaków, z którymi będziemy teraz już prężnie współpracować w tym roku. Chłopaki sami robią te rowery i to są jubilaty, uniwersale i tak dalej. Z takich naszych, bynajmniej z moich lat młodości, gdzie jak to się mówi na komunie, dostało się rower, a oni teraz takie rowery robią i przyprowadzają do nas na spotkanie klasyków.
7: Renowacje, rozumiem.
9: Tak.
7: Ja mam w garażu dwa Wigry 3, także to też klasyki.
9: Tak, ja mam SMB i mam Wigry i mam Uniwersum i mam jubilata.
7: A jeżeli chodzi o motocykle, jakie tam macie cukierki motoryzacyjne?
9: Ostatnimi czasy zaczynają się pokazywać Harley Davidsony coraz częściej. Rosyjska motoryzacja. Nie jestem w stanie teraz spamiętać i tak wymienić z biegu, ale...
7: Pewnie Iż, Ural.
9: Też, między innymi. Tylko tyle, że te motocykle już wcześniej się pokazywały na spotkaniach klasyków, tak? A teraz już mamy coraz inne modele tych motocykli. Widać, że one są odrestaurowane, zadbane, właściciele ich dopilnowują. Także ja jestem mega zadowolona.
7: Czy Bialskie Klasyki funkcjonują jako klub, czy wy macie zrzeszonych członków? Jak to jest?
9: To znaczy tak, my funkcjonujemy jako koło Bialskie Klasyki przy Automobilklubie Bialsko-Podlaskim, więc mamy swoich członków zrzeszonych właśnie w Automobilklubie Bialsko-Podlaskim. Wszyscy należymy po pod PZMOT Lublin i Główne. Także kto ma ochotę, ten może się zapisać do nas, składkę członkowską opłacić wpisowo i jak najbardziej być członkiem Koła Bielskiej Klasyki.
7: A bez zapisywania się też może uczestniczyć w waszych imprezach?
9: Tak, większość tych samochodów, które na przykład ostatnio były, nie są to członkowie Automobil Klubu Bielsko-Podlaskiego ani Koła Bielskiej Klasyki, ale przyjeżdżają. I to jest najważniejsze, że się pokazują, że przyjeżdżają.
7: Wciągacie te klasyki w wasze rajdy turystyczne?
9: Staramy się wciągać. Nie każdy wie, jak to wygląda, tak? I najgorzej się boją tych itinerów i choinek, które czasami są, ale pocieszam, u nas na itinerach nie ma choinek, chyba że to są Mistrzostwa Polski, które obecnie będziemy organizować 3-4 lipca. To jest impreza dwudniowa i będzie to wszystko zakończone kolacją na Kubikach. Tam planujemy też parę fajnych wydarzeń podczas tego rajdu Mistrzostw Polski, a szczegóły wkrótce.
7: Wyjaśnijmy, co to są te itinery dla tych, co nie mieli z tym wcześniej nic wspólnego.
9: Itiner to jest taka karta drogowa, w jaki sposób mamy jechać. Występują tam takie okienka, w tych okienkach mamy strzałki, kreseczki, narysowaną drogę na przykład. Jak mamy jechać? Ponieważ trasa jest układana przez naszego mistrza Polski wielokrotnego, Bartłomieja Parafinuka. On się w tym specjalizuje, układa nam trasę i ten itiner właśnie służy do przejechania konkretnej trasy, czyli pod względem prędkości, pod względem długości tej trasy, w wyznaczonych punktach pojawić się, odczytać pytanie, które jest zaznaczone w itinerze jako zadanie techniczne, rozwiązać, dać odpowiedź i to jest punktowane. Oprócz tych zadań technicznych jest też próba sprawnościowa, która się nazywa próba szy. I na tej próbie też tak samo, ona się odbywa podczas trasy bądź na zakończenie trasy.
7: Rajd turystyczny to takie trochę podchody.
9: Tak, można by tak powiedzieć, ponieważ no, jadąc według jakiejś trasy, Bartek jak układa nam czasami trasę i raz zdarzyło się to w miejscowości, z której pochodzę, czyli Małoszewicze Duże. Ja nawet nie wiedziałam, że koło mojego domu jest pomnik, który odnosi się do czasów I bądź II wojny światowej, bo w tej chwili nie jestem w stanie skojarzyć nawet. I miałam okazję też, gdzie na co dzień no raczej nie mam takiej możliwości, żeby obejrzeć sobie bunkry w Kobylanach, prawda? Czy zobaczyć wiele innych rzeczy okiem osoby, która zna ten region od podszewki, tak jakby. I on potrafi takie miejsca znaleźć, takie wymyśleć zadania, że no ja jako zwykły zjadacz chleba i osoba, która ma gdzieś tam swoje wąskie grono zainteresowań, nie jest w stanie nawet sobie uświadomić, że coś tak pięknego mamy w naszych okolicach.
7: To jeszcze tak, co niektórych słowo rajd odstrasza, bo jak ktoś słyszy rajd turystyczny, to o rany, mój samochód tego nie przeżyje.
9: Oj, i tutaj właśnie się grubo myli, ponieważ rajdy turystyczne nie odbywają się na prędkość, tylko odbywają się zazwyczaj, to jest prędkość przelotowa do 50 km na godzinę.
7: Lub zgodnie z przepisami.
9: Lub zgodnie z przepisami, ale zazwyczaj nawet na tych trasach szybszych są wyznaczone zadania techniczne, więc żeby nie pominąć tego zadania technicznego, lepiej zwolnić i podziwiać okoliczności przyrody.
7: Czyli mamy ten tak zwany roadbook, na którym są oznaczone punkty, które trzeba odwiedzić i to wy generalnie uczycie trochę historii.
9: Tak. Ostatni rajd turystyczny, który właśnie się odbył w Białej Podlaskiej, to była Szwajcaria Podlaska i to było tropem lotników, czyli wszystkie muzea związane z lotnictwem, murale w mieście, gdzie też liczba tych murali, liczba samolotów w Białej, to robi wrażenie.
7: Ja raz rozmawiałem z człowiekiem, który

0: z nim.
1: To będzie bardzo ciekawy punkt. Wracając do tematu bialskich klasyków, ile już tych samochodów macie takich, no, perełek prawdziwych, które mają tych lat już, nie wiem, 50 na przykład?
2: Jest kilka sztuk. Jednym z właścicieli, nie wiem też ze względu na rodo, czy mogę wymieniać, ale jest też człowiek, który nie tylko ma motocykle, ale i starą motoryzację powyżej 50 właśnie lat. Przyjeżdża tymi klasykami. Ostatnio pojawił się jego syn, ze względu na to, że on, mieliśmy połączone tak jakby rozpoczęcie sezonu motocyklowego z klasykami, więc jego syn pojawił się jego samochodami. Także to jest jeden. Jest też większa ilość, ale to też ci właściciele nie bardzo już chcą nabijać kilometrów dla tych samochodów, więc albo mamy zaproszenie, że możemy przyjechać sobie obejrzeć na przykład te klasyki u niego w garażu bądź w miejscu, w którym trzyma, albo jeżeli jest naprawdę bardzo, bardzo dobra pogoda i nie widać żadnej chmurki, to przyjadł, wystawił się. I takich ludzi też szanuję, bo wiem, że wiedzą, co mają i dbają o te samochody.
1: Albo jeśli chce, to wsadza ten samochód na lawetę i przyjeżdża wam pokazać.
2: No, czasami też tak zdarzają się takie sytuacje, że są przewożone na lawecie samochody klasyczne, ale to już jakieś są tam perturbacje, gdzie nie może ten samochód się poruszać po drodze, bądź jest już skończony, a jeszcze nie ma możliwości poruszania się po drogach publicznych.
1: Spotykacie się na tym charakterystycznym parkingu przy cmentarzu w samym centrum miasta bardzo często, a organizujecie sobie takie, no, pikniki, taki afterek po piątkowym spotkaniu bielskich klasyków.
2: W tym roku, po zmianie przepisów, czyli jak został nałożony na nas nakaz tak jakby rejestrowania naszych spotkań na parkingu pod dawnym domem strażaka, dało nam to trochę więcej możliwości do na przykład przejażdżek, zorganizowania to w trochę inny sposób, ale my też na razie rozkręcamy, uczymy się i zobaczymy, co będzie dalej. Najbliższa impreza klasyków, taki afterek i ogólny, planujemy na 13-14 czerwiec i to już jest trzeci zlot klasyki na kubiki. Tam będzie dwudniowa impreza. Też to jest w kwestii ustaleń, co będziemy dokładnie tam robić, więc szczegóły już za niedługo.
1: A na pewno będzie się działo?
2: Tak, na pewno się będzie działo. Wstępne informacje są już na stronie naszego Facebooka. Wstępnie wydarzenie jest już utworzone, tam jest podany numer telefonu, pod który należy się kontaktować i można zasięgać informacji bądź rezerwować miejsc, bo w tym roku rezerwacja miejsc będzie polegała właśnie na wykonaniu połączenia na ten numer telefonu, zarezerwowania sobie tego miejsca, bo jeżeli ktoś nie będzie miał zarezerwowanego miejsca, no to niestety już wtedy losowo przypadnie. Ale mamy dosyć spory plac, mamy kawałek wody, można połowić tam też ryby, jeżeli ktoś będzie miał ochotę i uczestniczyć w wydarzeniach, które będą wtedy zaplanowane na ten właśnie 13-14 czerwiec.
1: To już trzecia edycja, to znaczy, że pierwsza i druga się udała.
2: Tak, bardzo się udały.
1: Frekwencja?
2: Duża.
1: Duża.
2: Duża.
1: Ale z roku na rok, czyli w porównaniu z pierwszą edycją?
2: W porównaniu z pierwszą edycją, druga edycja, mieliśmy trochę problemów natury, złośliwości internetu, więc były problemy z zapisywaniem się, dlatego teraz przełożyliśmy tą formułę na kontakt telefoniczny, żeby już nie było problemów z otwieraniem tych dokumentów, rejestracją, wysyłaniem i tak dalej. Wystarczy teraz w tym momencie wykonać połączenie, będzie to odnotowane.
1: To chyba najprostszy to formularz Google'a i byłoby o wiele szybciej.
2: Tak, ale jeżeli my mamy stronę klubową i maile pod to podpięte, więc no niestety mieliśmy taką formułę, tak, do tej pory. Teraz przerzuciliśmy się właśnie na ten kontakt telefoniczny.
1: Szykujecie coś fajnego? Może trochę tak tej tajemnicy uchylić?
2: Możemy uchylić, tylko nie wiem, na ile mogę.
1: Chociaż ten rąbek.
2: Rąbek to 13-14 czerwca, klasyki na kubiki.
1: To wiem, ale z tych atrakcji.
2: Z tych atrakcji, co planujemy? No chcielibyśmy pozapraszać trochę innych stowarzyszeń, które działają na podobnej zasadzie jak my, żeby pokazali to, czym oni się zajmują, a w ten sposób uatrakcyjnić naszą imprezę, tak? Nie chcę wymienić na razie szczegółów, ponieważ nie mamy też jeszcze dogranych wszystkich części. To, co mamy w planach, jest w trakcie organizacji, więc też nie chciałabym jeszcze zawczasu to o tym mówić.
1: Będzie jakaś atrakcja muzyczna?
2: Na pewno.
1: Nie wiemy, czy to będzie DJ, czy to będzie zespół.
2: Prawdopodobnie będzie DJ, ten, który był w tamtym roku, także będzie udana zabawa.
1: Przyjemnie rybkę będzie można sobie złowić i upiec ją na grillu.
2: Nie będzie można, ponieważ niestety, ale rybki po złowieniu wypuszczamy z powrotem.
1: Och, jaki mam smuteczek teraz na buzi, bo ja uwielbiam ryby, więc no szkoda by mi było wypuścić. No ale cóż, taki mamy klimat, cytując klasyka.
2: Tak, dokładnie, a my mamy tam bardzo ogromne rybki, bo niektóre karpie sięgają nawet 20 kg, szczupaki są powyżej metra, także jest przy czym posiedzieć i widać ostatnio było na przykład wczoraj, bo też jesteśmy po intensywnym weekendzie na kubikach, mieliśmy dużo kamperów i przyczep i namiotów i naprawdę pod taflą wody przy słońcu widać, jak te rybki chodzą

0: sobie.
1: Czy wy jako Bialskie Klasyki piszecie jakieś projekty na organizację niektórych eventów?
0: Nie. W tej chwili nie potrzebujemy, może nie tyle nie potrzebujemy, co jest mało osób zaangażowanych w działalność. Kilka osób nam z przyczyn naturalnych odpadło w tym roku, jak i w tamtym, ponieważ mój wiceprzewodniczący został tatą, więc no, z siłą rzeczy uczestniczy obecnie mniej i właśnie takie zdarzenia losowe i życiowe po prostu niektóre osoby wycofały, więc teraz próbujemy zrobić burzę mózgów, żeby się zastanowić, co robić dalej, ale na pewno zaczniemy robić przejazdy po Białym, po spotkaniu.
1: Macie coś takiego dużego w planach? A co wam cały czas chodzi po głowie, żeby zorganizować?
0: Tak, rajd koguta.
1: Rajd koguta.
0: Tak.
1: Znaczy się podczepić się pod niego.
0: Być jednym z miejsc, w których mogą się zatrzymać.
1: W ten sposób?
0: Tak, bo jest to dosyć spory rajd. Ja jako Automobil Klub mam też to duże zaplecze terenowe teraz, jeżeli chodzi o kemping Kubiki, tak? Więc mamy miejsce, mamy ludzi, którzy są w stanie to zorganizować i być może za jakiś czas uda nam się to zrealizować.
1: Wracając na zakończenie do waszych spotkań, co piątek?
0: Tak, w każdy ostatni piątek miesiąca na parkingu pod dawnym domem strażaka.
1: Każdy ostatni piątek miesiąca, nie każdy piątek. Tak. Ostatni piątek miesiąca. Zawsze się spotykacie i sporo osób przyjeżdża.
0: Tak, ostatnio ze zdjęć naliczyłam około 65 samochodów.
1: To już jest fajna liczba.
0: Tak, gdzie naprawdę nie wszystkim autom zdążyłam zrobić zdjęcie.
1: To podejrzewam, że w przyszłym roku wydacie kalendarz Bialskiej Klasyki.
0: Mamy kalendarz swój klubowy, czyli Automobil Klubowy i tam bodajże w 2 miesiącach były klasyki w tamtym roku. W tym roku jest stricte sportowy.
1: A może będzie właśnie sesja najpiękniejszych aut Bialskich Klasyków?
0: Zazwyczaj staramy się wyróżnić klasyka konkretnego wydarzeniem na Facebooku i jego zdjęciem na wydarzeniu.
1: W ten sposób?
0: Tak. W ten sposób po prostu wyróżniamy te samochody, które w jakiś sposób się wyróżniają, tak? I są inne niż wszystkie.
1: I tak oto działają Bialskie Klasyki. Gdyby ktoś miał w swoim garażu ukryty, zakamuflowany, starszy samochód, albo motocykl, albo nawet rower Wigry 3, albo jubilat, to zawsze może się nim pochwalić. W każdy ostatni piątek miesiąca duży parking w centrum miasta przy samym cmentarzu miejskim. Dziękuję bardzo i do ponownego wywiadu.
0: Ja również dziękuję bardzo, ale to nie tylko chodzi nam o klasyki, czy rowery, czy motory, czy skutery. Nawet skutery serdecznie zapraszam, ale też tak jak cytując moją koleżankę, która ostatnio opowiedziała mi swoją historię, że chciała bardzo mieć nowy wóz. Powiedziała o tym dla męża, że mężu, chciałabym dostać wóz. Mąż się pyta, jaki? No nie wiem, jakiś fajny. No i za parę dni w związku z jej urodzinami mąż przyprowadza jej konkretny wóz na podwórko i mówi, no żono, kupiłem ci wóz. Żona wychodzi, a to jest wóz drabiniasty.
1: I takie numery też się robi żonom. Tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję.
2: Spotkania Bialskich Klasyków odbywają się w ostatni piątek każdego miesiąca na parkingu przy dawnym domu strażaka. Udział jest bezpłatny.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Działają na rynku od 2007 roku. Dwa lata temu ich skład wzmocniła profesjonalna kapela oraz instruktor muzyczny, którzy wnieśli do zespołu Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, bo o nim mowa, nową jakość muzyczną. Wisienką na torcie jest tegoroczna nagroda Grand Prix, którą zespół zdobył w finałowym konkursie Wschód Talentów, organizowanym przez Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
2: Zespół Leśnianki z Leśnej Podlaskiej, tegoroczny zdobywca Grand Prix w kategorii Wschód Talentów w Lublinie.
3: Tak, oczywiście, Agata Klimczuk, jestem w zespole Leśnianki od samego początku.
2: Czyli od?
3: Od 2007 roku.
2: I jak to się zaczęło, kto był prowodyrem, że założyłyście taką grupę?
3: Oczywiście założycielem zespołu była ówczesna dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, a pierwszymi członkami zespołu były panie, które przychodziły do GOK-u na klub seniora. I tak jakoś kiedyś śmiechem, żartem pomyślały sobie, że fajnie by było utworzyć taki zespół, na co przystała pani dyrektor i oczywiście zaprosiła pana Marczuka, który przeprowadził przesłuchanie i od pierwszego spotkania zespół się zawiązał i później to już było, można powiedzieć, z górki, bo członków przebywało.
2: A na początku ile tych członkiń było? A może członków, bo nie wiem, czy to była mieszana grupa.
3: Nie, oczywiście były to same panie. Było nas 6.
2: To mało. Później do ilu się rozrosłyście?
3: Później było nas 10, czasami 11, bo to nie tak, że wszyscy członkowie zespołu, którzy przyszli, to zostawali w zespole. Inni przychodzili, ale przynależność do takiego zespołu też tak jakby potrzeba czasu, żeby przychodzić na próby, jeździć na wyjazdy. To wszystko trzeba jakoś to tak zgrać ze swoimi obowiązkami takimi domowymi. No i niestety nie każdy miał na to czas.
2: A jeżeli chodzi o repertuar, początkowo?
3: Od samego początku repertuarem zajmował się pan Sław Marczuk.
2: Czyli też było skocznie.
3: Zespół ludowy, śpiewaliśmy ludowe pieśni i biesiadne, ale również takie okolicznościowe. Na przykład przygotowywaliśmy się do Festiwalu Pieśni Maryjnej, także były to też i piosenki patriotyczne, też na konkursy.
4: Pana Siukiedwiga. Zachęciła mnie do zespołu po którymś właśnie z występów 11 listopada, kiedy zespół prezentował się podczas tych uroczystości. Pani dyrektor Aleksandra Melaniuk powiedziała, no chodź w końcu do nas, ile będziemy czekać, i tym sposobem po prostu zachęciła mnie, zdecydowałam się.
2: Z tego co wiem, to w powiecie bialskim jest taka kapela Chodź ta do nas, to wy usłyszeliście te słowa i teraz tak nawołujecie do siebie, do zespołu.
4: A nie, nie, absolutnie, to po prostu tak spontanicznie się powiedziało.
2: Teraz w waszym zespole są mężczyźni. Jak to się stało, że oni się znaleźli w waszym zespole?
4: No cóż, nasz kolega właśnie Tomek bardzo często słuchał, udzielał różnych też rad i porad, uwielbia śpiewać, jest bardzo aktywny, zawsze coś tam podpowiadał. No i w pewnym momencie właśnie tak też chyba Agnieszka, najbardziej pani dyrektor, go zmotywowała, żeby z nami był, tak? Więc dołączył, za chwilkę też dołączył Marcin, a teraz mamy jeszcze Sylwka, także rozbudowujemy się z kolei z pań. Rozszerzyło się nasze bardzo grono, ponieważ tak jak na początku była mowa, było 6, później 10, 11. W tej chwili jest, łącznie z kapelą, jest 19 osób. Także 14 osób śpiewających, czyli 11 kobiet czy 3 mężczyzn, tak? Także dochodzą nowe osoby. Cieszymy się z tego, dlatego że zawsze to są nowe głosy, nowe brzmienie, jest inna jakość. Coś nowego się dzieje, coś nowego wchodzi. Młodość buduje, także łączmy pokolenia i to jest najważniejsze, żeby z sobą dobrze się czuć i razem po prostu przebywać, uzupełniać się.
5: Bożana Chorbowicz, w zespole śpiewam od 2011 roku, a więc nie od samego początku, ale właśnie też zainspirowała mnie ta muzyka ludowa. Zresztą ja tak zawsze to tak chciałam śpiewać i nawet jak będąc w wieku takim nastoletnim, to marzyłam o tym, żeby właśnie śpiewać. Natomiast zamiast śpiewu wyszła ekonomia, ale dzięki właśnie tutaj temu zespołowi, no tak jakoś udało mi się i teraz mogę tak sprostać tym swoim pasjom wcześniejszym, młodzieńczym, więc bardzo się cieszę i tak naprawdę fajnie nam się tu współpracuje wspólnie.
2: Czy zespół nagrody zdobywał już od samego początku?
5: Znaczy na początku też uczestniczyliśmy w różnych festiwalach, ale no wiadomo, że na początku to tak trudno gdzieś tam skoczyć na fale jakieś. Niemniej jednak zdobywałyśmy już takie początkujące nagrody. Śpiewałyśmy w Drelowie, to było przegląd powiatowy kapel i śpiewaków ludowych. Później zakwalifikowałyśmy się do drugiego etapu, do Lublina i wtedy już w ogóle tak nas to wszystko podbudowało, a jak już wystąpiliśmy na scenie w Kazimierzu Dolnym, na tym festiwalu takim ogólnopolskim kapel i śpiewaków ludowych, to w ogóle byliśmy w euforii, takie niesamowite. No i udało nam się zdobyć drugie miejsce. Wtedy występowałyśmy z piosenkami takimi pogrzebowymi. To było takie nietypowe dość na scenie i wszyscy w ogóle, nawet jak szłyśmy w tym korowodzie, to ludzie nas zaczepiały, mówiły, co to za nieszczęście u was w wiosce się stało, więc my w takich strojach pogrzebowych byłyśmy. Niemniej jednak to było takie fajne, bo każdy nas zauważał. No i tak fajnie dalej toczyły się te wszystkie festiwale i zajęliśmy też drugie miejsce w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie występowałyśmy na tym festiwalu
6: folkloru polskiego Sebałowe Bajania.
5: Sebałowe Bajania, tak. Więc tam też zajęłyśmy, to jest też ogólnopolski festiwal i tam zajęłyśmy też drugie miejsce. Także no, bardzo fajnie to wszystko wygląda i tak ciągle idziemy do przodu i to nas tak motywuje jeszcze bardziej i wspiera to wszystko, więc też takie lokalna ta społeczność to tak dobrze tutaj z nami współpracuje i w ogóle nas też tak podziwiają i nas też wspierają bardzo, więc to jest takie fajne, motywujące do działania dalszego.
7: Jestem Jagoda Szymula, jestem od początku 2007 roku wraz z Agatką. Zaczynałyśmy i zostałyśmy we dwie takie już od początku w sumie.
2: To zapytam o próby, czy są męczące, czy jednak da się wytrzymać?
7: No, różnie jest. Są męczące, są ciężkie, czasami naprawdę przez próbę nic się w sumie nie nauczymy, bo tak no wychodzi jak wychodzi, a czasami dobrze idzie, no ale już ogólnie to wychodzi dobrze.
2: A bywa, że instruktor jest wściekły i wygania was do domu, żebyście odrobiły lekcje, panie?
7: Nie, absolutnie, nie. Tak to
2: ćwiczyć,
7: nie.
2: Ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
7: Nie, on jest taki cierpliwy, spokojny, to my mu przeszkadzamy raczej czasami. Też nie wiem, nagraliśmy płytę.
3: Podziękowania, bo my wystąpiłyśmy w jakimś konkursie i to było nagrodą. Nagrodą za zwycięstwo w tym konkursie było nagranie płyty w Bielskim Centrum Kultury.
8: Dziewczyny, troszkę się odsuniecie, dobra, od panów. Dobrze, i alty tak samo jak soprany, w delikatnej odległości od panów, bo tutaj oni będą mieli bardzo znaczącą rolę.
9: Dzień dobry, Beata Mielniczuk. Ja w zespole jestem od niedawna, bo od 2019 roku, no, zachęciła mnie w zasadzie Agatka. To ona była takim dobrym motorem, a jeszcze śpiewam z panem Zdzisławem Markczukiem i to on przesłuchiwał mnie do zespołu. Już mogę być, no, nadaje się, tak powiedział pan.
2: To od niedawna, bo bardzo długo trzeba było panią namawiać.
9: To znaczy, no może nie miałam jeszcze wtedy jakby możliwości uczestniczenia w próbach i miałam wiele innych zajęć. A później, jak już miałam więcej czasu, no, postanowiłam przychodzić na próby, a teraz to już w ogóle jest taki poziom, że czasami myślę, że ja już się chyba tego nie nauczę, ale się jednak stopniowo uczymy dalej.
2: Czyli z którymi partiami jest największy problem?
9: No z różnymi, no jakby z nowymi. Najgorzej jest z nowym repertuarem, ale w miarę prób wszystko się idzie nauczyć.
2: Sugerując się utworem, który zwyciężył Grand Prix w Lublinie, to wydaje mi się, że teraz takie te skoczne utwory i przy tym akompaniamencie waszym, to one mają dużą szansę na to, żeby zwyciężać.
9: No myślę, że tak. One są dość trudne, w różnym tempie napisane. No nie mnie to oceniać, ale do nauczenia są trudne. Czyli myślę, że mają wielką taką wartość artystyczną.
2: Czy na początku trudno, ale jak już zaczyna wychodzić, to wtedy jest wow.
9: Tak, zawsze czekamy z taką niecierpliwością. Co dalej? Jak dalej się tego będziemy uczyć? Co dalej te nuty nam mówią?
2: I na koniec jest, o kurczę, jakie to fajne.
9: Dokładnie, a nauczyłyśmy się, dałyśmy radę.
7: Instrumenty dużą robotę robią tutaj u nas, naprawdę, bo to nie? Instrumenty to są takim samym naszym tchnieniem.
2: I te instrumenty dołączyły do was całkiem niedawno.
9: Tak, bo śpiewałyśmy tylko przy akordeonie, a teraz jest dużo większa kapela.
7: No, inne brzmienie.
9: Czasami któryś instrument prowadzi soprany, któryś instrument prowadzi basy, że nam podpowiadają, jak my mamy to zaśpiewać.
2: A słuchacz nawet się nie zorientuje.
9: No. Raczej tak.
10: Nazywam się Piotr Goławczyc, jestem kierownikiem artystycznym zespołu Leśnianki od 2 lat.
2: No i przez te 2 lata tak wypracował pan zespół, że zdobył Grand Prix w Lublinie.
10: Tak, jak najbardziej. Jest to zasługa oczywiście nie tylko moja, nie tylko kapeli, ale przede wszystkim wokalizy, którą prezentują kobiety, jak i mężczyźni, bo to na nich skupia się główne czoło zespołu.
2: I tak jak obserwowałem przez chwilę waszą próbę, to trzeba dużo czasu jej poświęcić na każdy utwór.
10: Tak, jest to dość wymagające. wymagające. Pracujemy niestety raz w tygodniu, ze względu na każdy ma swoje obowiązki, także jesteśmy jakby zapracowani. Natomiast poświęcamy każdy wolny czas na spotkania, na próby, gdyż są to wymagające. Ja też jestem wobec siebie wymagający, jeżeli chodzi o utwory. Nie są to dość proste rzeczy. Natomiast idziemy w bardzo dobrym tempie, bardzo dobrych relatywach, powiedzmy, i pniemy się do przodu.
2: No a jeśli już na tej próbie spotykacie się, to ile czasu jej poświęcacie?
10: Poświęcamy do 2,5 godziny. Czasem się zdarza, że do godziny 22 nawet pracujemy i jest jeszcze mało, tak? No przekładamy później na następną próbę program, którego nie zrealizowaliśmy na obecnej próbie, na następną próbę.
2: Czyli raczej wolicie ćwiczyć na próbach niż w domu, odrabiać lekcje?
10: Tak, oczywiście. Ciężko odrobić lekcje, nie słysząc innych głosów, dlatego spotykamy się wszyscy razem na próbach. Ja jako instruktor oddzielnie pracuję z zespołem wokalnym, oddzielnie pracuję z kapelą. Przychodzi taki moment, gdzie stwierdzam, że jest wszystko gotowe na połączenie tego wszystkiego. Wymaga to oczywiście dużo poświęcenia, ale przede wszystkim pokory.
2: No, a potem jest taki efekt jak wygrane Grand Prix.
10: Tak, oczywiście tutaj to Grand Prix jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Cieszę się, że zdobyliśmy zaufanie też widzów, jak i jurorów, także jest to dla nas ogromne, ogromne wyróżnienie.
2: Ale nie spoczywacie na laurach i rozumiem, że jeszcze będziecie startować w jeszcze większych konkursach.
10: Miejmy nadzieję, życzę tego sobie, zespołowi, abyśmy dalej kultywowali tą tradycję, tą kulturę w nowoczesnych oczywiście opracowaniach, właśnie bazując na pierwowzorach nie tylko pana Aleksandra Oleszczuka ze zbiorów, ale też innych utworów.
2: Czy jeśli chodzi o wyjazdy na takie ogólnopolskie konkursy, a może nawet wkrótce na międzynarodowych się pojawicie, to czy tutaj musicie też ważyć własne finanse?
10: Tak, jak najbardziej. Musimy też patrzeć na swój portfel, że tak powiem, ale też tutaj główną aprobatą jest pan wójt.
2: Tu wsparcie jest.
10: Tak, jest wsparcie. Oczywiście pani dyrektor Agnieszka tutaj Szmurło staje na rękach, że tak powiem, z tymi finansami, aby ten zespół istniał, żeby to miało właśnie ręce i nogi także.
2: Czy jest pan tym głównym, który dobiera repertuar?
10: Tak. Jeżeli chodzi o repertuar, wszystko spoczywa na mnie.
2: Dobiera go pan konkretnie pod te głosy, którymi dysponuje?
10: Dobieram go przede wszystkim pod walory muzyczne kapeli, jak i zespołu wokalnego. Nie mogę dać też łatwych rzeczy, ale nie mogę też dać bardzo trudnych, więc też wszystkie utwory, które piszę, są przystosowane pod wokal męski, żeński, jak i kapelę.
8: Będziesz musiał się odzwyczaić. Uważaj, bo z 4/4 przychodzisz na nieparzyste, na 5.
11: Sylweksowała.
2: Nowy nabytek, mogę tak powiedzieć?
11: No w sumie tak, świeża sprawa, tak gdzieś od września tutaj zacząłem śpiewać w Leśniankach. Bardzo mnie tutaj miło przyjęto. Właściwie jestem trochę stąd, no bo mieszkam w gminie Leśna Podlaska, więc bardzo dobrze się tutaj czuję.
2: I nie mogę tego wiązać z tym, że skoro we wrześniu dołączyłeś, to od razu Grand Prix w styczniu wygrane.
11: Nie wiem. Nie, chyba nie. Myślę, że zespół właśnie pracował bardzo, bardzo rzetelnie już przez kilka lat wcześniej. Ja dołączyłem właściwie z piłem śmietankę z nimi w tym Lublinie, a jest mi tu bardzo, bardzo właśnie przyjemnie słuchać to, co tutaj robi nasz zespół i nasi wokaliści, to wow. Na każdej próbie mam ciarki, nie, jak słyszę naszych muzyków, a jestem bardzo wrażliwy na te takie warstwę instrumentalną, więc dla mnie szczególnie to jest poruszające.
2: No właśnie, bo to nie jest jedyny zespół, z którym masz doświadczenie.
11: No w sumie tak, grywam w wielu tam projektach różnych. Życie jest akurat takie, że trzeba troszeczkę wybrać może nowe kierunki, nowe projekty, nowe inspiracje, tak? Kierunek ludowy jest dla mnie bardzo bliski. Śpiewanie takie rodzinne jest tutaj, można powiedzieć, w Leśniankach, no nie, takie troszeczkę. Ja też się wychowałem w takim klimacie, nie? Trochę muzyki ludowej. Zawsze u mnie akordeon, wszystkie imprezy, moja chrzestna grała, więc dla mnie to jest takie bardzo też bliskie mojemu sercu.
2: A co jest najtrudniejsze na próbach? O ile coś w ogóle takiego jest? Wymagający instruktor?
11: Praca z Piotrem jest świetna. Bardzo lubię jego wskazówki, są trafne, konkretne, dobrze nas naprowadza. Nie ma to, nie jest dla mnie trudne.
2: W momencie, kiedy dołączyłeś, to śpiewanie tutaj przychodzi ci z łatwością.
11: Tak, z naturalnością, może tak jak powiedziałeś.
2: Wszystkich utworów.
11: No nie, no właśnie wiadomo, że jak poznajemy coś nowego, to jest wysiłek, trzeba to rozczytać, najpierw tekst, nuty, ale przychodzi nam to bardzo szybko. Praktycznie na próbę jesteśmy w stanie zaśpiewać nowy utwór całym zespołem, więc mam wrażenie, że jesteśmy zgraną ekipą po prostu.
12: Agnieszka Szmurło, Gminny Ośrodek Kultury, Leśna Podlaska.
2: No i oczywiście też członkini zespołu Leśnianki.
12: Tak, członkini zespołu, Ludowego Zespołu Leśnianki.
2: I pani przygoda z tym zespołem kiedy się zaczęła?
12: Od zawsze, od 2007 roku uczestniczyłam w tym zespole. Nie byłam członkinią, ale pracowałam i podglądałam i widziałam, jak zespół pracuje, jak się spotyka, jak tworzy tą muzykę wspólną, bo to wspólne muzykowanie, wspólna rodzina, gdzie coś pięknego zostało wytworzone i dalej kultywujemy tą piękną tradycję.
2: I gdzieś tam przynuciła sobie pani pod nosem, ktoś podsłyszał i powiedział, zaraz, zaraz, to jest dobry głos, zapraszamy do nas.
12: Chyba nie do końca, chociaż muzykę mam chyba od zawsze w sercu. Moja cała rodzina jest muzyczna. Tata grał w orkiestrze parafialnej na trąbce, więc gdzieś ta muzyka towarzyszyła mi od zawsze. I w domu, i w pracy, więc ja później do zespołu po prostu, no, chęć spróbowania, chęć uczestniczenia w tym zespole. I tak właśnie się zaczęła moja przygoda z zespołem Leśnianki.
2: Ja teraz chciałem zapytać o ten progres samego zespołu, bo od 2007 roku zespół funkcjonuje. Miał instruktora pana Marczuka, no ale od 2 lat macie nowego instruktora i instrumenty wprowadziliście.
12: Mhm, tak, zgadza się. Od 2024 roku zespół Leśnianki działa razem z kapelą. Inna jakość oczywiście brzmienia, inna jakość muzyczna. Wszystko to inaczej oczywiście wygląda i brzmi. Instruktorem muzycznym zespołu jest pan Piotr Gołowczyc, który pracuje nad, no, zawsze nad aranżacjami, więc on to wszystko produkuje, wytwarza i później przekłada tutaj na zespół Leśnianki.
2: Ten utwór, który zwyciężył na Grand Prix w Lublinie, to długo ćwiczyłyście?
12: Ojejku, bardzo chyba długo ćwiczyłyśmy, już nie pamiętam jak to było, chociaż ja uważam, że jesteśmy bardzo zdolnym zespołem, więc szybko się uczymy. Narzekamy, a później gdzieś to wszystko pięknie wychodzi. Zespół został odszukany z zapisków pana Aleksandra Oleszczuka, który zajmował się gromadzeniem dawnych pieśni ludowych i my jako zespół kultywujemy tą tradycję właśnie wyszukiwania tych dawnych pieśni i oczywiście nie ma co tutaj ukrywać, bo to są nowe aranżacje, ale jeszcze to wszystko jeszcze gdzieś tam zapisane w dawnych dziejach.
2: Sukces Grand Prix w Lublinie, ale teraz chciałem zapytać, czy macie w planach kolejny jakiś duży konkurs, żeby zwyciężyć i ćwiczycie ten utwór, który dzisiaj słyszymy?
12: Na dzień dzisiejszy takiego konkursu jeszcze nie mamy, ale szukamy. Jeśli pojawi się gdzieś na horyzoncie taka informacja, że taki konkurs jest, zapewne zespół Leśnianki weźmie udział w tym konkursie, jeśli będzie adresowany do takiego zespołu, do takiej muzyki.
2: A jak publiczność?
12: Najlepsza oczywiście publiczność jest tutaj na terenie naszej gminy. Gmina Leśna Podlaska najlepiej nam tutaj kibicuje i wspiera i trzyma mocno kciuki za nasze tutaj wykonania. Teraz nawet w tym świeżym sukcesie czuliśmy tę obecność, wsparcie naszych mieszkańców, więc serdecznie im za to dziękujemy.
2: No teraz ten wasz styl jest taki trochę folkowy, taki, który jest teraz na topie, więc chyba zrobicie furorę. Już tak myślę sobie, że zaraz pomyślicie, żeby teledysk nagrać.
12: Jeśli chodzi o teledysk, no na pewno byśmy chciały. Myślimy, oczywiście trwają rozmowy, żeby nagrać płytę, bo mamy takie też informacje od właśnie miłośników takiej muzyki, żeby nagrać, żeby gdzieś ta muzyka towarzyszyła nam w codziennym życiu, więc nie wiem, mam nadzieję, że nam się uda, że ta płyta będzie nagrana i każdy będzie mógł słuchać Leśnianek w każdej chwili i w każdym miejscu.
2: A w tej chwili może posłuchać na Facebooku waszym.
12: Na Facebooku, zapraszam na YouTube, jest również, można odsłuchać zespołu, jak pięknie śpiewają.
2: No to co, życzę sukcesów, niech te Leśnianki zdobywają świat.
12: Dzięki serdeczne za dobre słowa. Ja wszystkich zapraszam do Warszawy.
13: Ewelina Nowak.
2: Członkini Leśnianek. Kiedy dołączyłaś do zespołu?
13: Do zespołu dołączyłam rok temu.
2: No właśnie, tutaj wcześniej rozmawialiśmy z paniami, które pamiętają początki, 2007 rok, mają największy staż w tym zespole. No i zaraz padło hasło, że zespół został założony z pań seniorek, no ale tutaj seniorką nie jesteś. Widzę, że reprezentujesz tą grupę młodszych osób.
13: Dokładnie tak. Dostałam tutaj zaproszenie, żeby uczestniczyć, właśnie być członkiem tego zespołu od pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Gdy przyszłam na próbę, byłam pod wrażeniem, szczególnie właśnie tego, że zespół został wzbogacony o kapelę. I to tak naprawdę ujęło mnie i moje serce i już wcześniej też patrząc na wykonania tego zespołu, już tak sobie myślałam, ale bardzo bym chciała być członkiem tego zespołu. No i moje marzenie się spełniło, jestem tu i tak naprawdę...
2: To tak fajnie brzmi, że nóżka zaczęła chodzić i zdecydowała się wstąpić do zespołu.
13: Tak, i też byłam pod wrażeniem poziomu, bo już mając pewne zobowiązania, rodzinę, tak, swoje jakieś tam zawodowe cele, chciałam uczestniczyć w czymś, co ma sens i jest naprawdę warte poświęcenia tego czasu. I to właśnie jest i jestem spełniona.
2: I pamiętaj, aby ten dzień święty święcić, a to jest czwartek, kiedy ta próba musi być i choćby nie wiadomo co.
13: Dokładnie. Co tydzień spotykamy się na próbach. Już tutaj grafik rodzinny jest ustalony i nie ma innego terminu, czwartek jest mój.
2: Ale potem, jak okazuje się, że trzeba jechać na koncert i dać go gdzieś tam w innym mieście, to już trzeba nie lada dyscypliny.
13: Tak, to już jest wyzwanie, no ale wiadomo, po to pracujemy, ćwiczymy, żeby też dzielić się naszą pracą wśród innych, także tutaj no, trzeba łączyć życie prywatne, zawodowe właśnie ze swoją pasją, żeby spełniać się w swoich przyjemnościach.
2: To teraz szczerze, jaka była reakcja w momencie, kiedy usłyszałyście werdykt jurorów, że jesteście zdobywcą Grand Prix?
13: Niesamowite uczucie, niedowierzanie, nie typowaliśmy siebie, także to było taki strzał po prostu, że już musimy wyjść na scenę, no i niesamowite emocje, dużo pozytywnych emocji, no także jesteśmy szczęśliwi.
14: Magdalena Sobczuk, jestem w zespole Leśnianki już od półtora roku.
2: Półtora roku, a teraz całkiem świeżo została pani mamą.
14: Tak.
2: Kiedy?
14: 23 grudnia przyszedł na świat mój czwarte dziecko i był 9 miesięcy z zespołem Leśnianki, był razem ze mną w Kazimierzu, no i już po urodzeniu był w Lublinie na Wschodzie Talentów na konkursie finałowym.
2: Można powiedzieć, że to wasze dziecko.
14: Tak, to jest dziecko wychowanek Leśnianek, tak.
2: No dobrze, a kto namówił do tego, żeby pani wstąpiła do zespołu?
14: Pani Agnieszka.
2: Czyli ona jednak tutaj namawia wszystkie.
14: Tak, pani Agnieszka jest taką właśnie osobą, która tak nas wyłapuje, bym tak powiedziała. Bardzo było mi miło, podobał mi się ten zespół, widziałam już go wcześniej. No, a jej było to bardzo miłe zaproszenie i skorzystałam z wielką chęcią. Mam nadzieję, że będę jak najdłużej z Leśniankami, bo zespół jest super, osoby są naprawdę fajne, mimo tego, że mamy różny wiek, to dogadujemy się też, wydaje mi się, bardzo dobrze. No i to jest fajna przygoda i fajna pasja.
2: Czy są takie próby, które no, bywają trudne?
14: Tak, dzisiejsza chyba jest taką próbą, ale zazwyczaj jest tak, że już po tej pracy widzimy, że to ma świetny efekt, więc taka próba, mimo że trudna, daje dużo satysfakcji w tym efekcie końcowym.
2: No właśnie, ten efekt końcowy, to już wcześniej rozmawiałem z paniami, że jak już w całości zaśpiewacie ten utwór, to nagle one mówią, że są zaskoczone, że to tak fajnie brzmi.
14: Tak, dokładnie, to jest po prostu magia. Bym powiedziała, że to jest magia, tak? Tu Piotrek robi kawał roboty i to jest no, wielka też satysfakcja móc uczestniczyć.

0: dziecko, ale i panią nosił na rękach.
1: Tak, tak. Serdecznie pozdrawiam. Tak, fajnie, bardzo się cieszę. Mąż mnie bardzo wspiera i tak jak widać, nawet w takich wyjazdach, więc to jest też no, dla mnie bardzo, bardzo miłe. No i zespół też, jak widać, mam dużo niańek na sali.
0: Świetnie, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Pięknie. Z zespołem Leśnianki z Leśnej Podlaskiej rozmawiał Arek Michlewicz. Grają ponad 20-osobowym składem, połowa z nich to instrumentaliści. Mowa o zespole Akademia Wychowania Muzycznego działającym przy bielskim AWF-ie.
3: Jestem Igor, jestem studentem 4 roku fizjoterapii i jestem w zespole już od 4 lat.
4: Akademia Wychowania Muzycznego, zespół, który istnieje już 8 lat?
3: W tym roku będzie już leciał 9 rok prawdopodobnie, bo w przyszłym roku planujemy 10-lecie, więc tak, będzie wychodziło, że 9 rok już jest.
4: Ty jesteś te pierwsze skrzypce zespołu?
3: Obecnie tak, obecnie wybrany przez poprzedni skład, który był, czytaj Michał Krośko i Wiktor Banach, którzy z moim przyjściem odeszli.
4: I ten skład zmienia się regularnie, co jaki czas?
3: Po prostu szukamy co roku studentów, którzy mają jakieś umiejętności artystyczne, muzyczne, wokalne i robimy nabór i kto chce, przychodzi po prostu w taki sposób.
4: A ilość miejsc ograniczona, czy nie?
3: Jeżeli jest sensowny wokal, sensowny instrument, bierzemy po kolei każdego.
4: Sięgnijmy trochę do historii. Jak to się zaczęło? Kto był pomysłodawcą?
3: Pomysłodawcą zespołu na dobrą sprawę z tego, co ja kojarzę, był Wiktor Banach, który, ciekawa historia, po akademiku, po kilku głębszych grał na skrzypcach. I zaprosił go pan profesor Niźnikowski od nas z uczelni na rozmowę i zasugerował mu, żeby założył na uczelni zespół muzyczny. To jest historia, którą znam ja, którą zna Julek, którą zna wiele osób. Utrzymujemy się tego, że to jest najsensowniejsza historia naszego powstania.
4: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru, to kto nad tym czuwa? Sami sobie dobieracie repertuar wedle własnej barwy głosu?
3: Jeżeli chodzi o repertuar, staramy się od ostatniego czasu dobierać go w taki sposób, żeby był adekwatny do wydarzenia. Czytaj obecnie Dzień Kobiet był ostatnim koncertem, więc staraliśmy się dobierać utwory w miarę tematycznie do kobiet pasujące. Przyszły koncert, który planujemy, to prawdopodobnie będzie Chałtura na Bochenku i tam będziemy starać się dobierać utwory typowo pod nóżkę, więc szukamy z utworami zależnie od tego, jaka jest tematyka koncertu i co nasi wokaliści lubią, więc mamy przez rok od popu i dużo, dużo, dużo.
4: Czy w Akademii Wychowania Muzycznego też uczestniczą nauczyciele akademiccy?
3: Mieliśmy moment, że była jedna wykładowczyni, która była poprzednią członkinią zespołu, zaczęła pracę na uczelni i dalej z nami śpiewała, ale to było jednorazowe i tak to w większości składa się to ze studentów i przyjaciół zespołu.
4: W jaki sposób dobieracie członków zespołu? Bo rozumiem, że macie jakichś jurorów, nie wiem, komisja zasiada i robicie przesłuchania, nie wiem, jak w jakimś programie talent show.
3: Z reguły, jeżeli chodzi o wokale, to głównie zajmują się tym inne wokale, które już są u nas w zespole dłużej. Głównie jest to Julek, Zosia, Oliwia, Stefa. A jeżeli chodzi o instrumenty, to sprawdzamy je z reguły po prostu ja, Michał, nasz saksofonista i obecnie Kamil dużo ma do powiedzenia w tym kierunku.
4: Kto chce wstąpić, musi jednak potrafić śpiewać albo potrafić grać.
3: Przynajmniej w najmniejszym stopniu i musi mieć potencjał, żeby się do tego wyrobić. Nie?
4: Czyli jak ktoś zna podstawy na gitarę, C-dur, A-mol, D-mol, G-dur, to już jest potencjał.
3: Mieliśmy takich gitarzystów, którzy mówili, że znają i nie znali i tak, chociaż takie podstawy teraz przydałoby się znać.
5: Nazywam się Stefania, jestem obecnie na 5 roku fizjoterapii.
4: Jesteś najdłuższa stażem, jeżeli chodzi o ten zespół teraz.
5: Dokładnie, jestem w sumie prawie 5 lat, można powiedzieć. Swoją tą przygodę zaczęłam w sumie dość przypadkowo poprzez pani doktor Martynę Jarocką, która mnie łapała na korytarzu i przypominała, że muszę trafić, pójść do zespołu, pogadać z nimi i tak dalej. No i właśnie w taki sposób to się zaczęło.
4: I jak było na przesłuchaniu pierwszym?
5: Dość rodzinnie, w mieszkaniu u chłopaków ze starego składu, gdzie obgadywaliśmy przykładową setę przyszłego koncertu, jak to będzie wyglądało, ile będzie utworów. Tworzyliśmy taką wizję. Jeszcze nikt nie słuchał, jak ja śpiewam, ale już byłam w tym. I tak w jakimś najbardziej niespodziewanym momencie zaczęliśmy sobie grać utwory, które każdy lubi i się okazało, że jednak się nadaje. I zostałam.
4: Pierwszy koncert kiedy był? O ile go pamiętasz?
5: Bardzo stresujący, bo to było chyba w listopadzie, jeżeli dobrze pamiętam, albo w grudniu, na moim pierwszym roku studiów. Niesamowita adrenalina, emocje, wszystko naraz, ale jednocześnie świadomość tego, że wiele rzeczy się nie zrobiło na tym występie i od tego momentu człowiek jednak zrozumiał, że trzeba pracować.
4: Jeżeli chodzi o repertuar, to jakich artystów

0: artystów najczęściej dobierasz, żeby ich coverować?
1: Ciężkie, skomplikowane pytanie, bo zaczęłam od Kaśki Suchackiej, Śnie, i to był mój pierwszy utwór, który zaśpiewałam z zespołem, a na przestrzeni tych lat śpiewaliśmy i Maneskina, i teraz był Cortez właśnie, tak, i Radiohead, różnie, ale bardzo lubię blues i raczej mam taką tonację głosu, która akurat pasuje do takich utworów bluesowych.
0: Ale Radiohead to już nie jest taki bluesowy.
1: No nie, raczej nie.
0: Ale jednak dawałaś sobie radę.
1: Tak, ale to nie jest tylko moja zasługa, tylko przede wszystkim nasza wspólna praca jako zespołu i dziękuję za cierpliwość chłopaków, że naprawdę potrafili być cierpliwi i wyrozumiali wobec mojej persony, bo wiem, że czasami to jest dość ciężkie.
0: Chcesz powiedzieć, że długo nad jednym utworem pracowaliście?
1: Znaczy akurat, no, może nie, ale jednak to zajmuje bardzo dużo czasu, skupienia i każdy z nas dąży do perfekcji w wykonaniu własnym, więc dla każdego to jest duża praca i bardzo ciężkim aspektem jest to, że musimy się wszyscy zgrać, tak? Żeby stworzyć to piękno, do którego dążymy.
2: Jestem Julian, jestem w zespole taki sam czas jak Igor. Razem tak naprawdę jednego dnia poszliśmy na pierwszą próbę. Mogę powiedzieć, myślę śmiało, że namówiłem Igora, żeby dołączył do zespołu, bo ja od początku, jak przyszedłem na uczelnię, to szukałem takiej możliwości, takiego miejsca, żeby móc się właśnie artystycznie jakoś spełniać. I na inauguracji dr Zieliński właśnie w ostatnim zdaniu wspomniał, że jeszcze jest taki właśnie twór jak AWM i bardzo się ucieszyłem, że znalazłem wspomniany wcześniej akademiku Wiktora. Zgadaliśmy się z Igorem. Igor początkowo tylko na akordeonie grał.
0: No właśnie, bo nie powiedziałeś, czy grasz, czy śpiewasz.
2: Ja śpiewam. Tylko śpiewam, chyba że tamburyn też się liczy, więc...
0: Zawsze to instrument.
2: Więc od początku chciałem być częścią takiego zespołu, wśród ludzi, którzy tą pasję ze mną dzielą i właśnie była to bardzo dobra decyzja, że obaj poszliśmy i jak chłopaki z piątego roku, czyli właśnie Michał i Wiktor odeszli, to, że tak powiem, tą schedę zostawili dla nas i mogliśmy teraz to zrobić po swojemu. Potem z pomocą dużą też chłopaków z Desire'a z Parczewa, Michała Arka, Kaspra i Kamila. Oni już mieli wcześniej doświadczenie takie bardziej, powiedzmy, sceniczne, to dużo powiedziane, ale takie już zespołowe, więc przez pierwsze 3 lata się śmieliśmy, że w każdym momencie naszego składu musiał być ktoś z Desire'a i dopiero w tym roku tak naprawdę chyba gramy solo bez nich i udaje nam się, więc myślę, że to jest też duża zasługa tego, że nas fajnie w ten świat wprowadzili.
0: Sięgasz po wymagające utwory?
2: Nie, z tej strony patrzę przy wyborze utworów, raczej staram się spojrzeć na to, tak jak Igor wcześniej mówił, z perspektywy, że tak powiem, targetu, ale no tak, raczej większą satysfakcję sprawia mi wykonywanie tych takich utworów, gdzie, że tak powiem, mogę się wykazać, więc wtedy, że tak powiem, prostsze omijam.
0: Czyli czyje utwory najczęściej wybiera?
2: Patrząc z perspektywy tego, co graliśmy przez te 5 lat, no to przewijało się na przykład Oasis, przewijało się Myslowic, przewijało się Stach Bukowski, nie wiem, może ktoś kojarzy taki niszowy artysta. Teraz właśnie Zaucha i no sporo tego było. Ja mam taką przypadłość, że dosłownie miesiąc po koncercie już nie pamiętam, co graliśmy, więc no staram się jednak wybierać utwory z takich, które ja sam słucham i lubię, takich się czuję najlepiej.
3: To ja nazywam się Zosia i jestem na 2. roku fizjoterapii, no i 2. rok też jestem w AWM-ie.
0: Kto cię namówił do wstąpienia do AWM-u?
3: Ojej, nie wiem, czy to nie ja byłam osobą, która namawiała, bo tak mi się wydaje, ale jakoś tam z koleżankami z roku, jak się poznałyśmy, to zobaczyłyśmy ogłoszenie gdzieś pewnie na Instagramie, no i tak uznałyśmy, że przyjdziemy, ale w ogóle, no to takie przesłuchanie, ten casting, powiedzmy, to przyszłyśmy tak trochę, że myślałyśmy, że tutaj nie będzie żadnego przesłuchania, tylko tak przyjdziemy, no i nie wiem w sumie, czego oczekiwałyśmy, ale ja nawet jakoś nie miałam przygotowanej piosenki, ani niczego, no ale chyba wyszło, że nas chłopaki zaakceptowali.
0: Miałem okazję uczestniczyć w waszym koncercie, który niedawno zorganizowaliście i powiem szczerze, że twój głos teraz w wywiadzie trochę inaczej brzmi niż gdy śpiewasz, bo taki masz bardzo dorosły głos podczas śpiewu. Zmieniasz go trochę?
3: No właśnie jakoś tak w tym tygodniu już 3. raz słyszę coś takiego i właśnie właśnie przez to zaczęłam się zastanawiać, ale szczerze nie wiem. Wiem, że w domu jak rozmawiam z rodzicami, to mam totalnie inny głos, jak rozmawiam ze znajomymi, to mam totalnie inny głos, jak śpiewam, to też.
0: Czy możesz dubbingować?
3: Tak, chciałabym w przyszłości też to robić.
0: Jeżeli chodzi o dobór repertuaru?
3: To u mnie też jest to zawiła i skomplikowana sprawa, ale tak już na przełomie swojego życia i jakichś tam występów gorszych i lepszych, stwierdzam, że lepiej mi leżą i chyba bardziej tak się odnajduję w utworach wykonawców, którzy już nie żyją, albo po prostu takich utworach w klasykach.
0: Między innymi?
3: Krzysztof Krawczyk, Anna Jantar. Na przykład bardzo lubię śpiewać piosenki Bułata Okudżawy. To może być osoba mniej znana, ale właśnie bardzo lubię takie przedwojenne też piosenki.
0: A są takie, które na przykład okazały się za trudne i zdecydowałeś, że nie będziesz tego ćwiczyć?
3: Pamiętam ostatnio, jak mieliśmy próbę do plebiscytu, to mieliśmy tam do wyboru jakieś piosenki, no i ja tak wzięłam jakąś pierwszą z brzegu, która mi się podobała, ale właśnie nie szła mi i dobrze jest też mieć w sobie taką cechę odpuszczenia i zrezygnowania z pewnej piosenki, żeby nie zrobić przykrości autorowi jej.
4: Ja mam na imię Julia, ja jestem studentką 5 roku wychowania fizycznego i w zespole jestem dość krótko, bo rok i chyba 3 miesiące. Jestem tutaj najkrótsza stażem, ale najstarsza ze składu jako studentka aktualnie.
0: A kiedy startowałaś do zespołu, to rozumiem, że było 3 razy na tak.
4: To znaczy, ja przyszłam tutaj na przesłuchanie tak trochę...
0: Ad hoc albo z głupia Franc.
4: Tak, można tak powiedzieć. I Igor, wtedy pamiętam, był na salce właśnie i kilka innych osób. Już teraz nie pamiętam dokładnie, ale Igor był na pewno. No i co? Spodobałam się chyba, bo potem już więcej przesłuchania nie było, tylko już przychodziłam na próby, więc chyba było 3 razy tak. Chyba.
0: Ten repertuar, który próbujesz sobie dobierać, jak zauważyłem, to zawsze taki, żeby było z pazurem.
4: Wydaje mi się, że to też trochę do osobowości mojej pasuje, aczkolwiek na ostatnim koncercie...
0: Chcesz powiedzieć, że kolegom potrafisz czasami pokazać pazurki?
4: No właśnie ta scena, która była na koncercie, kiedy ja tak miałam ich troszkę wygonić ze sceny, no to była już napisana w scenariuszu i po prostu została mi przedstawiona i mówi: Julka, ty musisz to zrobić, a ja nie chciałam im tego robić, bo mamy za miękkie serduszko i bardzo ich lubię, ale chyba się jakoś udało, chyba jakoś zagrałam. A co do repertuaru, to historia jest taka, że Maryla Rodowicz, którą śpiewałam na ostatnim Sing Sing, które śpiewałam na ostatnim koncercie, no to sobie wybrałam pod mój głos, ale na którejś z prób właśnie tak mówiłam, że słuchajcie, nie mogę sobie dobrać drugiej piosenki, bo miałam mieć 2 i tak nie mogę tej drugiej znaleźć, nie wiem, pomóżcie mi coś, bo doradźcie. I właśnie Nina wtedy powiedziała: ej, słuchaj, a nie chcesz Budki Suflera zaśpiewać, bo ją się tak fajnie na basie gra? Ja mówię: no dobra, spróbujmy. I spróbowaliśmy te takie tango i się okazało, że strzał w 10 i tak zostało już.
0: Czyli jednak lubicie sięgać po te klasyki rocka, jednak lata 80, 70, nawet 90.
4: Jeśli chodzi o mnie, to myślę, że tak zdecydowanie i też bodajże pierwszą piosenką, którą zaśpiewałam tutaj na przesłuchaniu, to była jakaś piosenka Gunsów chyba, Guns N' Roses. Nie pamiętam, którą śpiewałam, ale to też właśnie taki starszy rok, 80 lata. Lubię te klimaty bardzo.
0: Sięgacie po anglojęzyczne?
4: Tak. Tak, sięgamy. Akurat na tym koncercie celowaliśmy bardziej w polskie utwory, chociaż kilka zagranicznych było, ale też w sumie mój debiut to też był Dzień Kobiet rok temu na koncercie i wtedy śpiewałam anglojęzyczną piosenkę z Julkiem w duecie Just the Two of Us.
0: Jest trema, czy nie ma tremy?
4: Przed ostatnim koncertem była ogromna, bo to było wydarzenie, którego jeszcze nie robiliśmy i chyba w historii tego zespołu nie było takiego dużego wydarzenia z takim rozmachem, z taką promocją.
0: I z taką publicznością?
4: Dokładnie. Też publiczność dopisała bardzo, wręcz nawet były słowa trochę oburzenia, że o kurczę, nie ma gdzie usiąść, że wszystko pozajmowane.
0: A sala w sumie ile ma miejsc?
4: 500, około chyba 500.
0: No słuchajcie, wypełnić salę 500-osobową, no to szacun.
4: Tak, wypełniliśmy i jesteśmy z tego bardzo dumni i też nie dowierzaliśmy długo, bo był taki moment, że kiedy zeszliśmy wszyscy ze sceny i poszliśmy właśnie na backstage i ta adrenalina nam trochę zeszła, to poczuliśmy takie gigantyczne zmęczenie dopiero już po całym wydarzeniu, że ojejku, tyle nas to pracy kosztowało, ale byliśmy bardzo szczęśliwi, mimo tego, że zmęczeni, to szczęśliwi, że nam się udało i chyba do tej pory jeszcze do nas nie dotarło, że coś takiego zrobiliśmy.
0: Czyli jeszcze tak do końca ten stres nie zszedł?
4: Znaczy, stres pewnie zszedł, tylko takie niedowierzanie dalej. takie zaskoczenie, że aż tak.
5: Mam na imię Weronika, jestem studentką drugiego roku fizjoterapii. Jestem w zespole od 2 lat.
0: Za czyją namową?
5: Chyba za swoją, bo przewinął mi się kiedyś post na Facebooku na stronie AWF-u. Co prawda po czasie, że nasz ukochany AWM szuka chętnych do zespołu. Ja z racji tego, że mam wykształcenie muzyczne i moja muzyka to jest po prostu moje życie, moja pasja, to oddycham tym, płynie to we mnie.
0: A jednak wybrałaś fizjoterapię.
5: Życie jednak jest niespodziewane, więc tak.
0: Los płata figle, no cóż.
5: Oczywiście. Ale pomimo tego stwierdziłam, że kurczę, przyjdę, zobaczę, co może się stać, tak? Najwyżej dostałem 3 razy nie. Co prawda przyszłam, zobaczyłam i dostałam 3 razy tak. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy. Więc dziękuję sobie, że tak zadecydowałam.
0: Chcesz powiedzieć, że po przesłuchaniu od razu jurorzy zbierali szczęki z podłóg?
5: O, bardzo bym chciała, żeby tak było. Trudno mi to ocenić. Wiem, że może nie były szczęki na podłogach, natomiast patrząc z perspektywy czasu, to była bardzo duża lekcja. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo się nauczyłam w zespole i otwartości na scenie i po prostu wyrażania siebie, wyrażania swoich emocji, że aktualnie do tego dążę.
0: Po czyj repertuar sięgasz?
5: Bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie. Uwielbiam polskie klasyki, tak jak tu dziewczyny wcześniej wspomniały. Moją miłością jest chyba z takich najbardziej polskich Mysłowic jeszcze z Arturem Rojkiem. Artur Rojek, proszę wróć do Mysłowic, błagam cię. I naprawdę mnóstwo polskich, nawet takich trochę zagrzejnikowych, że tak powiem, artystów, ale też zagraniczne się również pojawiają na mojej playliście.
0: Muszę też zapytać, bo jesteście wieloosobowym składem, czy dogadujecie się? Są kłótnie czasami?
5: No, AWM to rodzina i to jak w rodzinie, najlepiej na zdjęciach, oczywiście żartuję. Myślę, że jesteśmy naprawdę zgraną ekipą, każdy się z sobą dogaduje, nawet jeżeli są jakieś małe sprzeczki, tak jak napięte sytuacje przed koncertem, to jest chwila, moment i wszyscy spokojnie wracamy do codzienności i życia normalnego i zgody i sympatii, że nie da się na siebie kłócić. Jak ludzi wiąże to, co kochają, tak mają się na siebie złościć.
0: Ale z muzykami dogadujesz się też?
5: Chyba tak. Chyba tak.
0: Nie robią czasami psikusa i nie zafałszują specjalnie, żebyś się pogubiła?
5: W sensie akurat ja jestem wokal.
0: Ale jak zejdą z tonu, to mogą cię zmylić. Nie było tak.
5: No nie było, nie było. A jeżeli...
0: To jest dowód na to, że się dogadujesz.
5: Oczywiście, że tak. I to jest na to dowód.
3: Nazywam się Oliwia Kołakowska i jestem studentką 3 roku wychowania fizycznego.
0: Kiedy dołączyłaś do zespołu?
3: Na 1 roku. Jakoś chyba właśnie blisko grudnia, bo pierwszy mój koncert był w grudniu, świąteczny.
0: Ale ze śpiewem miałaś wcześniej do czynienia, że zdecydowałaś się jednak wziąć udział w przesłuchaniu.
3: Tak, ja od dziecka śpiewam. Chyba od 10 roku życia chodziłam na zajęcia wokalne i tak cały czas w moim życiu występuje ten śpiew. I nie tylko na muzykę, wszystko co związane z muzyką. No i na studiach dalej to kontynuuję i cieszę się, że mam taką możliwość.
0: Czyli jednak nie tylko fizjoterapia, wychowanie fizyczne, ale również muzyka, której tutaj, jak widzę, nie brakuje.
3: Zdecydowanie.
0: No dobrze, a to gdzieś się uczyłaś w szkole muzycznej również, czy nie?
3: Uczyłam się pod okiem Ireneusza Parafiniuka.
0: Nie mam więcej pytań. Nie no, żartuję oczywiście. Maestra znam, bo wiele talentów wypromował. A to z muzyką nie chciałaś wiązać swojej przyszłości? Wybrałaś jednak AWF?
3: No właśnie, tak jak podobnie Weronika powiedziała, to życie płata różne figle i chciałam iść na musical, na uczelnię muzyczną, ale wyszło tak, że skończyłam tutaj i w życiu bym się nie spodziewała, a uważam, że to jest najlepsza decyzja w moim życiu.
0: Tego pytania jeszcze nie było. Wy jako Akademia Wychowania Muzycznego, jako taki team zżyty, wykonujecie covery, a czy gdzieś tam przyszło wam do głowy, żeby na przykład własne utwory skomponować?
3: Dobre pytanie. W zasadzie to coś tam stworzyłyśmy z Niną. Mamy jedną piosenkę, ale to raczej nie wiem, czy się odważymy kiedyś to puścić, nie wiem, gdzieś.
0: Publicznie zaprezentować i zobaczyć, jaki będzie odbiór.
3: No zobaczymy, to będziemy musiały dobrze przedyskutować z Niną.
0: I z zespołem.
3: I z zespołem, tak.
1: Ale warto dodać, że jednemu z członków naszego zespołu jednak się udało troszeczkę się wypromować.
0: Michał Kraśko.
1: Dokładnie. I który teraz prowadzi swoją karierę muzyczną w stronę, w którą widzi. Cały czas go wspieramy w tym. Tak samo i w nowych utworach, w tworzeniu nowych, jako taka pomoc, czy muzyczna, czy jako pomoc przyjacielska, wsparcie i tak dalej.
0: Czy jeżeli utwór stworzy, to udaje się do was i wy zatwierdzacie ten utwór?
1: No nie, no aż tak to nie, tak nie działa. Ale zawsze służymy tym wsparciem, które pokazuje mu, że warto robić to, co on robi i warto wyrażać swoje uczucie tak, jak on to widzi i to, co tworzy, jest piękne i mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: No i ostatnio widziałem, że Michał Kraśko wystąpił z zespołem Happy Set.
1: Tak jest, tak jest. Myślę, że to jedno z wymarzonych wydarzeń w jego życiu, ponieważ od bardzo długiego czasu fascynował się ich sztuką, ich piosenkami, utworami, więc myślę, że to dało mu kolejny start do tworzenia jeszcze czegoś nowego.
6: Ja nazywam się Nina Marecka i ja gram na gitarze basowej, a moja przygoda z zespołem rozpoczęła się, myślę, że około 2 lata temu. Jest to dosyć przypadkowa historia, dlatego że ja studiuję na Akademii Bielskiej. Jestem studentką filologii angielskiej.
0: O proszę.
6: Dlatego bardzo często, bardzo dużo osób myśli, że jestem studentką AWF-u i za każdym razem dziwi się, kiedy mówię, że wcale to nie studiuję. Ale do zespołu zaprosiła mnie moja przyjaciółka Oliwia, która studiuje właśnie na AWF-ie. I akurat kiedyś okazało się, że brakowało im basisty. I bardzo szybko potrzebowali kogoś na zastępstwo. I myślę, że bez zastanowienia się zgodziłam, dlatego że widziałam już ich wcześniej na juwenaliach i bardzo mi się spodobało, jak to wszystko tutaj wygląda. Więc bez zastanowienia tak naprawdę zgodziłam się i przyjechałam na próbę.
0: Ja rzadko spotykam się, żeby kobiety na gitarze basowej grały. To skąd to zamiłowanie?
6: Ciężko powiedzieć. Ja tak naprawdę gram na wielu instrumentach, ale gitara basowa jest akurat instrumentem, który najbardziej do mnie przemawia. I za każdym razem, kiedy słucham jakiegoś utworu, to właśnie linia basowa jest czymś, czego szukam i czego tak naprawdę słucham, więc myślę, że po prostu w moim sercu jest bas.
0: Ja najwięcej takiej linii basowej to słucham w utworach Ani Dąbrowskiej.
6: Ja akurat nie słucham jej, znam jej piosenki i faktycznie mają bardzo ciekawą linię basową, dlatego że akurat kiedyś wykonywaliśmy jeden z jej utworów i było to bardzo, bardzo ciekawe, ale ja akurat słucham zupełnie innej muzyki.
0: Dzisiaj nie jesteście w pełnym składzie. Ile osób tworzy AWM?
6: Myślę, że około 20 osób. Jest to bardzo dynamiczna liczba, dlatego ciężko powiedzieć, ale myślę, że tak około 20 osób.
0: Instrumentalistów ilu?
6: 9. Tak, 9.
0: Czyli jakie instrumenty są w zespole?
6: Saksofon, 2 klawisze, gitara, akordeon, gitara basowa, perkusja. Także mamy wielu instrumentalistów, którzy często się zmieniają i mamy też aktualnie 2 perkusistów, także i 2 klarnety, flet, tak, także jest tego całkiem sporo.
0: Czyli generalnie wszystkie utwory jesteście w stanie zagrać?
6: Myślę, że większość, zdecydowana większość. Staramy się jak możemy.
0: No dobra, a jeżeli chodzi o te, jeszcze sięgnę po te własne utwory, bo tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, że gdzieś tam coś zaświtało. A kto napisał tekst? Bo rozumiem, że już nawet tekst jest i muzyka skomponowana.
6: Pisałyśmy obie, siedziałyśmy w pokoju i po prostu myślę, że gdzieś tam obie to komponowałyśmy.
0: Ile razy w tygodniu spotykacie się na próbach?
6: 2 razy. Myślę, że 2 razy przed koncertami. Wiadomo, jest to prawie codziennie, jest dosyć ciężko, ale gdzieś tam staram się spinać te nasze grafiki i spotykać się, bo jednak jest ciężko. 20 osób to jest jednak dużo i żeby czasami znaleźć czas, to naprawdę musimy gdzieś tam się, że tak powiem, mieć taką dyscyplinę w sobie, ale dajemy radę.
0: Ile w sumie tych koncertów rocznie dajecie?
7: Na rok planujemy z reguły 3 pewne koncerty, czyli 2 koncerty na Robirze, 1 Bochenek, a wszystko inne wychodzi w praniu. Od tego roku zaczęli nas coraz częściej brać na takie różnego rodzaju imprezy na uczelni, czytaj AWF Inspires, czytaj Plebiscyt, Sportowiec Roku. W tym roku jeszcze planujemy zagrać na pewno Bochenka, na pewno Juvenalia i na pewno Dni Otwarte, taki mini koncert. A co wyjdzie dalej, to się jeszcze okaże.
0: A mieliście zaproszenie na jakieś inne imprezy? Nie wiem, może gdzieś w innych miastach?
7: Myślę, że jak najbardziej byśmy byli w stanie zagrać i liczymy, że po ostatnim koncercie pojawi się trochę propozycji, może więcej.
0: Gdzieś go można obejrzeć?
7: Będziemy mieli na pewno nagranie z tego wydarzenia i na pewno gdzieś się będziemy upubliczniać, tylko jeszcze nie wiem dokładnie gdzie i kiedy.
0: Jeszcze tak na zakończenie, bo podczas ostatniego koncertu padło hasło, że chcesz opuścić zespół.
1: Nie, to że chcę. Taka decyzja się nie podejmuje z własnych chęci. Tylko niektóre decyzje życiowe trzeba podejmować czasami wbrew własnemu sercu.
0: Plany się zmieniły.
1: Nazwijmy to w taki sposób. Ale tak.
0: Rozumiem, nie chcesz o tym mówić.
1: Tak. ale cieszę się, że miałam taką okazję uczestniczyć w tym zespole, wykazywać się swoim talentami i pozostawić w serce każdego swoje serduszko.
0: I to była Akademia Wychowania Muzycznego w niepełnym, co prawda, składzie, ale dobrze opowiadaliście. Dziękuję za rozmowę.
5: To dziękujemy. Chcielibyśmy jeszcze serdecznie wszystkich słuchaczy zaprosić na nasz Facebook i Instagram Akademia Wychowania Muzycznego. Tam będzie więcej informacji o przyszłych koncertach oraz co u nas się dzieje. Więc serdecznie zapraszamy.
8: Dzięki. To była rozmowa Arka Michlewicza. Zespół Akademii Wychowania Muzycznego rokrocznie daje po kilka koncertów. Last of Kind to młody, obiecujący zespół punk rockowy z Terespola, który gra covery zespołu KS-u, a w wolnych chwilach pracuje nad własnymi utworami.
0: Last of Kind, dobrze wypowiedziałem?
9: Tak. Jestem Ignacy Łozak, jestem gitarą rytmiczną i czasami robię też chórki.
10: Dzień dobry, Grzegorz Sobieszuk, jestem wokalistą i gitarą solową.
0: Dlaczego, skąd ta nazwa? Bo ja spodziewałem się, że no, jak polski zespół, to będzie na przykład Siekiera Motyka.
10: Bardzo to jest ciekawe pytanie, bo sama w sobie nazwa oznacza ostatni z rodzaju. I nasze nawiązanie miało polegać, że mało osób słucha tej muzyki już, to zawsze była nisza, a w tym momencie jeszcze bardziej. Natomiast im więcej koncertów gramy, tym bardziej zauważamy, że nawet młodzież zaczyna słuchać tej muzyki. Więc ta nazwa, powiedzmy, że dalej jest adekwatna, ale znaczenie się nie zmienia, ale przekaz nasz będzie się też zmieniał na pewno.
0: Kiedy to się stało? Kiedy zaświtała ta myśl, żeby stworzyć własną kapelę?
9: Jako myśl chyba o własnej kapeli była już w kwietniu. Mimo tego, że...
0: Tego roku?
9: Tego roku, tak. Mimo tego, że już od października coś tam zgrzeć, tylko my we dwoje próbowaliśmy na gitarę grać, ale od kwietnia pojawiła się nasza basistka Natalia. No i tak bardziej na poważnie to wzięli.
0: I zaczęły się próby.
9: Tak, zaczęły się próby, na poważnie wszystko.
0: W tej chwili wykonujecie covery zespołu KS-u. Rozumiem, że punk rock was pociąga, ale co z własnymi numerami?
10: Własne numery, już powiedzmy, że jest tekst. Jest nawet i ścieżka dźwiękowa, powiedzmy. Zostało to zgrać, połączyć, no i nadać jakąś adekwatną nazwę, no i możemy już zaczynać grać.
0: Ale idziecie w te klimaty punk rockowe.
10: Idziemy w klimaty punk rockowe, ale nie wykluczamy zahaczenia o takie jak metal, może jakiś gotyk, nic nie wykluczamy.
0: To jest tak, że wszyscy jako członkowie zespołu będziecie pisać teksty, czy to bardziej ktoś z was wykazuje się talentem do tworzenia tekstów?
9: Grzesiek już coś ogarnął, jeśli chodzi o muzykę i tekst. Również Natalka ma dużo tekstów swoich i chcemy to jakoś po prostu wykorzystać i spiąć w jedną całość. No i na ten moment będziemy się starać jakoś to nagrać, coś z tego zlepić i wiadomo, udoskonalić to razem z czasem. Bo wena i pomysły nie zawsze wpadają tak od razu, że w jedną próbę stworzymy cały utwór, tylko potrafimy siedzieć w domu, to brzmi fajnie, to nagram to. No i tak powstają właśnie jakieś riffy.
0: No jesteście świeżakami, jakby nie patrzeć. Mieliście już koncerty, ile właśnie mieliście tych koncertów?
9: Ponad 10 raczej, ja już nie liczę, już naprawdę, ja już się przyzwyczaiłem do bycia na scenie, ja już nie liczę tego.
0: To dobry odruch.
9: Tak mi się wydaje.
0: No dobra, ale ten pierwszy koncert, zanim zagraliście, to ile prób mieliście?
10: 20, może 25, naprawdę było wiele godzin pracy, wkładania, bo zarówno Ignacy, jak i Natalia, jak i nawet ja douczałem się w międzyczasie i to nie było tak, że któryś z nas miał jakąś wielką wiedzę muzyczną, już setki koncertów zagrane, tylko jedno coś podpatrzyło, nauczyło drugie i tak się to zaczęło i to budowało taką nawet relację, można powiedzieć.
0: Dlaczego KSU, a nie na przykład System of a Down?
9: Na pewno KSU jest polskie, prawda? Łatwiej sobie z wokalem. Takie riffy są dosyć dobre na początek, bo nie jesteśmy jakimiś aż tak zaawansowanymi muzykami. No i po prostu KSU nam odpowiada na ten moment, ale nie boimy się w przyszłości wstąpić na jakieś inne gatunki muzyki.
0: Ktoś wam to KS-u pokazał, no kto, może ktoś w rodzinie słuchał?
10: U mnie to tata pokazał mi i na początku mi kompletnie nie siedziało, natomiast po pewnym czasie słuchania zacząłem tylko tego słuchać, no i siłą rzeczy, jak coś ci się podoba, masz gitarę w domu, no to zaczynasz próbować to grać, no i jak coś jest, powiedzmy, że w miarę szybko można się tego nauczyć, żeby to brzmiało jakkolwiek fajnie, no to czemu tego nie pokazać dla kolegi i możemy to zagrać.
0: Wszystkie kawałki KS-u już macie opracowane, czy cały czas pracujecie, bo tych kawałków KS-u trochę ma?
10: Na ten moment skupiamy się bardziej na pierwszym ich albumie. Wszystkie się jeszcze nie nauczyliśmy, natomiast...
0: Pierwszy album to Pod prąd.
10: Tak, i tak jak mówiłem, nie wszystkie mamy opracowane, chociaż jesteśmy wielkimi fanami całego tego albumu. W przyszłości planujemy pewnie jeszcze inne ich utwory, na pewno się nauczyć, ale na pewno nie będziemy póki co zahaczać o te najnowsze, czyli te spokojniejsze, bo to nie nasze klimaty.
0: Jest taki kawałek KS-u, z którym mieliście trochę kłopotu z racji skomplikowania i po prostu odrzuciliście go i skupiliście się na innym.
9: Na razie sobie nie przypominam za bardzo. Wiadomo, zawsze kiedy pojawił się pomysł, aby zagrać jakiś kawałek, to gdzieś na początku już sobie mówiliśmy, ej, gramy to, nie chcę tego grać, coś mi tutaj nie siedzi. Mimo wszystko próbowaliśmy, dużo prób było, no i tak wyszło, że gramy to, co gramy i jest okej.
0: A pamiętacie, jak to było za pierwszym razem, kiedy już zgraliście się, już te pierwsze utwory zaśpiewaliście? Czy ktoś z waszych znajomych odsłuchał was i powiedział, słuchajcie, róbcie to, bo spoko brzmicie?
9: Kiedy pokazywałem jakieś filmiki znajomym, to też nie w ogóle kompletnie nie wiedzieli też, że ja na gitarze gram albo w jakimś zespole. Mimo tego, że nie słuchają nawet takiej muzyki, to takie mieli, okej, coś tam grać, coś wam wchodzi, nie powiem, że nie.
10: U mnie druga strona medalu. Wszystko, wszelki jakiś odbiór, który był, to było fajnie, że zaczynacie zespół i tak dalej, natomiast wydaje mi się, że nikt nie traktował, że to może wypalić. Mi się wydaje, że każdy miał bardziej wrażenie, że fajnie coś sobie grają, ale żeby na scenę to przenosić, to raczej nie, bo to taka muzyka, to nie przejdzie. No i udowodniliśmy, naprawdę dowiedliśmy, że daliśmy radę.
0: Czy ten skład, w którym gracie, jeszcze czeka na kogoś, czy jesteście już na tyle skompletowani, że już żadnego dodatkowego instrumentu wam nie potrzeba?
9: Ogólnie to cały czas szukamy jakiegoś perkusisty, bo naprawdę bez perkusji to ciężko robić próby na koncerty, zawsze ktoś się znajdzie, ale...
0: Czyli na razie macie perkusistę, którego wypożyczacie?
9: Ciężko to określić, po prostu na koncerty zawsze mamy jakiegoś perkusistę dostępnego, ale jeśli chodzi o próby tak stałego w zespole oficjalnie, to za bardzo nie mamy.
0: To już problem.
9: No to jest mały problem. Też w tworzeniu własnych kawałków to jest problem.
0: Czyli może się tak stać, że będziecie odpalać perkusję z elektronicznego urządzenia i będziecie do tego dogrywać?
10: Wydaje mi się, że ostateczność nie wykluczam. Natomiast będziemy próbować, nie poddajemy się, nie będziemy tak łatwo odpuszczać, ale z doświadczenia, z którego ludzie mi mówią i tak dalej, to niektóre zespoły właśnie stają pod takim pytaniem, czy się rozpadamy, czy z playbacku tą perkusję puszczamy po prostu. I mi się wydaje, że tak jak z koleżanką, jak i z kolegą dobrze mi się gra, to nie chciałbym na rzecz perkusisty całego zespołu rozłączyć.
0: Ale rozsialiście wici, że wciąż kompletujecie ekipę?
10: Tak, zarówno na Facebooku, jak i pytaliśmy ludzi, nawet tutaj w okolicy dzwoniłem do szkoły rocka. Z tego, co się dowiedziałem, to w okolicy ciężko znaleźć.
0: Bo perkusja to trudny instrument, żeby te rytmy, różne ruchy. Jakie plany na przyszłość?
9: Koncertować. No i perkusista, to jest bardzo ważna rzecz, perkusista. I próbować tworzyć coś własnego, bo bez tworzenia własnych utworów, na tym polega zespół, żeby dać coś od siebie. Nie tylko coverować, tylko jednak pleść w swój repertuar jakieś swoje pomysły.
0: No ale teksty mówicie, że tworzycie, natomiast muzykę, żeby skomponować, to też trzeba mieć pojęcie. To kto tutaj wykazuje największe jakby zdolności do komponowania?
10: W tym momencie wydaje mi się, że ja próbuję zarówno rytmiczną, jak i solową, jak i coś pod bas. Najwięcej chyba nad tym czasu spędzam, chociaż nie wiem jak Natalia, bo Natalia bardziej chyba skupia się na tekstach, bo ona już ma naprawdę, z tego co mówiła, dużo tekstów napisanych, całe piosenki, więc jak połączę jakieś rytmy, które ja mam gdzieś w głowie z jej tekstami, wydaje mi się, że to może naprawdę nieźle wyjść.
0: Które kawałki KS-u śpiewa się wam najlepiej? Gra.
10: Zdecydowanie Jawohl Punk, jak i...
0: Moje Bieszczady?
10: Nie, to zdecydowanie nie. Nie nasze klimaty. Tutaj naprawdę ciężko aż wybrać. To wszystkie to były właśnie, że się słuchało po setki razy na playliście i po prostu jak już mówi się to słowo, albo nawet riff się zagra, to już wszystko wiadomo.
0: Czyli jednak te spokojne kawałki odrzucacie?
10: Na ten moment tak, a chociaż nie wykluczam w przyszłości zagrania jakiegoś spokojnego, natomiast bardziej może jakiś heavy utwór, wolniejszy. Natomiast ballady czy coś, to mi się wydaje, że tutaj nawet po prostu moi rówieśnicy, że to nie nasze klimaty.
0: Kiedy można spodziewać się waszych utworów? Pierwszych waszych utworów, które już będziecie mieć dopracowane? Bo rozumiem, że nad tym pracujecie.
9: Ciężko stwierdzić, ale myślę...
0: Teraz uważaj, bo to co powiesz, to słuchacze będą trzymać was za słowo. To co obiecacie, nie możecie cofnąć tego.
9: Do 3 miesięcy.
0: 3 miesiące.
9: A tak maksymalnie minimalnie, maksymalnie.
0: Ja bym taki wentyl bezpieczeństwa stworzył i powiedział pół roku, bo to wszystko jednak trzeba dopracować. I muzycznie, i tekstowo jeszcze pewnie skorygować.
10: Wszystko zależy. Jak będzie perkusista, to będą 3 miesiące. Jak nie będzie, to 5.
0: Czyli jednak od perkusisty dużo zależy.
10: No, bardzo dużo, bo to byśmy musieli naprawdę tutaj dużo pracy włożyć, żeby nawet jakąś osobę, która by na samym koncercie grała, no to pokazać perkusję i tak dalej, to nie będzie takie proste, więc wydaje mi się, że bez perkusji na pewno to wydłuży czas.
0: Czyli tak, już macie zagranych kilkanaście koncertów. Rozumiem, że jesteście takim zespołem wciąż jeszcze lokalnym. Czy już graliście gdzieś głębiej w Polsce?
10: Nie, natomiast w tym regionie już się staramy. No i nie wykluczamy w momencie, kiedy będziemy mieli już własne utwory, gdzieś właśnie wyjazdy gdzieś bardziej w głąb Polski, gdzieś na pewno będziemy próbować. Na ten moment mamy tylko covery, no to na jakieś festiwale.
0: Tu bardzo ciekawie, bo macie mieszany skład, ponieważ na gitarze basowej, tak? Gra dziewczyna. To koleżanka z klasy?
9: Nie, my się w ogóle nie znaliśmy przed tym. To było tak, że Grzesiek chyba znał wcześniej już Natalkę i po prostu podczas zwykłej rozmowy o muzyce się dogadali. Ej, bo w sumie też słucham takiej muzyki. Tak? A dawaj spróbujesz może zagrać z nami na basie. No i od tego się wzięła.
0: A czyli wcześniej grała?
9: Nie, dopiero się uczy.
0: Uczy się grać na basie.
9: Tak, dzięki nam zaczęła grać na basie, dalej się uczy. No jak my wszyscy się uczymy dalej i trzymamy kciuki.
0: A to ciekawe, no. Czyli dopiero nauka trwa, a już płyta zaraz powstanie.
10: Mi się wydaje, że fakt, że się wszyscy uczymy, właśnie sprzyja temu nawet zespołowi, bo tak jak można by od samego początku, tak jak teraz zaczynamy, ta muzyka może być bardziej surowa, bardziej może liniowa, bardziej jakaś taka mało złożona, bardziej proste riffy. Natomiast z biegiem czasu wydaje mi się, że im bardziej się będziemy uczyć, będzie widać ten progres. I na przykład jakbyśmy kiedyś pierwszy album stworzyli, to tak jak KSU pierwszy album stworzyło, to tam nie byli to wybitni muzycy, sami to przyznają. Natomiast teraz po czasie to jest porównywalne i na przykład dla nas pierwszy album to jest coś wielkiego, tak dla kogoś w przyszłości może nas pierwszy album też będzie lepszy niż na przykład to, co będziemy w przyszłości tworzyć.
0: W zasadzie to tak jak Kult, chwycili za gitary i zaczęli grać po prostu, a nie byli jeszcze wybitnymi muzykami. I tak samo faktycznie z KSU, czyli wy też idziecie tym torem.
10: Zdecydowanie to jest, mi się wydaje, bardzo fajna droga, żeby nie było sytuacji, że nikt z nas tego nie bierze jako pracę czy jako obowiązek, bo jeszcze jesteśmy dosyć młodzi, mamy czas gdzieś wolny, to jest zajawka jak najbardziej i mi się wydaje, że to bardzo sprzyja takiemu właśnie luźnemu podejściu. Tak jak niektórzy muzycy mogą robić coś, że trzeba wypuścić kolejny album, to my jeszcze mamy ten czas, że możemy jeszcze czas poświęcić temu utworami, możemy jeszcze się nim pobawić.
0: Będziecie publikować, rozumiem, też na social mediach i będziecie na YouTubie.
9: Oczywiście, nasze social media zawsze są otwarte, zawsze staramy się publikować jakieś nasze koncerty, osiągnięcia. Tak samo KPOZ, że poszukujemy perkusisty.
0: Wiadomo, to już brzmi takie wołanie o pomoc. Tak. Dajcie nam perkusję, perkusistę.
9: Można tak powiedzieć.
0: Nie przestajecie o tym mówić.
10: Niestety jest to kluczowy aspekt zespołu, więc jak najbardziej będziemy dalej próbować.
0: To co? Za 3 miesiące macie już własne utwory. Słowo się rzekło. Last of Kind. To były twoje słowa.
9: Ja się nie przyznaję teraz.
0: Dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję bardzo.
8: Materiał przygotował Arek Michlewicz.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Dwa tygodnie temu Zalia i Vito Bambino z kopyta wjechali na szczyt naszej listy. W tym tygodniu zabrali na pokład jeszcze Igora Herbuta i są na szczycie razem. Nareszcie. Nareszcie, czyli męskie granie 2026 jest naszym numerem 1. Głosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.